0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Które ja stosuję w pracy swojej, ono nazywa się cykl analityczny i ten cykl analityczny ma służyć do tego, żeby właściwie zawodnik analizował działania w trakcie gry. Czyli na przykład, jak pracowałem z Kubą Kamińskim, to moim zadaniem było nauczyć go tego, jakie decyzje ma podejmować w danej konkretnej sytuacji boiskowej. Bo ja za niego nie będę grał na boisku, tak? Natomiast moim zadaniem było przygotowanie go do tego. I cieszę się, że to narzędzie się sprawdza, bo no, on zyskuje coraz większą popularność, nie tylko przez książkę, ale też no, liczbę zawodników, którzy też do mnie trafiają indywidualnie po to, żeby rozwinąć swoje kompetencje, właśnie takie stricte taktyczne w trakcie gry.
5: Do książki za chwilę wrócimy, ale chciałem jeszcze spytać też z twojego doświadczenia, jak w ogóle duże są te sztaby analityków dla danych reprezentacji i czy tacy ludzie w ogóle, ile oni pracują w trakcie mistrzostw, tak? Kiedy mamy na przykład mecze fazy grupowej, czy potem kolejne drużyny, które wychodzą, no jednak nagromadzenie tych meczów jest dość duże, okej. Szczególnie na początku wiesz, z kim zagrasz, bo ta faza grupowa jest określona, potem ta liczba możliwych scenariuszy przy obecnej drabince turnieju jest gigantyczna, to już nie jest tak jak w przeszłości, że właściwie można było przewidywać albo jeden, albo drugi, ewentualnie trzecia ścieżka i to tyle. Tutaj tych ścieżek jest mnóstwo. Dla niektórych drużyn ta liczba możliwych wariantów jest bardzo duża, także ile jest tej pracy w trakcie mistrzostw? Ci ludzie w ogóle mają kiedy odpocząć, zregenerować się, że to jest praca na takim, no, mocno na limicie?
4: Moim zdaniem balans jest tu bardzo ważny, bo poza taką stricte pracą merytoryczną ważna jest energia, którą się wysyła, przedstawiając jakąś analizę. I tutaj akurat fajnie przeszliśmy do drugiego narzędzia, które właśnie zawarłem w książce. Ono się nazywa Model Gamer, które ma formułować w odpowiedni sposób właśnie te materiały do prezentacji dla zawodników. I tam jednym z komponentów tego modelu jest czynnik emocjonalny, bo tak jak mówisz, w dobie cyfryzacji i powszechnie dostępnego internetu materiałów mamy tak naprawdę nieograniczoną ilość, tak? Ja bardzo często zwracam uwagę na przykład na mowę ciała zawodników podczas zajęć treningowych. Często federacje wrzucają takie krótkie klipy, nie wiem, jak zespoły grają rondo przed treningiem, tak? Albo sobie żonglują, natomiast ja patrzę wtedy kto z kim, w jaki sposób się zachowuje, bo to mowa ciała, ona nie oszuka nikogo. Słowami możemy pewne rzeczy przytuszować, zagrać, natomiast tej energii nie da się oszukać. I to, jak obszerne są sztaby, to zależy od pierwszego trenera przede wszystkim, tak? Natomiast moim zdaniem rozpiętość sztabu nie jest tak ważna, tylko metody, którymi się pracuje. Bo finalnie na koniec liczy się efekt. Każdy chce osiągnąć swoje cele. Są drużyny, które są faworytami, których celem jest zdobycie tytułu mistrzowskiego. Są drużyny, które chcą wyjść z grupy, a potem zobaczą, co się wydarzy. Każdy z innej perspektywy patrzy na turniej. Natomiast bardziej bym zwrócił uwagę właśnie na metody pracy po to, żeby osiągnąć zakładany efekt. Na koniec historia zapamiętuje zwycięzców.
5: Wiadomo, że niektóre mecze są rozgrywane w trudnych porach. Nie jesteśmy w stanie oglądać całego mundialu. Pewnie mało osób będzie codziennie zarywać noce. Ale powiedz mi, na co zwrócić uwagę? Bo też prawda jest taka, że kiedy oglądamy mecz w telewizji, wiele rzeczy nam umyka, no bo jednak kamera podąża najczęściej za piłką, a jak patrzymy sobie na taktykę, na jakieś różne rzeczy boiskowe, to często to nie tam, gdzie piłka, tylko gdzieś w zupełnie innym miejscu dzieją się ważne rzeczy. Dokładnie tak samo jest w koszykówce. Podążanie za piłką niewiele nam da tak naprawdę. Czy jest jakaś rzecz, na którą zwróciłbyś uwagę? Coś takiego, co każdy z nas, kibiców, oglądając mecz w telewizji, może jeszcze na coś popatrzeć i może być trochę dzięki temu mądrzejszym obserwatorem tego mundialu?
4: Każdy kibic jest w pewien sposób analitykiem gry, bo ogląda mecz i na jego bazie formułuje jakieś wnioski, dochodzi do pewnych przemyśleń. Moim zdaniem kluczowymi momentami na tym turnieju będą fazy przejściowe, czyli te, w których ktoś traci piłkę, bądź zyskuje piłkę i

0: Jak ta drużyna się zachowa w ułamku sekundy, bo...
1: Czyli, przepraszam, ta jedna rozpoczyna, ta, która zyskała piłkę, próbuje rozprowadzić atak, ta druga próbuje teraz z tego momentu, kiedy przed chwilą atakowała, przeorganizować się na obronę.
0: Dokładnie.
1: To jest ta faza przejściowa, tak mówiąc kolokwialnie.
0: Dokładnie. I w jednej z wcześniejszych rozmów przed mistrzostwami zwracałem uwagę na to, że moim zdaniem kluczowe będzie właśnie faza kontrataku. Że te drużyny, które są dobrze zorganizowane, właśnie w tych momentach, w których gra będzie miała troszkę więcej chaosu i najlepiej będą sobie radzić w tym chaosie, czyli po odbiorze piłki będą wyprowadzać kontrataki i będą zdobywały bramki, to ta drużyna będzie miała największe szanse na zwycięstwo. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, w dobie tego przygotowania, te takie fazy klasycznej obrony albo klasycznego ataku, czy też coraz bardziej powszechnych stałych fragmentów, rzutów rożnych, rzutów wolnych, autów, to wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, przygotować się na to. Natomiast momenty utraty kontroli będą decydować. Ja bym zachęcał do obserwacji, jak się zachowuje ta drużyna, która piłka straci. Przerwanie kontrataku będzie niezwykle ważne.
2: Z trenerem i analitykiem piłkarskim Marcinem Marciniakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jeżeli chodzi o nocne analizy spotkań na Mundialu, to też macie swojego analityka w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie, na przykład z analizy meczu Norwegia-Irak 4-1. Wyszło mi, że na boisku grali biało-czerwoni. Norwegowie w czerwonych strojach, Irakijczycy w białych. No i co? Jest Polska na Mundialu? Jest.

Z najlepszą muzyką pokonujecie kolejne kilometry nocnej trasy. Jesteśmy z wami, jak zawsze, RMF FM i dobranocka. Najbardziej śmierdzący kwiat świata ponownie zakwitnie w Polsce. Tak, takie rzeczy znalazłem w internecie. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego szykuje się na efektowne, acz krótkie show, a to zrobi dziwadło olbrzymie. No to jest tak rzadkie zjawisko, że niektórzy widzą je w życiu tylko raz, albo po prostu raz im wystarczy, bo to jedyny kwiat, przy którym zatkanie nosa jest oznaką zachwytu.

0: i jak.
1: Macie kota w domu albo u znajomych, u kogoś w rodzinie? Może kot jest? Ciekawe badania na horyzoncie, o nich w Radiu RMF 24 rozmawiał Piotr Salak. Posłuchajcie tej rozmowy właśnie teraz.
2: Badania holenderskich naukowców rzucają nowe światło na naturę relacji między nami, a właśnie naszymi braćmi mniejszymi, czyli naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.
3: Okazuje się, że głaskanie kota, czynność, której przypisywaliśmy zwykle znaczenie uspokajające, wcale nas nie odstresowuje.
2: Grzegorz Jasiński razem z nami. Dzień dobry, Grzegorz.
3: Dzień dobry.
2: I doniesienia, które mogą przewrócić świat do góry nogami przynajmniej wszystkim kociarzom, ale
3: może
2: Grzegorz,
3: tak
2: ja mam,
3: być.
2: Mam podstawowe, problemowe pytanie do ciebie, jako przedstawiciela redakcji naukowej.
3: Tak.
2: Głaskanie kota, jak powszechnie wiadomo w nauce, w głaskaniu kota nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żebyś ty się odstresował głaszcząc kota, tylko żeby kot się odstresował przecież.
3: I te badania to potwierdzają tak naprawdę. Choć nie wiemy, co myślą na ten temat koty, ale naukowcy nie negują, że kontakt z futrzakiem poprawia nam nastrój, ale efekt jest nieco bardziej skomplikowany niż do tej pory myśleliśmy.
2: O, i to, jak się okazuje, to jest wynik eksperymentu, tak?
3: Jak to w nauce, tak.
2: Na czym ten eksperyment polegał? Na głaskaniu kota przez kilkanaście miesięcy?
3: Miesięcy, aż nie, no bo musieli rozliczyć grant wcześniej, ale uczestnicy badania przez 5 dni otrzymywali 10 powiadomień dziennie z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, no i pytano ich między innymi o aktualny nastrój, wykonywane czynności, obecność i zwierzęcia, interakcje ze zwierzęciem domowym. To byli i kociarze, i psiarze. W sumie zebrano niemal 8 tysięcy raportów, no i to pozwoliło na stworzenie takiego szczegółowego obrazu codziennych doświadczeń właścicieli psów i kotów.
2: I co się okazało?
3: Analiza danych wykazała, że kontakt ze zwierzęciem generalnie wiązał się z poprawą nastroju zarówno u właścicieli psów, jak i kotów. W chwilach, gdy te interakcje były bardziej intensywne, uczestnicy deklarowali więcej pozytywnych i mniej negatywnych emocji. I powtórzę, nie odnotowano istotnych różnic między psiarzami i kociarzami.
2: Czyli nie ma wielkiej wojny, rozumiem?
3: Tu nie było, tak.
2: No i całe szczęście. A powiedz, co ze stresem?
3: No i to był drugi etap eksperymentu. Sprawdzano, czy kontakt ze zwierzęciem w sytuacji stresowej może działać jako taki swoisty bufor chroniący przed negatywnymi emocjami. No i okazało się, że sama obecność pupila nie wystarcza, by łagodzić skutki stresu. Intensywniejsza interakcja ze zwierzęciem w takich chwilach nie przynosiła dodatkowych korzyści emocjonalnych, a w przypadku kotów mogła wręcz nasilać negatywne uczucia. Autorzy przyznają, że poprawa samopoczucia w kontakcie ze zwierzęciem najwyraźniej nie wynika z mechanizmu łagodzenia stresu, a w przypadku kotów jest nawet gorzej. U osób, które w stresujących momentach intensywnie kontaktowały się ze swoim kotem, no to po prostu zaobserwowano silniejszy związek między stresem i negatywnymi emocjami. Naukowcy spekulują, że może to wynikać z bardziej pasywnego charakteru interakcji z kotami, które po prostu, no jak dobrze wiemy, nie zawsze odpowiadają na potrzeby wsparcia emocjonalnego w taki sposób, jakiego oczekuje człowiek.
2: Jak to koty.
3: Ale i tu jest zastrzeżenie. W badaniach grupa właścicieli kotów była nieco mniejsza, więc te wyniki powinny być interpretowane z pewną taką ostrożnością.
2: No dobrze, ale to mogę wyciągnąć w takim razie wniosek, czy nie?
3: Absolutnie.
2: Czy psy są lepsze, czy koty są lepsze?
3: A to tego ci nikt nie napisze tak wprost, więc autorzy tej konkretnej pracy podkreślają, że nie można jednoznacznie wskazać, które zwierzę jest z tego punktu widzenia lepsze. Ale kluczowe znaczenie mają po prostu osobowość właściciela i jego preferencje. Zarówno psy, jak i koty mogą przynosić podobne korzyści emocjonalne, ale mechanizmy stojące za tymi efektami mogą być rozmaite, zależeć od indywidualnych relacji człowieka ze zwierzęciem. Pozytywny wpływ zwierząt na samopoczucie może wynikać z poczucia po prostu więzi i towarzystwa. To nas nie zaskakuje, a niekoniecznie z łagodzenia stresu w trudnych chwilach. Jak to z naukowcami bywa? No, wnioski są takie, jakie są, a sprawa wymaga czegoś. No dalszych badań, oczywiście. No, kto by nie chciał prowadzić dalszych badań na ten temat?
2: Ja się zgłaszam do tych badań, powiem ci szczerze, jeżeli będą polegały na głaskaniu kota albo psa.
3: Psa czy kota?
2: Chyba jednak psa, wiesz, wolę głaskać. Zresztą mam spore doświadczenie w tej sprawie. Mam dwa. Jedna psy? Lubi, jak ją głaszczę, a druga nie lubi, jak ją głaszczę, wiesz? W związku z tym one mają dwa różne, a ty jesteś bardziej
3: No ja kota, w domu czy... mam psa, który traktuje mnie jako opiekuna ostatniej kategorii. No ale umówmy się, na poranny dyżur. No jak jadę na poranny dyżur, to zawsze parówkę dostanie, także wtedy jestem potrzebny, a potem już radzi sobie z innymi.
2: Pozdrawiamy w takim razie naszych braci mniejszych.
3: W każdym razie opiekunowie zwierząt generalnie powinni pamiętać, że każdy z nas i każdy pupil jest inny. Te relacje trzeba sobie budować indywidualnie.
2: Pozdrawiamy w takim razie zwierzaki. Czy to jesteście kotem, czy jesteście psem, zawsze możecie liczyć na jakiegoś miłego głaska.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

No dobrze, dobrze, Andrzeju, już wystarczy tego rozklejenia się teraz muzycznego. Coś nowego, zagranicznego w RMF FM, to też mamy dla was w programie Dobranocka. Martin Garrix i Ed Sheeran.

kamień z napisem Love, a może kamień ze ściągą na egzamin? Studenci, sesja letnia to nie są łatwe rzeczy. RMF FM kibicuje, no i tej nauki na dziś już może starczy, co? 7 minut i będzie godzina trzecia. I w temacie studenckim znalazłem taki news. Politechnika Bydgoska ma pomóc Bydgoszczy w lepszej organizacji komunikacji publicznej. No jak się studenci za to wezmą, to przeczuwam darmową komunikację w czwartki oraz nocne linie co 15 minut.

0: Kaigo i Khalid, najlepsza muzyka w RMF FM. A punktualnie o godzinie 3:00 posłuchajmy zestawu aktualnych faktów. W studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: 21-latek z Brennej usłyszał zarzuty. Podczas interwencji miał zaatakować funkcjonariuszy. Dziś jest strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Rano nie będą przyjmowali żadnych interesantów. Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Miała do tego doprowadzić grupa przestępcza rozbita przez policję oraz wielkopolskich celników. Dwudziestojednoletni mężczyzna, który w niedzielę zaatakował policjantów w Brennej, usłyszał zarzuty. Dotyczą m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, gruźb karalnych i zniszczenia mienia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Według śledczych mężczyzna wcześniej zachowywał się agresywnie wobec grupy osób przebywających w pobliżu jego posesji. Miał nawet oddać strzał z wiatrówki i rzucić kamieniem w kierunku pokrzywdzonych. A podczas interwencji policji 21-latek stawiał opór, zważał funkcjonariuszy, kopał ich i atakował młotkiem. Dwóch policjantów odniosło obrażenia. W domu zatrzymanego zabezpieczono wiatrówkę. Trwa teraz wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej sprawy. Pracownicy z ZUS-u rozpoczynają dziś strajk ostrzegawczy. Domagają się wyższych płac. Co czeka petentów w oddziałach ZUS-u, sprawdził Igor Skrzypek.
2: Długie kolejki i szansa, że niczego nie załatwimy. Złośliwi powiedzą, że dzień jak co dzień, ale tym razem urzędnicy mają odejść od biurek. Od godziny 8 do 10 w wielu placówkach interesanci nie będą obsługiwani. To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10 lub najlepiej innego dnia. To strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto. ZUS proponuje nieco ponad 200 zł brutto podwyżki oraz nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych.
1: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. To reakcja na doniesienia mediów dotyczące lekarza bez specjalizacji, który jest koordynatorem SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Pracował przy tym średnio 11 godzin dziennie w 3 placówkach medycznych. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz ustalał, co teraz ma się zmienić.
3: Nowość polega na tym, że dane o zarobkach mają być zbierane na podstawie numeru PESEL lekarza, czyli będą obejmować wynagrodzenia na przykład właśnie w kilku miejscach. Sprawy zatrudnienia w warszawskim szpitalu południowym wyjaśniają teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić też, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce kieruje lekarz bez specjalizacji. Z aktualnych danych Agencji Oceny Technologii Medycznych wynika, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych i to są dane tylko na podstawie jednego miejsca zatrudnienia.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa wyrządziła grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wielkopolskich celników. Na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu zatrzymano 12 osób. Jak działali podejrzani? O tym w faktach Krzysztof Zasada.
5: Wystawiali nierzetelne faktury VAT, które miały dokumentować obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe. Według śledczych podmioty pełniące funkcję tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami o wartości ponad 54 milionów złotych, a także wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty, za które grozi nawet 25 lat więzienia. Dwie osoby trafiły do aresztu.
1: Rządzą nami hormony, a przynajmniej kontrolują wiele procesów życiowych w naszym organizmie. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przyjrzymy się niektórym z nich.
6: Hormonów jest bardzo wiele i ich wpływ na nasz organizm zmienia się również w przeciągu całego naszego życia.
7: Hormonów jest podobno około 100 takich rozpoznanych. Czy są jeszcze jakieś być może nierozpoznane?
6: Nauka idzie tak bardzo do przodu, że wydaje mi się, że tak jest właśnie. Znajdujemy coraz to nowe hormony. I w takiej sytuacji jestem zdecydowanie za tym, żeby dalej ich poszukiwać.
1: Zapowiada dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. A rozmawiała z nim nasza reporterka Anna Kropaczek. I jeszcze sport w faktach, bo jak informowaliśmy przed godziną, Norwegia efektownie rozpoczęła mundial. W meczu grupy pierwszej pokonała Irak 4-1 i została liderem tabeli. Bohaterem spotkania był Erling Haaland. Napastnik Norwegów zdobył 2 bramki już w swoim pierwszym występie na Mistrzostwach Świata. Irak wyrównał wprawdzie jeszcze przed przerwą, ale Norwegowie szybko odzyskali prowadzenie. W drugiej połowie dołożyli kolejne 2 gole i pewnie sięgnęli po 3 punkty. W drugim meczu tej grupy jeszcze przypomnijmy, Francja wygrała z Senegalem 3-1.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka była gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów rozmowy pojawiła się problematyka wprowadzenia do szkół tak zwanej edukacji włączającej.
8: To pytanie o tę edukację włączającą i o kompas jutra. Dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek mówi, będzie trudne wprowadzenie tego wszystkiego, szczególnie w tych klasach, gdzie jest dużo dzieci z orzeczeniami.
9: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana, ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować, tak żeby można było w pewnych przypadkach odciążyć
8: szkoły ogólnodostępne. Tylko rodzice bardzo niechętnie posyłają dzieci, tych, których nie muszą.
9: Tylko nikt nie musi. Tylko bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości. My naprawdę mamy bardzo dobrze skomponowany system i bardzo musimy dbać o to, żeby edukacja była w kierunku dziecka, ale żeby to się działo, to trzeba zwiększyć dostępność szkół specjalnych. Widzę tę potrzebę, widzę wyzwanie nauczycieli.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Najlepiej dostosowanych do systemu, pruskiego systemu
5: czasami
4: edukacji.
5: Tak, czasami nie. Ale nie widzę powodu, żeby z drobiazgu, jakim jest realnie biało-czerwony pasek i dyskusji zastępczej, robić rozwiązanie problemów szkoły. My rozwiązujemy część problemów oświaty właśnie w ramach reformy Kompas Jutra, czyli większy nacisk na wiedzę praktyczną, na sprawczość, na umiejętność komunikacji, czyli na kompetencje, które będą potrzebne w wielkim starciu ze sztuczną inteligencją na przyszłym rynku pracy. To jest istota wyzwania. Drugim wielkim wyzwaniem jest to, co musimy zrobić, to jest po stronie ministerstwa, żeby nauczycielom pracowało się w szkole lepiej. Trzecie wyzwanie to jest, w jaki sposób uporządkować po takim, powiedziałabym, dosyć niefrasobliwym podejściu moich poprzedników do edukacji włączającej, to, żeby edukacja była dostosowana do każdego dziecka we właściwym miejscu zgodnie z możliwościami tego dziecka.
4: A jeszcze pytanie, skoro jesteśmy przy problemach
5: i zdolnego, i z specjalnymi potrzebami.
4: I rodziców. Jak pani podchodzi do wagarów z rodzicami? Jest końcówka roku szkolnego i wiadomo, że część dzieci ze zgodą rodziców już nie chodzi do szkół. Szkoły pustoszeją.
5: To jest przesadzona medialnie opinia, prawdopodobnie perspektywa wielkomiejska, gdzie faktycznie niektórzy rodzice decydują się na wcześniejszy wyjazd, a potem zaczyna się kolejna rytualna imba,
4: ale
5: czyli,
4: to nie jest rytualna
5: czyli
4: imba. To
5: trzy
4: jest...
5: miesiące wakacji za długo, co my mamy zrobić ze swoimi
4: ale
5: dziećmi.
4: Ale ja się nie pytam o wydłużanie wakacji, tak, tylko o to, czy mamy coś z tym zrobić. Znaczy, bo jakby rzeczywiście jest tak, że część rodziców wystawia te zwolnienia, bo przez ostatnie dwa tygodnie, jak już ktoś nie musi poprawiać stopni, to się w szkole niewiele dzieje. A już w ostatnim tygodniu dzieje się naprawdę niewiele.
5: Tylko szkoła nie jest od tego, żeby się bardzo wiele działo, ale też dzieciaki, uczniowie cały czas się uczą, mają lekcje. Zaproponowaliśmy też szkołom tydzień.
4: W ostatnim tygodniu
5: tak,
4: nie uczą się.
5: Różnie
4: nie
5: jest,
4: lekcji.
5: Ale panie redaktorze, naprawdę.
4: Oglądają filmy, rozmawiają.
5: Rozmawiają, nie gapią się w telefon, tylko rozmawiają. Dla uczniów to też jest wartość. Zaproponowaliśmy też szkołom i realizują tydzień bezpieczeństwa. Do wyboru teraz w czerwcu, w którym tygodniu szkoły chcą zrealizować. Przed młodzieżą, przed dziećmi są wakacje, więc dobrze, żeby się dowiedzieli, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, jak zadziałać, kiedy coś się widzi.
4: Żeby ograniczyć trochę prawo rodziców do zwalniania uczniów.
5: Ja uważam, że frekwencja
4: powodu
5: jest dużym wyzwaniem. Proponowaliśmy takie rozwiązania ograniczające frekwencję w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia i niestety te zmiany w ramach konsultacji zostały wycofane. Żałuję tego, bo wiem, że to też jest dobry moment, żeby powiedzieć, że szkoła to też uczy pewnego porządku i dyscypliny. I w dorosłym życiu tych zwolnień od pracy, od obowiązków, od rodzica
4: urlop,
5: się nie dostaje.
4: Ale urlop na żądanie nie dostaje się. Pytanie,
5: ale to są dwa dni, a nie
4: 50%. To może wprowadźmy takie dwa dni na żądanie rodzica,
5: ale
4: zwolnienia dla ucznia.
5: Rodzic może zwalniać, ja naprawdę nie planuję rewolucji. Nauczyciele nie potrzebują kolejnych zmian legislacyjnych, potrzebują spokoju. I właśnie po czasach zmian chodzi
4: to teraz na spokojnie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować z kuli. Na razie pierwsza.
5: Ale elegancko macie państwo teraz.
4: Piękno, mamy kulę i żółte koperty. Jak zwykle
5: żółtych.
4: W nim pytanie.
5: Czy w kolejnym roku szkolnym będzie możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej? Nie ma takiej formuły jak egzaminy w formie klasyfikacyjne w formie zdalnej. To jest jakaś pozostałość z czasów COVID-u.
4: Tak, ale mówimy oczywiście o dzieciach, które nie mogą się stawić w szkołach z rozmaitymi chorobami, niepełnosprawnościami i tak dalej.
5: Mówimy o egzaminach klasyfikacyjnych. No one muszą być przeprowadzane fizycznie. Dla osób przewlekle chorych jest oczywiście możliwość prawna, ale to jest z dużymi obwarowaniami. Natomiast ta dyskusja dotyczy szkół, które kształcą kompletnie zdalnie, gdzie wykorzystują pewne niezrozumienie przepisów, ponieważ prawo oświatowe to nie prawo gospodarcze i doprecyzowujemy to, jak mają wyglądać egzaminy klasyfikacyjne i one muszą odbywać się fizycznie.
6: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

211 godzin, to jest 8 dni, zostało do końca roku szkolnego, a teraz mamy 12 minut po godzinie 4, jest środa, 17 czerwca, tu RMF FM, tu Maciek Rybak, dzień dobry. No i mundial, bo w faktach Arkadiusz przespał. Argentyna prowadzi z Algierią 1-0 po bramce Messiego, teraz 50. minuta spotkania, oglądamy.

0: dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Coraz więcej Polek otrzymuje powołanie na komisję wojskową.
2: O, proszę.
1: Te, których zawód może być przydatny dla wojska.
2: Ale to fajnie, bo to będą komandosie, będą, nie wiem, bosman matki, szeregówki.
1: Tak. A zamiast marynarki wojennej będzie żakiet wojenny.
2: Żakiet wojenny. To chyba się sami zaciągniemy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Może ktoś z was w trakcie śniadania, są nowe doniesienia naukowe, jakie owoce i warzywa jeść, żeby być zdrowym i pięknym. I tutaj według naukowców nieważna jest ilość, tylko jakość, i żeby w tych owocach było dużo flawanoli.
2: Flawanoli,
1: i najwięcej
2: tak.
1: jest ich, tu mam listę, między innymi śliwki, bób i fasola.
2: Ja cię flawanole, kurczę, to taki zestaw, jak to, przecież to, jak to zjesz, to jest ryzyko, że cię przewróci na drugą stronę, no. Ludzie.
1: Śliwki, bób, fasola.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Bardzo dobry poranek. Jest najlepsza muzyka. Przemysław Skowron tutaj jest. Jacek Tomkowicz.
1: Jest!
2: Magic Karwat Marek, która właśnie sprawdza aktualne prognozy pogody. Wisi na linii z IMGW i wszystko u nas dostaniecie. Wszystko.
0: Wstawaj! Szkoda dnia w RMF FM.
2: I elegancko. Wy sobie robicie kawę, wy sobie jedziecie do pracy, bo śniadanko już wrzucone i w brzuszku sobie
1: taką
2: elegancko
1: mamy nadzieję, że już tam sobie leży i się trawi. Dua Lipa ze swoim mężem, brytyjskim aktorem Callumem Turnerem, spędzają czas na miesiącu miodowym i jak czytam tu cytat, pluskają się w krystalicznie czystym akwenie.
2: Popatrz, to pluskają się w akwenie. A ty co robisz?
1: No.
2: Ty się kąpisz w stawie, nie wiem.
1: A oni pluskają,
2: nurzasz się w oczku wodnym. Oni się pluskwają w akwenie.
1: No, ale to są jednak gwiazdy.
2: Tak, no to są gwiazdy. Po tym się też poznaje gwiazdę.
1: Tak, tak.
2: Bo ja to wezmę, wejdę do wody, o.
1: I chlap, chlap.
2: A tu ci się pluskają. No to są elity po prostu.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Słuchajcie, co z tańszymi paliwami?
3: No właśnie, zapytano, ja się pytam.
2: Jest oficjalny taki tutaj wynik sondażu. Zapytano o to Polaków i uwaga, większość naszych rodaków chce przedłużenia programu z tańszymi paliwami.
1: No co ty?
2: No, znaczy, ja
1: no co ty?
4: Ja to powiem ci, pazerne. To takie wszystko, tylko pieniądze i te pieniądze. No. A nikt nie pomyśli o tym bidnym rządzie.
2: Żaden.
4: O tych skromnych naszych, skąd oni mają wziąć te pieniądze?
1: Pieniędzy no. nie ma.
2: Nie ma.
1: Przecież
2: nie ma,
1: najpierw się muszą znaleźć na kilometrówki dla posłów.
4: Tak jest.
2: Czy miliony dla
4: samochodu.
2: Dla stołecznych lekarzy. Przecież to się, samo się nie weźmie, no ludzie.
1: Tylko dej i dej.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
4: No. A propos SOS, są dane demograficzne. Jest kolejny winowajca spadku dzietności.
1: No, jaki?
4: No, uwaga, smartfony! Ha! W miejscach, gdzie ponad 90% mieszkańców miało szybszy dostęp do smartfonów, dzieci rodziło się mniej. Bo ludzie zamiast się spotykać, spędzali czas przed ekranami.
1: To może zlikwidować 800+ i wprowadzić taki program smartfon minus.
2: No spoczko, tylko to na czym by to miało polegać?
1: Że możesz kupić smartfona, ale tylko po okazaniu aktu urodzenia. I to nie swojego.
4: Ludzie, ja wiem, że ekran jest dotykowy, ale jakie ciałko jest dotykowe?
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Przemysław Czarnek i Prawo i Sprawiedliwość kuszą Polaków. Chcą podnieść drugi próg podatkowy i obiecują nawet 1000 zł więcej dla pracujących.
2: Fajna, fajna obietnica, fajna. Nie znałem. Niech jeszcze wymyślą 99 i będą mieli takie 100 konkretów.
1: O.
2: A 100 konkretów to jest fajne, bo to z tym się wygrywa wybory.
1: To fajnie brzmi nawet.
2: Normalnie.
4: Pamiętajcie, nikt ci tyle nie da, co obieca ci polityk.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
5: To z kobietami tak jest,
2: kurczę.
5: Tak. Raz wiedzą, raz nie wiedzą.
1: Sześć Bożeń, siostro.
2: Sześć
5: my tam zresztą swoje wiemy. Ja od razu zacznę. Sześć Bożeń. Pozwolicie panowie, że dzisiaj bez zbędnego, słodkiego pierdzenia.
2: No właśnie widzimy, że taka siostra lekko taka nabuzowana, nie? Zdenerwowana lekko.
5: Ta, zdenerwowana, lekko. Lekko to może być pudzian drugi w kulach, ale to i tak by nic nie dało. A ja zdenerwowana to jest mało powiedziane. Jak można być takim burakiem?
1: Ale kto, siostro?
2: Co się dzieje?
5: Jak to? Starostki, ten mały, niedowartościowany konus, co ma ego na kortunach.
2: Chodzi o tę wypowiedź na temat pani urzędniczki ze skarbówki, że zacytuję tam z grubsza, głupia, brzydliwa baba, że nago do słupa, to bardzo niesmaczne.
5: A to brzmara, niesmaczne? Niesmaczne to mogą być fermentowane śledzie bałtyckie pod pierzynką. To szanowni państwo, to jest brak jakiegokolwiek wychowania. Tak tu, nie wspomnę o kulturze dziennikarskiej.
1: Ale on tłumaczył, że to metafory. Że nie można tego brać dosłownie.
5: Metafory? To proszę bardzo! Ty jest miękki! uczony czosnku bez szkoły. Powinni ciebie na rynku za jaja pójść.
1: Siostro, dziękujemy.
5: Masz jaja.
1: Siostro,
5: tak
1: dziękujemy.
5: Jest, to mówiłam ja.
1: Siostro, dziękujemy.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Alarmujący raport, bo 55% dzieci w wieku od 7 do 12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych lub komunikatorów, choć zgodnie z regulaminami są one przeznaczone wyłącznie dla starszych użytkowników. Takie dane napływają z raportu Internet Dzieci 2026, pokazując zwyczaje cyfrowe dzieci i młodzieży w naszym kraju. A razem z nami jest pani dr Justyna Hoffmokl, szefowa działu badań Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, która prowadziła pracę nad tym raportem. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
1: Pani doktor, słysząc to, że 55% dzieci w wieku od 7 do 12 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych, czy to panią zaskakuje, czy pani się spodziewała takich wyników?
2: No niestety nie zaskakuje mnie to i ta druga edycja raportu Internet Dzieci potwierdziła dane z zeszłego roku, że dzieci w mediach społecznościowych są, nawet te, które tam być nie powinny. W zeszłym roku chcielibyśmy jakby tymi danymi wstrząsnąć trochę opinię publiczną i poruszyć debatę na ten temat. Ta debata się rozpoczęła, wydaje się, że temat jest głośny. Słyszy się stale o różnych działaniach, które mają ograniczyć obecność dzieci w mediach społecznościowych, ale niestety, jak widać, dzieciaki intensywnie z tych narzędzi używają i są tam obecne. Właściwie media społecznościowe dominują czas online dzieci. To jest 40% tego czasu dzieci w wieku już tutaj 7-14 lat. A sam TikTok zajmuje 1/3 ich czasu ekranowego. Więc no, daje to nam taki obraz sytuacji dosyć niepokojący.
1: Pani doktor, no taka smutna konkluzja jest tego, że dorośli debatują, wymyślają, a dzieci po prostu korzystają. I tutaj chyba no jest chyba największy problem, że nie ma rozwiązań takich bardzo szybkich, bardzo radykalnych, tylko najpierw muszą być pewnie rozmowy, wiadomo, cały ten proces nawet legislacyjny, chociażby to, o czym mówimy teraz, czyli zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach, bo to częściowo też pewnie tych dzieci będzie dotyczył, ale przecież nie tylko sama szkoła. I czy to jest coś, co w jaki sposób te fale i ten problem da się zatrzymać? Myśli pani, że to jest możliwe?
2: Myślę, że jesteśmy w takim przełomowym momencie, który może doprowadzić do tego, że w ciągu najbliższych lat te zmiany nastąpią. No, przypomnijmy sobie, że kiedyś jeździło się samochodami bez pasów bezpieczeństwa, jak również paliliśmy, może nie ja konkretnie, ale my dorośli paliliśmy papierosy również w obecności dzieci,
1: tak.
2: I wtedy to było standardem codzienności. Co więcej, lekarze nawet palili w gabinetach lekarskich, więc wydaje mi się, że jakby jesteśmy w takim przełomowym momencie. Coraz więcej i państw, i również instytucji międzynarodowych zwraca uwagę na to, że coś trzeba z tym problemem zrobić. To, na co my zwracamy uwagę, to jest to, że takie bezpośrednie, proste działania jak zakaz na przykład używania telefonów w szkołach. Oczywiście jest to konieczne, żeby szkoła mogła spełniać swoje ustawowe zadania, czyli po prostu w spokoju przekazywać wiedzę, a nie szarpać się z dziećmi i wyrywać im telefony, które są tak stworzone i ich treści są tak pociągające, że po prostu dzieciakom jest najzwyczajniej w świecie trudno skupić się na nauce, jeśli coś mu brzęczy w kieszeni. Ale szkoła, według danych Internetu Dzieci, to jest tylko 13% czasu spędzanego przed ekranami. Pozostały to jest czas w domu.
1: Tak.
2: I zwracamy uwagę też na to, że jest wiele różnych elementów, które się składają na cały ten proces. I rozwiązanie proste, zabranie dzieciom telefonów, czy też zablokowanie im dostępu do mediów społecznościowych może być krótkotrwałym rozwiązaniem, ale też docelowo zależy wszystkim na tym, żeby to środowisko, w którym nie tylko dzieciaki są non-stop, ale również my dorośli, było po prostu bezpieczne. I też w raporcie zwracamy uwagę na działanie algorytmów, czyli tych systemów, które sprawiają, że jak najdłużej mamy spędzać czasu przed obrazami, które są nam serwowane, w jakimś konkretnym celu i to ten cel jest komercyjny. Cel ten służy przede wszystkim podmiotom, które są dostawcami tych usług. W związku z tym usługi, które zostały dopuszczone na rynku, powinny być bezpieczne, oczywiście w pierwszej kolejności dla dzieci, ale dobrze by było, żeby były też dostępne, bezpieczne dla wszystkich.
1: Tak.
2: Więc to jest, myślę, że najważniejsza rzecz, która jest przed nami ustawodawcami do zrealizowania.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Się dziś mówiło w RMF FM.
1: Pani doktor, i tu właśnie chciałem o to zapytać, czy właściwie tym największym obciążeniem dla tych najmłodszych, no mówimy o dzieciach, które są w wieku od 7 do 12 lat, więc to naprawdę są po prostu jeszcze dzieci i tu nie ma żadnych wątpliwości, czy tym największym obciążeniem, które one no w jakiś sposób wynoszą z tego internetu, ze świata mediów społecznościowych, to jest przemoc, to jest hejt, to są jakieś jeszcze inne straszne rzeczy? Czy tutaj jakoś da się to też no niestety opisać?
2: No jest wiele tych nieprzyjemnych rzeczy. Myśmy na przykład w tym raporcie po raz pierwszy przyjrzeli się kontaktom z reklamami dzieciaków i okazuje się, że przez to, że dzieci no, oszukują, podają swój nieprawdziwy wiek, żeby uzyskać dostęp do tych serwisów, no to również oferowane im są reklamy niedostosowane do ich wieku. I tak około 30% dzieci miało kontakt z reklamami alkoholu, które są absolutnie no, niedostosowane, bo są to produkty dla osób dorosłych. No, niestety poprzez tak modne w środowisku również młodych dzieci takich, które dopiero zaczynają szkołę podstawową, korzystanie na przykład z komunikatorów jest wręcz wspierane często przez i nauczycieli, i rodziców, którzy sami zakładają grupy rodzicielskie i zachęcają dzieciaki, żeby również takie tworzyły. No w domyśle to jest po to, żeby szybciej się dowiedzieć.
1: To jest zadane na przykład, tak?
2: Dokładnie. No na przykład sama intensywność tej komunikacji, która odbywa się w komunikatorach, ona jest absolutnie niedostosowana do możliwości rozwojowych dziecka. To są setki tysięcy, setki wiadomości, które przychodzą na ten telefon i nawet jeśli dziecko ma ograniczony czas używania urządzenia, to powiedzmy, że rano się budzi i chce sprawdzić w telefonie pogodę przysłowiową, to w tym samym czasie aktualizuje im się komunikator i dostają setki wiadomości spływających z nocy, co od razu, jak możemy sobie wyobrazić, ma bezpośredni wpływ na ich samopoczucie i to, czy są w stanie się skupić na tym, co czeka ich w tym dniu nadchodzącym. No to są rzeczy, o których my dorośli tak naprawdę często nie wiemy, bo nasze użycie komunikatorów jest całkowicie odmienne niż używanie przez małe dzieci. No nie zdajemy sobie sprawy też, że na przykład już w tej chwili chatboty AI są wbudowane w komunikatory. W związku z tym dziecko może z łatwością nawiązać relacje z takim chatbotem, nawet nie do końca zdając sobie sprawę, że jest to po prostu cyfrowy partner do rozmowy i to, co się dzieje w tej rozmowie, nie jest prawdziwe, a często może być też krzywdzące.
1: Pani doktor, to ja jeszcze jedno chciałem zadać pytanie, żeby jakoś spróbować poszukać jakiegoś pozytywnego wydźwięku tej naszej rozmowy. Liczę na to, że tak będzie. Czy jakbyśmy się za rok umówili, spotkali za rok, to myśli pani, że ten procent dzieci w wieku 7-12 lat, które korzysta z mediów społecznościowych, serwisów społecznościowych, to na jakim poziomie będzie, albo jak on bardzo liczy na to spadnie?
2: Chciałabym bardzo, żeby dzieciaki do co najmniej do 13 roku życia naprawdę nie musiały korzystać z tych...
1: Żeby to było zero, tak?
2: Tak, ale jest to absolutnie nierealne. I tak. Jeszcze bardziej bym chciała, żeby te narzędzia po prostu nie były tak zagrażające, jak są. I myślę, że tutaj musimy oczekiwać działań na poziomie narodowym i międzynarodowym. Myślę, że powoli to już się zaczyna dziać. Zobaczymy, jakie będą efekty ograniczenia używania telefonów komórkowych w szkołach, bo to już nas czeka w szkołach podstawowych od września.
1: No więc to automatycznie trochę ten procent się zmniejszy, prawda? No bo jednak ta szkoła, te 13% szkolnego udziału też się tutaj już w jakiś sposób zapisze. Oby tylko nie zwiększył się ten czas w domu przez to.
2: Absolutnie. Liczę też bardzo na edukację. obowiązkowym już teraz od września programie edukacji zdrowotnej naprawdę intensywny jest ten komponent higieny cyfrowej. Dużo się zaczyna dziać. Ten nasz raport jest alarmujący, ale my osobiście w fundacji naprawdę jesteśmy pełni nadziei, że to wszystko jest potrzebne po to, żeby coś się ruszyło, coś się zmieniło. I mam nadzieję rzeczywiście, że jak za rok porozmawiamy po kolejnej edycji raportu, to te dane będą bardziej optymistyczne.
1: To tak się właśnie umawiamy, licząc na to, że może to będzie no, pewnie jakiś procent, na pewno jeszcze dwucyfrowy, ale może niekoniecznie z piątką na początku. Bardzo dziękuję. Pani dr Justyna Hofmokl, szefowa działu badań Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, była naszym gościem, która prowadziła pracę nad wspomnianym raportem. Bardzo pani doktor dziękuję i dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Dziękuję panu, dobrego wieczoru również dla państwa. Do widzenia.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
3: Messi. Argentyna, Algieria 3-0, 85. minuta spotkania. Messi wyrównał rekord wszechczasów mistrzostw świata i zrównał się w zdobytych bramkach z Mirosławem Klozem.

0: Another 54 Ultra. To was pobudza tuż przed godziną 5 w RMF FM i coś czuję, że przez całe lato będziemy się dobrze bawić przy tym numerze. Maciek Rybak, dziękuję za dziś, a teraz... Czas na fakty RMF FM o godzinie 5. Od sportowych emocji rozpocznie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
1: Emocje są wielkie, bo kończy się właśnie mundialowa noc. Komplet punktów zdobyły Francja, Norwegia i wygląda na to, że właśnie zdobyła też Argentyna. A w Luksemburgu dyskutowano o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Jedni opowiadają się za oszczędnościami, inni chcą wysokich wydatków na rolnictwo i rozwój regionów. A czy rządzący prowadzą górne progi zarobków dla lekarzy? Taki pomysł rozważa resort zdrowia. Za nami noc pełna mundialowych emocji. Właśnie zakończyło się ostatnie spotkanie, w którym Argentyna pokonała Algierię 3-0. Wcześniej Francja i Norwegia także od zwycięstw rozpoczęły rywalizację w piłkarskich mistrzostwach świata. W pierwszym meczu Francuzi pokonali Senegal 3-1. Po bezbramkowej pierwszej połowie losy spotkania odwrócili po przerwie, zdobywając aż 3 bramki. Senegal odpowiedział tylko jednym trafieniem w doliczonym czasie gry. Kilka godzin później Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Skandynawowie prowadzili już do przerwy i po zmianie stron przypieczętowali wysokie zwycięstwo. Dodajmy, że w 90 minucie meczu na tablicy widniał wynik 3-1, ale w doliczonym czasie do własnej bramki trafił jeszcze Irakijczyk Ayman Hussein. A na kolejne spotkanie nie będziemy długo czekać. O 6 polskiego czasu Austria zmierzy się z Jordanią. Jak na targu w Marrakeszu, tak dyskusje o przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034 określił szef luksemburskiej dyplomacji Xavier Bettel. Podczas spotkania ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu doszło do pierwszego starcia między krajami opowiadającymi się za oszczędnościami, a państwami broniącymi wysokich wydatków na rolnictwo i rozwój regionów. Negocjacje dopiero się rozpoczynają, ale już wiadomo, że rozmowy o podziale unijnych pieniędzy będą trudne i pełne sporów. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Na razie nie wyglądało to jeszcze jak w Marrakeszu, bo nie było prawdziwych targów o pieniądze. To była pierwsza dyskusja na poziomie ministrów. Targi nastąpią w grudniu, gdy przywódcy Unii będą szukać ostatecznego kompromisu. Niemcy już jednak odrzuciły obecną propozycję budżetu jako zbyt hojną, podczas gdy Polska oceniła ją pozytywnie. Na razie uzgodniono jedynie ogólne zasady funkcjonowania przyszłego unijnego budżetu.
1: Zarzuty usłyszał 38-letni mieszkaniec Łodzi, którego 3-letnie dziecko w niedzielę spacerowało po parapecie jednej z kamienic. Mężczyzna odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według śledczych nie zapewnił dziecku właściwej opieki i nadzoru.
3: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
1: Tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.
4: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach. To reakcja na doniesienia dotyczące o 29-letnim lekarzu bez specjalizacji z Warszawy, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Rząd w przyspieszonym tempie, przypomnijmy, przyjął wczoraj projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
5: Czy ta ustawa mogłaby faktycznie uporządkować kwestię, która budzi emocje, czyli zarobki medyków?
6: To wszystko zależy, kto będzie miał dostęp, bo przecież Urząd Skarbowy ma dostęp do wszystkich danych dzisiaj. Wszyscy składamy PIT-y co roku. Nie sądzę, żeby to coś uporządkowało. To wzbudzi określone emocje.
5: Pojawia się czasami i wraca pomysł wprowadzenia górnego limitu, górnego pułapu zarobków medyków. Może to byłoby rozwiązanie?
6: Czy powinniśmy określić, ile może zarobić kierowca, pielęgniarka, ile może zarobić lekarz? Bo wtedy rzeczywiście można by mówić o tym, że mamy równe traktowanie wszystkich i wszystko jest jawne.
1: Komentuje prorektor do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Tomasz Grodzicki, profesor Tomasz Grodzicki, a rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. W najbliższy weekend nad jeziorami w stolicy Wielkopolski i okolicach rozpocznie się sezon kąpielowy. Przygotowani do niego są już poznańscy policjanci z komisariatu wodnego.
7: Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko. dziecko. Że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku.
1: Przestrzega podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu. My dołączamy się do apelu o bezpieczny wypoczynek. A już za chwilę poranne wydanie faktów, dokładnie o 5:30. Wrócimy na pewno do spotkania Argentyna-Algeria. Przypomnijmy, 3-0 i to już szóste spotkanie, w którym mundialowe spotkanie, w którym wystąpił Leo Messi. A na poranne wydanie faktów zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Po reklamie.
5: 5:30 to oznacza jedno. Mamy teraz dla was fakty w RMF FM. Zapraszamy. Tomasz Staniszewski przy mikrofonie.
6: Na miejscu 17 dzień czerwca, środa, 168 dzień roku, dzień Messiego. No, 3 bramki Leo Messiego w meczu z Algierią. Argentyna wygrywa 3-0. No i od tego mundialowego starcia zaczynamy fakty. W nich także Donald Tusk o stałej bazie Amerykanów w Polsce. W amerykańskim Kansas City głośne Lionel Messi rozegrał 27 mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. Argentyńczyk nie tylko pod tym względem jest rekordzistą. Urzędujący mistrzowie Albiceleste pokonali pół godziny temu Algierię 3-0, a Messi zdobył 3 bramki. Pierwsza w 17 minucie po podaniu Rodrigo de Paula.
7: Rodrigo de Paul! Gol!
6: Tak, Leo rozpoczął strzelanie dla Argentyny, potem jeszcze bramki w 60 i 76 minucie meczu, a sędzią tego spotkania Szymon Marciniak. 69 tysięcy widzów na stadionie w Kansas. Messi, rekordzista, obiecuje powróci w faktach o 6, wtedy też początek meczu Austria-Jordania. Jest projekt uchwały utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk USA. Taką informację przekazał premier Donald Tusk. Jak podkreślił, Polska musi przygotować się na zapowiadane zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
8: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy.
6: A chodzi o stworzenie odpowiedniej infrastruktury, zaplecza logistycznego, mieszkań czy zabezpieczenia finansowego dla stacjonujących tam żołnierzy. Sojusz Polski z USA jest silny także dzięki wam. Tak Karol Nawrocki zwracał się do Polaków na Florydzie. Spotkał się z nimi w Polskim Centrum imienia Świętego Jana Pawła II w Clearwater koło Tampy. I to był ostatni punkt wizyty Karola Nawrockiego za oceanem. Na Florydzie, jak przypominał prezydent, mieszka 40 tysięcy polskich obywateli. W kalendarzu środa, 17 dzień czerwca. Jeżeli planujecie załatwić coś w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, uprzedzamy, od 8 do 10 dziś część pracowników ZUS-u zapowiada strajk. Które placówki pracują, które protestują, to będziemy o poranku sprawdzać w faktach. Zapraszam na poranną publicystykę, 7:40. W porannej rozmowie w RMF FM dziś gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Zalewski. Godzinę wcześniej w internetowym radiu RMF 24 Piotr Salok porozmawia z Grzegorzem Płaczkiem z Konfederacji. A kolejne pełne wydanie faktów już o 6:00 na Mundialu. Przypominam o tej porze pierwszy gwizdek w meczu grupy J. Austria-Jordania.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: I my mówimy wam w tym momencie, nie czekając na nic, dzień dobry i cześć.
9: Można tak, można też takie dzień dobry, ho, ho, ho. To jest takie bardziej na Mikołaja.
5: Ale można też takie po prostu takie, wiesz, takie serduszka płynące, takie cześć.
9: Też można. Ale czekaj, jaki mecz mówił Tomek? Austria-Jordania.
10: Tak jest, będą emocje.
9: To jest tak. Austria-Jordania to jest mecz, który najbardziej chciałbym zobaczyć.
5: A ja o obejrzenie tego meczu przez całe moje życie nic nie robiłem.

0: RMF FM.
1: Ile obstawiacie, że ma lat?
2: No tak już myślę, że dowód osobisty ma.
1: 20, genialna, 20, no. Nowa twarz na brytyjskiej scenie muzycznej, Sienna Spiro. Będziemy do niej oczywiście wracać w RMF FM.
2: Będziemy jej numery grali. Co dzisiaj we Wstawaj Szkoda Dnia, co dzisiaj w porannym programie w RMF FM. Powodzianie z Kłodzka wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy, a już trochę czasu od powodzi minęło. Ten temat też dzisiaj pojawi.
1: No i będziemy patrzeć na mecze mundialowe. I właśnie dajcie znać pod 3-3-2-2. Grzeje was ten mundial, czy was nie grzeje? Czy po prostu nie ma naszych, a jeszcze daleko, to w ogóle i w dziwnych godzinach mecze.
2: Nasi sędziowie są. Odpowiemy też, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy będą to Amerykany w końcu u nas, czy nie. Sprawdzimy, co się dzieje, jeżeli idzie o strajki w ZUS-ie. Dlaczego
1: no
2: ZUS
1: i strajkuje? Co z drugim progiem podatkowym?
2: O, to też jest ważne.
1: To o tym wszystkim, co powinniście wiedzieć. Oczywiście zawsze w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. Polecamy się my, Jacek Tomkowicz
2: i Przemysław Skowron, czyli wasza poranna banda pogodnych idiotów.
3: Reklama. Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
4: Ależ dosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Po reklamie.

0: Black Eyed Peas w RMF FM. Let's get it started. To jest najlepsza muzyka, 5:53 na zegarach. I co tam się dzieje na tym mundialu?
1: No to z ciekawostek cały czas wszyscy żyją jeszcze wczorajszym meczem Hiszpania kontra Wyspy Zielonego Przylądka.
0: Mówiliśmy o tym też w faktach.
1: Bezbramkowy
0: było,
1: remis, którego nikt się nie spodziewał. W dodatku podczas tego meczu Hiszpania ustanowiła nietypowy rekord na mundialu. Napastnik przez 30 minut nie dotknął piłki.
0: Napastnik? Piłki nie dotknął.
1: Ale może miał płacone za godziny.

0: Natasza Bedingfield to za nami. A co przed nami? Przed nami fakty w RMF FM, bo to już prawie szósta.
1: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski już na swoich miejscach.
2: Jesteśmy, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
2: A na początek mundialowe emocje, czyli...
3: Pewne zwycięstwo Argentyny z Algierią. Leo gol Messi z trzema trafieniami.
2: W faktach także rządowy projekt ustawy, która umożliwi zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków.
3: Wygaszenie pakietu CPN rozpoczęte.
2: Cena paliw niska? Będziemy to sprawdzać dziś w porannych faktach RMF FM.
3: Dla tych, którzy spali, nadrabiamy mundialowe zaległości. Turniej od wygranych rozpoczęli mistrzowie i wicemistrzowie świata.
2: Argentyna przed godziną 3-0 wygrała z Algierią. Francja przed północą pokonała 3-1 Senegala.
3: I po tym meczu Argentyna uwaga skupiona na jednym zawodniku, Leo Messi, który popisał się hat-trickiem.
2: O poranku z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Wojtku.
3: Dzień dobry, Wojtku. Tym meczem Messi, kapitan Argentyńczyków, po raz kolejny zapisał się w futbolowej historii.
4: To prawda, został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach. Ten wynik może wieczorem wyrównać. Jednak Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk, ma jednak rozegraną rekordową liczbę 27 meczów na Mistrzostwach Świata. Do tego zdobył, jak wspomnieliście, 3 gole i w klasyfikacji strzelców wszechczasów zrównał się z prowadzącym w tym zestawieniu Miroslavem Klose. No a przed Messim jeszcze kolejne mecze na Mistrzostwach w USA, Kanadzie i Meksyku. Kapitan Argentyny został też najstarszym strzelcem hat-tricka w historii mundiali. 38-latek pobił rekord, który do tej pory należał do Cristiano Ronaldo.
3: Wspomniany Portugalczyk, Wojtku, wieczorem pewnie na boisku w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. A teraz na Levi's Stadium w kalifornijskim Santa Clara, Austria, rozpoczyna mecz z Jordanią. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był natomiast w East Rutherford koło Nowego Jorku na meczu wicemistrzów świata Francji z Senegalem.
5: Dzień dobry, ogromna radość francuskich kibiców na stadionie, przed stadionem, ale także na nowojorskim Times Square, gdzie długo po końcowym gwizdku bawili się, wznosili okrzyki. Trójkolorowi od początku narzucili wysokie tempo i kontrolowali przebieg spotkania, wykorzystując przewagę techniczną oraz dużą jakość w ofensywie. Na listę strzelców wpisali się liderzy francuskiego ataku, a drużyna potwierdziła, że należy do grona głównych faworytów turnieju. Senegal próbował odpowiadać szybkimi kontratakami. Francuzi byli skuteczniejsi pod bramką rywala. Dla Senegalu to z kolei sygnał, że w kolejnych spotkaniach nie będzie już miejsca na błędy, jeśli chce myśleć o awansie. Sprzed New Jersey, New York Stadium, Paweł Żuchowski.
3: Głośne ale le bleu, dwie bramki w tym meczu, odnotujmy Kyliana Mbappé.
2: To ja jeszcze tylko dodam, że po 6:30 mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
3: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków.
2: Jak wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka, ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
6: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
3: A zmiany związane są z głośną ostatnio sprawą lekarza bez specjalizacji, który w 2025 roku zarobić miał 1 600 000 zł. Prawie 1 600 000 zł.
2: Tak, projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
3: Wygaszanie pakietu CPN rozpoczęte. Rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa właśnie przestało obowiązywać.
2: Pod koniec marca rząd rozpoczął akcję pod hasłem Ceny paliwa niżej. Chodziło o ochronę przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Teraz najwyraźniej rząd uznał, że największe ryzyko minęło.
3: Jak zmiany odbiją się na rachunkach kierowców? O tym w tej chwili w faktach dziennikarz ekonomiczny RMF FM Igor Skrzypek.
7: Ten rabat z tytułu obniżonej akcyzy wynosił niespełna 30 groszy za litr. Teraz znika, ale podwyżki nie będą tak duże, bo jednocześnie tanieje ropa. Dzięki temu mamy miękkie lądowanie, choć i tak zobaczymy zmiany na pylonach. Dziś benzyna może być o 13 groszy droższa niż wczoraj, olej napędowy o 7 groszy. To pierwszy etap wycofywania się z pakietu CPN. Czeka nas jeszcze powrót do normalnej stawki VAT na paliwa. Działania osłonowe kosztowały budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Straty ma uzupełnić podatek od nadmiarowych zysków. Poniosą go najwięksi sprzedawcy paliw.
8: To nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN.
7: Zapowiada premier Donald Tusk. Wczoraj rząd przyjął projekt w tej sprawie. Teraz ustawą zajmie się Sejm. Wpływy z podatku mają wynieść w tym roku niespełna 4 miliardy złotych.
2: W porannych faktach głos oddamy kierowcom, a po godzinie 10 w internetowym radiu RMF24 debata pod hasłem Koniec ulgi na paliwo.
3: I tam wrócimy do pytania, ile zapłacimy na stacjach. Debata z udziałem zaproszonych ekspertów. My słyszymy się w Faktach o 6.30. Tam też, jak mówiliśmy, mistrzowskie fakty sportowe. No i to trwające mundialowe starcie rozpoczęte z 3-minutowym opóźnieniem. Mecz Austria-Jordania.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Poranek pogodny, choć lokalnie podkreślam, pokropić może na Kielecczyźnie, w Małopolsce i na Podhalu. Sprawdźmy godzinę 14, czyli takie wczesne popołudnie. Wtedy deszczowo w Paście, Wrocław, Katowice, Rzeszów, a także deszcze spaść mogą na Suwalszczyźnie, Olsztyńszczyźnie i Białostocczyźnie. Wieczór zaś 20, wtedy deszczowo tylko na południu w Opolu i w Rzeszowie.
1: No i idą upały. Patrzymy już na piątek. W piątek na zachodnich krańcach Polski 32 stopnie i ta temperatura utrzyma się do niedzieli.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Czyli będzie ciepło, spokojnie, będzie można suszyć sobie różne rzeczy na balkonie, na terasie, a to nawet w oknie, to tam,
1: Ale patrzę na temperaturę odczuwalną w piątek, na przykład o godzinie 14, to w takiej Zielonej Górze 34 stopnie.
0: Piękna Zielona Góra, 30 stopni, no panie. Jak gdzieś zaczynać lato, to właśnie tam, dokładnie.
1: 6 minut po 6:00, najważniejsze, żeby z RMF w głośnikach.
0: Pozdrawiamy.
1: I gramy najlepszą muzykę. Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron, przed wami Purple Disco Machine i Sophie.
1: Ja, baby.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Ace of Base. I tak, powie ktoś, kto się zna, a ktoś, kto się nie zna, to powie Ace of Base. Ale my wiemy, o co chodzi, że o beautiful life, czyli o piękne życie.
1: Ale teraz uwaga!
0: Teraz uwaga!
1: Zapomnijmy o niektórych kolorach na lato.
0: Dokładnie.
1: Bo my wiemy, które są i będą modne. Uwaga! Butter Yellow latem 2026 zastąpimy Sunshine Yellow.
0: Czyli Sunshine Yellow odchodzi, a Butter Yellow wchodzi.
1: Nie, Sunshine Yellow będzie wchodzić, Sunshine, a Butter Yellow odchodzi.
0: Czyli Sunshine Yellow zastąpi czyli słuchajcie, maślany żółty, mówiąc po naszemu, zastąpimy żółtym słonecznym. Tak wygląda.
1: Znaczy, może wystarczy, że te koszulki, co macie, posypiecie brokatem i ujdą na ten rok.
0: Albo można wziąć koszulki, które macie i wyprać z kilkoma garściami ziemi.
1: Tak, to jest dobre. No.
0: To się tam rozejdzie, się tam nasiąknie.
1: I wtedy
0: to
1: będziecie mieli modne.
0: Będzie yellow po prostu taki, że łez. Kuba i Kuba przed nami.

0: Maxwell i Ingrozo w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. I co tam się dzieje w świecie, bo od tego nas macie, żebyśmy wam pomagali w takich rzeczach, żebyśmy was poinformowali.
1: Polska, nasz kraj, to jedno z najlepszych państw świata do inwestowania. No. Jest taki ranking US News i World Report. W kategorii, gdzie inwestować, jesteśmy w pierwszej dziesiątce.
0: Ty, no to super. Ja dzisiaj zainwestuję w takim razie. Ja kupię, nie wiem co, może kupię butelkę?
1: Butelka.
0: Mleka albo oranżady, prawda?
1: Tak.
0: Bo nawet jak nie trafię z inwestycją, to najwyżej się tę butelkę otworzy.
1: Tak.
0: I się obleje sukces tego raportu.
1: Butelka to lubi się zwrócić.
0: Jeszcze się butelka lubi zwrócić. To już w ogóle jest luksusowa sytuacja.
1: To co, widzimy się pod...

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: Włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: Cała szczęścia, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Czeka
2: ponad milion złotych.
7: Zagrasz?
3: SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
11: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Po reklamie.
13: 6.30 na zegarach, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy i polecamy.
14: Na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok 44-letniego Rosjanina zastrzelonego przedwczoraj w Białej Podlaskiej.
15: To przypominamy artysta-performer o pseudonimie Simeon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze. Postępowanie w sprawie jego zabójstwa przejęła prokuratura okręgowa w Lublinie. Ofiara miała rany postrzałowe głowy i tułowia.
16: Ujawniono m.in. łuski oraz jeden nabój kalibru 9 mm. Ciało zostało poddane wstępnym oględzinom. Oględziny wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie.
15: To Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: Do sprawy strzałów w Białej Podlaskiej będziemy dzisiaj wracać w porannych faktach. Ryszard Petru zapowiada tworzenie Konfederacji Light. Czy to powód do obaw w ugrupowaniu Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka?
15: Zapytam o to w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka o poranku będzie Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji. Piotr już z nami.
17: Się zgadza. Dzień dobry.
14: Witamy Piotrze, dzień dobry. Dlaczego Konfederaci mogą się obawiać, Piotrze, nowej partii Petru?
17: No bo ten otwarcie zapowiada walkę właśnie o ich elektorat. Ten bardziej związany z ugrupowaniem Sławomira Mentzena, czyli z Nową Nadzieją. Pytanie, kto jest większym zagrożeniem z punktu widzenia mojego gościa? Grzegorz Braun? Czy właśnie Ryszard Petru? Zapytam. Pojawi się też wątek wsparcia państwa dla artystów, ale też i sportowców po głośnym wpisie Marcina Możdżonka z Konfederacji właśnie. Czy Konfederaci też zaapelują o powstrzymanie fali hejtu wobec urzędników państwowych? Może się dowiemy. Zapowiada się ciekawa rozmowa. Zapraszam.
14: Zapraszamy oczywiście bardzo mocno. Piotr Salak i Grzegorz Płaczek już za niespełna pół godziny w Radiu RMF 24.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: W Kalifornii 21:32, w Santa Clara trwa pierwsza połowa meczu Austrii z debiutującą na mundialu Jordanią.
14: I od tego mundialowego spotkania Wojciech Marczyk rozpoczyna pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe. Witaj. Jaki wynik?
19: Austriacy prowadzą w 30 minucie 1-0. Efektownym strzałem w 20 minucie spotkania popisał się Schmidt, który dał prowadzenie Austriakom. No, zespół z Austrii zdecydowanie dominuje w tym spotkaniu. Jest więcej przy piłce. Debiutująca w mundialu Jordania nie ma jak na razie za wiele do powiedzenia. Najwięcej cały piłkarski świat mówi dziś jednak o Leo Messi, który zdobył hat-tricka w meczu z Algierią, a Argentyna 3-0 pokonała zespół z Afryki. Messi ustanowił tym meczem kilka rekordów. Jako pierwszy w historii zagrał na 6 mundialach. Rozegranych ma rekordową liczbę 27 meczów. Do tego zrównał się w liczbie goli na Mistrzostwach Świata z Mirosławem Kloze, który prowadził w tym zestawieniu z liczbą 16 bramek. Do tego jest najstarszym zdobywcą hat-tricka w historii najważniejszej piłkarskiej imprezy na świecie. No trudno. Trudno się dziwić więc, że kibice stadion w Kansas City opuszczali w niebo wzięci. Messi nie jest stary, jest lepszy niż kiedykolwiek. Zawsze wygrywamy. Messi jest młodszy niż kiedykolwiek i może wygrać kolejne Mistrzostwo Świata. Mówił jeden z argentyńskich fanów. Francja mimo problemów w pierwszej połowie 3-1 pokonała Senegal, a dwie bramki zdobył Kylian Mbappé. Świetnie. Od pewnej wygranej turniej rozpoczęli też Norwegowie, którzy 4-1 wygrali z Irakiem. 2 gole zdobył Erling Haaland. Bez kwalifikacji w wielkosztomowym Wimbledonie zagra niedawna finalistka French Open Maja Chwalińska. Polka otrzymała od organizatorów dziką kartę i w turnieju będzie rozstawiona. Na pierwszej rundzie turniej w londyńskim Queen's Club zakończył przygotowujący się do Wimbledonu Kamil Majszak. Nasz reprezentant przegrał z czeskim tenisistą Jiřím Lehečką 5-7, 6-7. Do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle awansował zaś Hubert Hurkacz. Tenisista pochodzący z Wrocławia pokonał 6-3, 6-2 Andrija Rublowa.
5: To jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie też, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw.
19: Mówił Hubert Hurkacz, który dziś awans do kolejnej rundy zagra z Niemcem Danielem Altmaierem.

0: Agnieszka Chylińska, Królowa OS, Wedomowa FM, tak się gra, 6:42 na zegarach. Z internetu mam historię, dla tych, co w ranku są zajęci kawą, herbatką i tak dalej. Badano uzębienie neandertalczyków.
1: O, to może niektórzy myją zęby właśnie w tym momencie, jesteśmy.
0: I pradawnych ludów. I się okazuje, że w regionach tropikalnych pradawni ludzie jedli owady.
1: Okej.
0: Okay. Masowo. Ale już na przykład w Europie pradawni ludzie to tak sporadycznie.
1: Sporadycznie.
0: Okay. W niedzielę tam mama otworzyła puszkę z owadami, to wtedy.
1: Nie, sporadycznie to wtedy, jak praczłowiek jechał z otwartą buzią na prarowerze.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Poniedziałek,
5: wtorek,
6: środa,
4: czwartek,
5: szybko zleci,
2: byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
7: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Hi everybody, this is Damiano David.
13: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
14: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
17: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
18: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
19: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
24: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Warren, Fever Dream w RMF FM. To jest właśnie najlepsza muzyka. Tego mamy pod dostatkiem 7 minut i będą fakty punktualnie o 7.
1: Co w świecie, zapytacie? Już wam mówimy, bo od tego nas macie. Po ogłoszeniu odblokowania cieśniny Ormus i pierwszej ofercie publicznej akcji SpaceXa na giełdach ruszyło. I uwaga, bo jak czytamy, 500 najbogatszych osób świata w ciągu jednego dnia powiększyło swój majątek o 336 miliardów. Tym najbogatszym w jeden dzień przybyło 336 miliardów.
2: Dolarów?
1: Dolarów. Dolarów.
2: To super.
1: Super.
2: To bardzo się w takim razie cieszę, że na giełdach ruszyło.
1: I że to... wiesz, bo to, i że się mogli wzbogacić jeszcze przed wakacjami.
2: Tak, no.
1: Bo to zawsze tam jakieś na gofrze zaszalejesz,
2: tak,
1: jakiegoś tam...
2: Tak, są wydatki, a no. To super.
1: Super, super, super, no. To se w smażalni, to se w, jak, dwa kompoty nawet weźmiesz, to jednak to jest.
2: Nie muszą też tak czekać do pierwszego, bo
1: nie,
2: teraz
1: nie,
2: im troszkę przybyło, to fajnie. Fajnie. A co tam u was? Za 6 minut, 7.

0: Ali Smerton, wiadomo, wam, ale wam ładnie gramy, co? Ale też po to macie Wstawaj Szkoda Dnia. Po to posadzili przy mikrofonach Skowrona z Tomkowiczem i Magiciem Karwatem Markiem, żebyśmy wam fajnie grali, żebyśmy wam dostarczyli komplet porannych informacji. To wszystko przed wami.
1: Najnowsze fakty punktualnie o 7:00. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
4: Do Polo po...
5: Codziennie dowożone superhity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23:00 w RMF FM.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę.

0: Weekend w RMF FM.
1: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort and Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
2: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.

0: Ocenić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Siódma przed nami, a co to oznacza? Że mamy dla was w tym momencie w ramach wam kolejną porcję porannych faktów. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski w studio. Zaczynajmy zatem.
3: A w faktach konflikt w rządzie.
4: Powodem karta rodziny mundurowej.
3: Od tego sporu zaczynamy, a potem powodzianie z Kłodzka, którzy wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
5: Procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania.
4: Od powodzi minęły prawie 2 lata.
3: Na mundialu wciąż grają.
4: Przed nami za moment druga połowa meczu Austria-Jordania. Konflikt w rządzie powodem opóźnienia we wprowadzaniu karty rodziny mundurowej, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Ten rządowy program, będący jednym z elementów porozumienia ze służbami podległymi MSWiA, ma zapewnić funkcjonariuszom, żołnierzom oraz ich rodzinom m.in. ułatwienia w korzystaniu z opieki zdrowotnej, pierwszeństwa w dostępie do przedszkoli czy zniżki na przejazdy kolejowe.
4: Krzysztof z nami w faktach o 7. Krzysztofie,
6: dzień dobry.
4: Wyjaśnijmy, na czym ten konflikt koalicjantów polega.
6: Chodzi o to, kogo ostatecznie miałyby objąć te przywileje. W ostatnim etapie tworzenia programu PSL-owscy członkowie rządu z szefem MON na czele zaproponowali, by beneficjentami programu byli nie tylko zawodowi funkcjonariusze i żołnierze, jak ustalono w porozumieniu, ale także strażacy ochotnicy z rodzinami. To sprawiłoby, że program objąłby o 800 tysięcy osób więcej. W sumie więc korzystających z karty byłoby ponad 1,5 miliona uprawnionych. MSWiA ocenia, że system ochrony zdrowia tego nie udźwignie. W najbliższym czasie, jak się dowiedziałem, ma dojść do spotkania przedstawicieli MSWiA z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na efekty rozmów czekają związki służb mundurowych, którym zależy na jak najszybszym wprowadzeniu programu, który nie obejmowałby OSP. Nie chcemy być ofiarami walki ludowców o głosy w przyszłorocznych wyborach, usłyszałem.
3: A stanowisko związków w kolejnych faktach. Powodzianie z Kłodzka wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
4: Państwo, przypominamy, obiecało wykupić od nich najbardziej zagrożone nieruchomości.
3: Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecywały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty.
4: 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych.
5: Każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać swoje nowe, może inne, nowe życie.
3: Ma pani żal do państwa, do Wód Polskich? Mijają prawie 2 lata.
5: Mam żal do państwa, dlatego że procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania na same wykupy.
3: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, mieszkanka ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, pani Aneta.
4: A co na to Wody Polskie? Słuchajcie kolejnych faktów.
3: Rząd rozpoczął wygaszanie CPN. Chodzi o program Ceny Paliwa Niżej. Nie obowiązuje już rozporządzenie ministra finansów w sprawie niższej akcyzy na paliwo.
4: Na jednej ze stacji benzynowych przy autostradowej obwodnicy Krakowa o poranku nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy,
7: tak
4: Maćku.
7: Dzień dobry.
3: Rozmawiałeś z kierowcami. Jak oni reagują na informacje o wygaszaniu rządowego programu CPN?
7: Tutaj na stacji na węźle mirowskim raczej ze spokojem. Mimo obowiązywania jeszcze cen maksymalnych podkreślają, że wciąż jest drogo.
8: No, myślę, że poniżej 6 zł musiałaby być. No, 5,50 to by było tak, myślę, w miarę.
7: A taka maksymalna cena?
8: No, ponad 6 zł już jest przegięcie.
9: Znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że rynek sobie sam poradzi i regulowanie go w jakikolwiek sposób to nie jest wyjście, prawda?
7: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 10 groszy, a diesla 6,44. Do końca czerwca na stacjach będzie obowiązywać niższa stawka VAT na paliwa.
3: Jakie są prognozy dotyczące cen paliw w najbliższych miesiącach?
4: Po 10 przypominamy w radiu RMF 24 debata paliwowa z udziałem ekspertów. Po 7.30 natomiast pierwsze o poranku wydanie faktów ekonomicznych.
3: A teraz w faktach mundial za oceanem.
4: Ostatni mecz wtorku, kończymy o poranku w środę. W Santa Clara Austria gra z mundialowym debiutantem Jordanią. Po pierwszej połowie prowadzi 1-0 po bajecznym golu Romana Schmidta.
3: Obaw o mistrzostwa organizowane w 3 krajach. Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych no było wiele. Na szczęście wygląda na to, że przebiega ono bez większych przeszkód.
4: Wow! 1 milion kibiców na stadionach. Tak napisał wczoraj szef FIFA Gianni Infantino. A w faktach nasz mundialowy głos, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry, jestem.
4: Witamy.
10: Jasno można powiedzieć, że w Kanadzie i USA, gdzie piłka nożna nie cieszy się aż tak wielką popularnością, stadiony i strefy kibica przejmują przede wszystkim imigranci.
11: Where are you from?
12: From Zambia.
11: Zambia as well.
10: Z wielu państw, którzy mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych. To, co kocham w piłce nożnej, to po prostu pasja i kibice z całego świata oraz to, jak bardzo są oddani swoim drużynom, mówi ten młody kibic.
13: Let's go!
10: Emocje na stadionach i w strefach kibica są ogromne. Na tym właśnie polega cały sens Mistrzostw Świata, żeby wszyscy byli zjednoczeni bez względu na różnice, żeby wspólnie cieszyć się ze swojego kraju i okazywać mu wsparcie. Sprzed stadionu w New Jersey Paweł Żuchowski.
4: A już za chwilę przypominamy, druga połowa meczu Austria i Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Pytaliście, co z tym Magiciem jest. Analizuję mapy meteo od świtu bladego i teraz wam opowiem o tym, co się dzieje w pogodzie.
11: No oczywiście, że jest. I powiem wam więcej. Doczekaliśmy się, zaczyna się coraz bardziej letnia pogoda właśnie od dzisiaj. W ciągu dnia będzie słońce i wszędzie w okolicach 20 stopni, albo nawet ponad 20 stopni. No. Większość Polski będzie pogodna, bez deszczu, bardzo przyjemnie. Ale w kilku miejscach te parasole się jeszcze przydadzą, na przykład na Mazurach i na Podlasiu.
2: No i z tym do nas przychodź, z takim prognozami.
11: Dobra.
4: Miej się podoba.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Jest już Mariusz Kałamagariusz tak w naszym katowickim studiu.
12: A powiem, i teraz uwaga zbyłka, no. Powiem, dla mnie się podoba taka pogoda i że tu Śląski pozdrawiam Podlasie, tam super. Kurde.
13: No i cała Polska połączona, bo my łączymy, a nie dzielimy.
2: Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina.
12: Tak, i teraz po poznańsku. Tej Wiara, fajna pogoda tej.
11: No
12: tej,
11: tam
12: pogoda
11: na pewno.
12: Fajna tej.
13: Dobra, jeszcze co potrafisz? Co jeszcze potrafisz?
12: O hej, nie będzie desu, hej, piękno pogoda, dejcie dudki.
2: No jakbym słyszał bacę. Jakbym słyszał bacę.
12: Króca fuks.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: To Wiktor wali górę, że smutny film. To po co, Wiktor, smutno oglądasz? Puść sobie wesołą komedię, jakąś taką.
1: Szwedzką komedię, gdzie idzie baba z ulem.
2: No, albo czeski film, gdzie idzie chłop z wąsem i z tyłu krótko, długo, z przodu krótko.
0: Albo tak. Jak rozpamiętałem drugą wojnę światową, tam są takie śmieszne, że burdello bum bum, burdello bum bum.
1: Wiktor, następnym razem coś takiego sobie obejrzyj, a tymczasem mam informację, bo prysznic rano czy wieczorem, badano to. No. I wnioski są takie, poranny prysznic może być korzystniejszy dla zachowania czystości i świeżości przez cały dzień, a wieczorny jest polecany tylko dla ludzi pracujących w bardzo zanieczyszczonym środowisku.
2: Aha. Kurczę, a jakby tak wziąć pół prysznica rano, a pół prysznica wieczorem?
0: Tak, czyli rano się mydlimy, a wieczorem się spłukujemy. To jest fajne to jest.
2: Fajnie, tylko cały dzień szczypie w oczy, jak
0: może
2: się
0: szczypie, wiesz,
1: ale bakterie trzymają się od ciebie z daleka.
0: Uważałem, że jesteś porąbany.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej. Lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Hi everybody, this is Damian David.
10: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
11: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa.

0: A spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.

0: Ważne doniesienia z Białego Stoku. Czytam właśnie, 20 minut po siódmej. Tytuł: surowe wyroki dla Meksykanów. Nie przyjechali na Podlasie w celach turystycznych.
1: Co ty gadasz? Nie ściągnęły ich duch puszczy, żubry, kiszki i kartacze?
0: Właśnie nie.
2: To nie podoba się dla mnie to w takim razie. Nie podoba się to dla mnie.
0: A jak się dla nich nie podoba, to otrzymali po 10 lat, okazało się, że produkowali metamfetaminę. Meksykanie na Podlasie.
2: Ale jest światowo u nas, ale jest światowo.
1: Widzisz, to nie są zwykli turyści, oni przyjechali na stałe.
2: Tak, teraz metę będą mieli, ale tym, w Białymstoku. A u nas Alan Walker. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. No takich nam wyborcy wybierają.
3: Uważam, że powinien się podać do dymisji, to by sytuację rozwiązało.
4: To, co robi dziś prezes Kaczyński, to jest gaszenie pożaru, który sam wywołał.
5: Błędy rządu zawsze opłacają się opozycji.
2: I postawiamy kropkę. Ale ja myślę, że to jest najciekawszy wątek naszego programu.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
0: Reklama.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
9: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
8: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
9: A, taki Duet.
8: Idealny, z Media Expert.
10: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
12: Do Polo Pop.
13: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
14: Polomarket. Mój ulubiony.
15: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
19: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
20: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
21: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
22: 7:30. Mamy dla Was teraz w RMF FM fakty.
23: 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę, metamfetaminę i klofedron, przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego.
24: W tej sprawie zatrzymano mężczyznę i dwie kobiety. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na ponad 10 milionów złotych. Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki z USA wraca do Polski i od razu udaje się na ćwiczenia Dzielny Dzik 26.
23: Kiedy zatem zwierzchnik Sił Zbrojnych i minister obrony narodowej spotkają się, by rozmawiać o ostatnich ustaleniach z USA? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM.
24: Z Pawłem Zalewskim będzie rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: O co jeszcze będziesz pytał swojego gościa?
25: O stałe bazy amerykańskie w Polsce, ich prawdopodobieństwo i miejsce, którym mogą zostać założone, ale także o przekazanie migów Ukrainie i o to, czy współpraca z Ukrainą już wygasa, także o to, czy Niemcy chcą nas bronić, czy może, jak sugeruje prezes PiS, wsadzić nam nóż w plecy. A wszystko to w kontekście zatrzymania przez niemiecką policję Roberta Bąkiewicza i innych działaczy Ruchu Obrony Granic. Nie zabraknie też pytań od naszych słuchaczy.
23: A na mundialu za oceanem Jordania z historycznym pierwszym golem na Mistrzostwach Świata. Ali Olwan swoim strzałem doprowadza do wyrównania w meczu z Austrią, zatem 1-1 w kalifornijskim Santa Clara, 67. minuta meczu.
24: Ale świat mówi o poranku o Lionelu Messi. To za jego sprawą mistrz świata Argentyna pokonała o poranku Algierię 3-0.
26: Argentino, Argentino, Argentino, Messi, siempre Messi.
23: zawsze Messi, bo to on był autorem tego hat-tricka. Niemal 39-letni Argentyńczyk dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów Mistrzostw Świata. Razem z Niemcem Mirosławem Klozem mają po 16 goli.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
24: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
24: i Igor, że zaczynasz coś o raju, tak?
2: O raju, do inwestowania, bo rząd przedstawił 5 punktów, które mają sprawić, że Polska takim rajem będzie i będzie co najmniej może nie mistrzem świata, ale mistrzem Europy. I to są m.in. nowe programy grantowe, wsparcie dla inwestycji w tak zwane czyste technologie i rozwój polskiej strefy inwestycji. Programu, który pozwala przedsiębiorcom na przykład na zwolnienia podatkowe. Ale głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
3: Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku.
2: Przyznaje minister finansów Andrzej Domański. Program ma połączyć startupy z funduszami inwestycyjnymi i ekspertami, tak by były razem w jednej sieci. Cel tych pomysłów ambitny i wydaje się, że odległy. Polska ma stać się jedną z trzech najbardziej wpływowych gospodarek Unii Europejskiej. Z innowacji i planów na przyszłość wróćmy do prozy życia codziennego. Jeśli wybieracie się dziś do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spróbujcie przełożyć wizytę. Przypominamy, pracownicy ZUS-u rozpoczynają strajk ostrzegawczy od godziny 8 do 10. W wielu placówkach interesanci nie będą obsługiwani. Niewykluczone są też opóźnienia dotyczące innych usług, na przykład infolinii. Więcej w faktach o 8. Dobre wieści płyną z rynku paliw. Jutro spodziewajmy się tańszego tankowania. Orlen obniża stawki hurtowe. Powinny spaść o kilkanaście groszy za litr, zarówno benzyny 95, jak i oleju napędowego. Dzieje się tak mimo tego, że do ceny paliwa znów doliczana jest pełna akcyza, bo ropa na światowych rynkach nadal traci na wartości. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana poniżej 80 dolarów. Korzystne zmiany widzimy na poranku także na kursach walut. Euro po 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 4,90.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: No i dzień dobry, cześć. Fajnie, że wstaliście, super, że włączyliście radio. Dobrze, że macie je fajnie nastawione na RMF FM. Tu Wstawaj, Szkoda Dnia. Kłaniamy się nisko, Kama, Galbratowski, Skowron, Tomkowicz.
4: Jest nas tu trochę.
22: Dzień dobry.
4: Dla was.

0: teraz coś, czego się na pewno nie spodziewaliście.
1: No mu.
0: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Nagroda główna to 1 210 000 zł, a dzisiaj w drugim finale minimum to 17. 1 210 000 w drugim finale to oznacza, że dzisiaj przed wami dwie okazje na wytarganie z naszych sejfów 1 210 000 zł. Ta-da-dam! No i czy, co?
1: No nie wiem, czy tu mamy powiedzieć, że... No. Znaczy mamy powiedzieć, no. Jak po prostu nie wejdziecie do gry, no to nie macie szans wzięcia udziału w tych pieniążkach i przytulenia ich do swojej kieszeni, do swojego portfela.
0: Poza tym niewykorzystane okazje się co? Się mszczo?
1: No tak!
0: Się mszczo!
1: I potem będziesz chodził cały czwartek zdenerwowany, że miałem wysłać, a potem mówię, pewnie nie wygram. No ale no jak nie wyślesz, to nie wygrasz. No.
0: Musisz wejść do zabawy. To jest tak zwany warunek, uwaga, będzie łacina na antenie Remexu.
1: No.
0: Sine qua non. Nie
1: co?
0: Wchodzisz, to nie wygrywasz po prostu. Tyle.
1: A tak, wchodzisz, podoba się to dla ciebie, cały dzień jest emocja, rozumiesz? Zadzwonią, nie zadzwonią, kurde, mam tyle, jaki sejf wybram? Już tutaj masz projekcję, że Jezus, zadzwonią, to albo 13, albo 27, nic nie sugeruje.
0: Słuchajcie, ale... opcje są dwie, albo 1 200 000, znaczy 1 210 000 zł.
1: Albo gwarantowane 17 000.
0: Cicho, jeden
2: stop,
0: z drugim, cicho.
2: Stop! Uwaga, przez 7 minut od teraz każdego SMS-a pomnożę razy 1017 szans.
1: Ty jak wchodzi, tak nas załatwił.
2: Jak wchodzić do gry, to właśnie teraz. RMF wysyłacie pod 7474.
0: Ale zawsze możecie po prostu... I tyle.
1: Nie, zrób emocje. Zrób emocje na cały dzień.
2: RMF 7474.

0: Może już jesteś w robocie u siebie. Może se robisz kawę, może czekasz na koleżanki. Spokoju, jeżeli jeszcze ich nie ma, to zawołaj. Powiedz, tak. Ej dziewczyny, chodźcie.
1: Chodźcie koleżanki, chodźcie, będzie chodźcie. Leciał David Guetta.
0: Tak, chodźcie do radia, w RMX się grają tutaj dla nas, dla wszystkich fajnych dziewczyn w fajnych pokojach, we wszystkich fajnych miejscach w pracy. Gramy teraz Davida Guetta i Sama Martina.
2: Albo na przykład, chodźcie, bo będą mówić teraz o tym, że mimo obietnic, po 2,5 roku rządów koalicji, kolejki do lekarzy nie uległy skróceniu.
0: I to o tym za chwilę. You

0: dieta w RMF FM. Co tam, Mario, mówiłeś, że nie skróciły się kolejki do lekarzy?
1: Nic, a nic. Po 2,5 roku rządów koalicji kolejki do lekarzy nie uległy skróceniu, a obiecywali,
2: Ale ja wam powiem, że to jest dobry znak. No. Bo to oznacza, że Polacy dbają o zdrowie. Że nie chodzą tam do tych znachorów, wszystkich takich, tych, wiesz, tych hochsztaplerów, tylko chodzą do zawodowych, porządnych lekarzy i się porządnie, elegancko leczą.
0: Ale jest sposób, jak skrócić kolejki.
2: Nasz autorski,
0: uwaga, ministerstwu. Skrócić kolejkę można, ustawiając się w kolejce parami.
2: Parami.
1: Tak.
2: Pan, pani, albo pan.
1: Nie robimy z kolejki długiego węża, który się ciągnie gdzieś tam po schodach.
2: Nie.
1: Robimy grubą dżownicę z taką stonogę obok siebie.
2: Cze?
1: Nie, dziękujcie.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędliny od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. Ta aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
11: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Po reklamie.
9: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
2: Zaskoczyliśmy was, co? A tu proszę, był w Turcji, zaporował se haluksy, ma lewego po prawej, prawego po lewej. Super,
1: jak
2: takie świeżutkie.
1: Prosto idzie w ogóle. Pierwszy raz nie uderzył we framugę na wejściu.
0: Szedł korytarzem i od razu wiedzieliśmy, że prosto z Turcji przyjechał.
2: Na koniec felietonu pokaż do kamery stópki, żeby ludzie, wiesz, to potem zobaczyli, że masz fajny.
1: I my mówimy, trzeźwy? Nie, zrobił haluksy.
2: Haluksy ma zoperowane.
1: Sunia, kurczę,
2: naprawdę. Tak,
18: a jedne se kazałem wszczepić na kolano, żeby nie zapomniał.
1: Boże, przed wami. Stęsknieni za nim Tomasz Olbratowski.
18: No właśnie, chwilkę mnie nie było.
2: No nie było cię.
18: Trochę myślałem, trochę nie myślałem, jakby nie było. I taka refleksja z okresu, kiedy nie myślałem, no nic nie wymyśliłem. Ale jak myślałem, to zacząłem się martwić o Polskę. Nasz kraj, bo tak, pan prezydent zapodał niedawno, że trzeba na nowo napisać konstytucję. Ja się z nim zgadzam w myślach, z panem prezydentem, że trzeba konstytucję poprawić, bo w sumie ona jest dobrze napisana, ale źle. Bo polskie prawo i konstytucja nie są najlepsze, one są niezłe. Trzeba docenić dobre intencje autorów, tylko błąd polega na tym, że na przykład konstytucja jest adresowana do ludzi odpowiedzialnych, rozsądnych, szanujących prawo, uczciwych, pozbawionych pychy, kierujących się dobrem państwa, a więc nie jest skierowana do polityków. Konstytucja dla polityków musi być pisana jak do oszustów, prawda? Z myślą o ludziach, którzy sprzedaliby swoją matkę z rabata i mówili, że ją se kupili. Zajmali mieszkanie staremu człowiekowi, biorą kilometrówki nie mając samochodu, załatwiają rodzinie i znajomych, jak ja to mówię, koguciki. Znaczy, syny kury. Jaki żarcio. Po prostu ja nie, uwielbiam się. Znaczy ciepłe, a nawet gorące pośladki. Posadki. Znowu. Konstytucja dla polityków powinna być napisana prostym, wręcz dosadnym, w sensie konkretnym językiem, jak dekalog. Nie będziesz pobierał fałszywego świadectwa z kolegium humanum. Nie pożądaj stanowiska bliźniego swego. Nie będziesz kradł pieniędzy podatnika swego na daremno, ani żadnych innych rzeczy, które jego są. I słuchajcie, i te trzy punkty w zupełności by wystarczyły jako cała konstytucja dla polityków. Czyż nie?

0: Rasmus in the Shadow to jest najlepsza muzyka. Za chwilę na zegarach godzina 8, niebawem w RMF FM kolejna porcja porannych, świeżutkich faktów.
1: Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
4: Do Polo po...
5: Codziennie dowożone superhity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
14: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
13: Wspaniale się to ogląda.
14: A jak smakuje?
13: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Po reklamie.
0: RMF, ranek, a więc fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski, oboje przy swoich mikrofonach. Zaczynajmy zatem. Zapraszamy.
16: Karambol na S7 w Krakowie ze zjazdem z węzła Bieżanów.
17: Jedna osoba ranna w zderzeniu, tam 5 samochodów.
16: Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęty.
17: Reporter RMF FM sprawdza w Warszawie, co ten strajk oznacza dla klientów ZUS-u.
16: Już za moment także poranna rozmowa w RMF FM.
17: Naszym gościem o poranku Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Zapraszamy.
16: Na początek ostrzeżenie dla kierowców jadących S7 w okolicach Krakowa na wysokości węzła Bieżanów. Doszło do zderzenia 5 samochodów. Informujecie na gorącą linię RMF FM.
17: Jak przed chwilą usłyszeliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ranna w wypadku została co najmniej jedna osoba. Na miejsce leci śmigłowiec LPR-u w stronę Nowej Huty. Tworzą się korki, uważajcie. Do 11.30 lubelska prokuratura musi zdecydować o losie dwóch Białorusinów zatrzymanych przedwczoraj w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
16: Ten 44-letni krytyk polityki Kremla zginął po tym, gdy nieustalony dotąd sprawca oddał w jego kierunku 5 strzałów.
17: W faktach razem z nami Krzysztof Zasada. Co dzieje się w tej chwili z zatrzymanymi?
18: Oni wciąż są w policyjnej izbie zatrzymań, jednak do tej pory nie postawiono im żadnych zarzutów. Jak usłyszałem o poranku w prokuraturze, śledczy zebrali bardzo dużo dowodów w tym postępowaniu. Teraz na podstawie tego materiału starają się potwierdzić, czy zatrzymanym można stawiać zarzuty dotyczące pomocnictwa w zabójstwie Rosjanina, czy może zostaną wypuszczeni, mając status świadków w tym postępowaniu. Prokuratura ma na to jeszcze niespełna 3,5 godziny.
16: O 8 rozpoczął się strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Domagają się przede wszystkim podwyżek.
17: A przed budynkiem oddziału ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak wygląda ten protest?
4: Choć pracownicy ZUS-u przyszli dziś punktualnie do pracy, to przez najbliższe 2 godziny nie będą wykonywali swoich obowiązków, a więc do godziny 10 osoby, które przyjdą załatwić swoją sprawę, nie zostaną obsłużone. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się przede wszystkim podwyżki w wysokości 1200 zł brutto, ale zarząd nie chce nawet o tym rozmawiać.
19: Pracodawca ma złą wolę, pracodawca nie chce rozmawiać, pracodawca nie chce dać większej podwyżki niż marne 200 zł brutto.
4: Mówił mi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Alternatywy Związkowej. Ponadto wczoraj ruszyło organizowane przez związki zawodowe referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca i jeśli większość pracowników zakładu będzie za, w połowie lipca odbędzie się strajk generalny. Sprzed budynku ZUS-u na Czerniakowskiej, Jakub Rybski.
17: Jordański hymn narodowy po raz pierwszy zabrzmiał dziś na piłkarskich mistrzostwach świata. Ash-Shal Malik, czyli niech żyje król w kalifornijskim Santa Clara.
16: Niestety nie jest to udany debiut Jordanii na mundialu.
17: Mecz przedłużono o 10 minut, zostały jeszcze 2 do dogrania. Austria wygrywa 2-1. Czy przesądzi o porażce samobójcza bramka Jazana Al-Araba? Sprawdzimy w mistrzowskich faktach sportowych.
20: Rozmowa oparta na faktach.
16: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Witam, panie ministrze.
22: Dzień dobry.
21: Panie ministrze, słyszeliśmy przed chwilą w faktach o tym Rosjaninie zabitym przez... Wszystko na to wskazuje, oczywiście pewności nie mamy. Rosyjskie służby, one robią co chcą w Polsce?
22: No, wskazuje na to taki tryb egzekucji, no ale przecież jeszcze nie wiemy, nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie pracują. Czekamy na ich efekt tej pracy.
21: No ale mieszkańcy Białej Podlaskiej się zwyczajnie boją. To znaczy, no to jest sytuacja jednak dość zaskakująca dla Polaków.
22: To prawda, jeżeli to prawda, to jest zaskakujące. Natomiast jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, no to dotyczy ona konkretnej osoby. I na pewno żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj zresztą sprawca raczej myśli o tym, w jaki sposób uciec, niż...
21: Jeśli już nie uciekł.
22: Jeśli już nie uciekł, ale to sprawdzają służby, więc poczekajmy na wyniki pracy.
21: No tak, ale lęk jest taki, że Rosjanie robią co chcą. Nie tylko w Polsce zresztą, bo przecież mieliśmy wcześniej tego typu zbrodnie, także w innych krajach Europy.
22: W Wielkiej Brytanii i w innych krajach to nie jest tak, że Rosjanie robią co chcą. Likwidacja konsulatów, które były także miejscem zorganizowanej działalności szpiegowskiej, sabotażowej, doprowadziła do tego, że ta baza rosyjska się zmniejszyła. Nasze operacje, które mają miejsce na granicy, ale także w ochronie infrastruktury, także kolejowej, powodują, że działania sabotażowe są dużo trudniejsze niż były. I te wszystkie działania powodują, że Polska jest bezpieczniejsza.
21: Panie ministrze, czy MON ma informacje na temat przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem? 2, jak słyszeliśmy. Jedno krótkie, długie. Drugie miało być dłuższe, ale o nim jako media wciąż niewiele wiemy.
22: Nie.
21: Żadnych wiadomości.
22: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem, mogę nie być na bieżąco, natomiast póki co nie są mi znane tego typu informacje.
21: A kiedy będzie spotkanie ministra obrony narodowej, wicepremiera z prezydentem?
22: No, spotkania są standardem.
21: Spotkanie są standardem, ale kiedy będzie najbliższe? Prezydent ze Stanów Zjednoczonych?
22: Nie wiem, panie redaktorze. Mam nadzieję, że szybko. My nie mamy problemu z kontaktowaniem się z Pałacem Prezydenckim. Ja mam bieżący kontakt z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zresztą wiem, że on bierze udział również w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa. Być może wczoraz na Komitecie Bezpieczeństwa, czego powtarzam raz jeszcze nie wiem, bo nie brałem
21: udziału.
22: Miała miejsce informacja o rozmowie pana prezydenta. Natomiast, jak mówię, te kontakty są naturalne i
21: ale nic pan nie wie o oficjalnym zaproszeniu teraz szefa MON-u do prezydenta?
22: Ale panie redaktorze...
21: Bo dzisiaj prezydent wraca ze Stanów Zjednoczonych, jest ileś propozycji rządowych na stole, pan prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc wydawać by się mogło, że może dzisiaj nawet są ćwiczenia DZIK-26.
22: Dzisiaj jest bardzo napięty harmonogram pana premiera Kosiniaka-Kamysza, także dlatego, że podpisuje umowę z Borysem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec. Więc nie wiem, czy dzisiaj jest ten dobry moment, ale jestem przekonany, że szybko do tego spotkania dojdzie. Jak mówię, mamy bieżący kontakt z najbliższym otoczeniem prezydenta.
21: Wspomniał pan, panie ministrze, o tym podpisywanym dzisiaj traktacie, porozumieniu, umowie z Niemcami. Dlaczego Polska, tak się mówi, nie chciała podpisać z Niemcami rozszerzonego traktatu, takiego jak z Francją czy Wielką Brytanią?
22: Ja patrzę na sprawę pozytywnie. Dla mnie najważniejsze są zapisy, które dotyczą współpracy sił zbrojnych i Ministerstwa Obrony i to ta umowa gwarantuje. Zresztą tak naprawdę dotyczy ona szerszej grupy spraw, bo także tranzytu wojsk przez Niemcy do Polski, współpracy w tym zakresie, a wiadomo, że to nie tylko Ministerstwo Obrony się tym zajmuje.
21: No pan się patrzy pozytywnie, ale to nie jest taka sama umowa i ptaszki śpiewają, że nie jest taka sama, bo się rząd obawiał, że opozycja powie, że no, oddajemy się Niemcom.
22: A ja wszystkim nie wiem, czy pan prezydent zechciałby podpisać tę umowę, ale jak mówię, najważniejsze jest to, abyśmy załatwiali ważne dla Polski sprawy. Amerykanie konsekwentnie przekazują odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europejczykom. To oznacza przede wszystkim nam, Polakom, ale ponieważ Niemcy podjęły decyzję inaczej niż Francuzi czy Brytyjczycy o budowie silnych wojsk lądowych, także oni ramię w ramię z Polakami będą bronili wschodniej flanki NATO i to oznacza, że musimy mieć bardzo daleko idące porozumienia, które spowodują, że ta wspólna obrona granicy NATO będzie skuteczna i temu służy ta umowa.
21: No dobrze, ale jeżeli traktować ten traktat literalnie, w przypadku napaści na przykład ze wschodu, Polska będzie mogła czy nie będzie mogła liczyć na pomoc Niemiec, w tym pomoc, jak rozumiem, militarną?
22: No to jest oczywiste. Odpowiedź na to pytanie wynika z planów operacyjnych, które są przygotowane w NATO i które zakładają, że nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, które zostaną napadnięte, będą bronione. Polacy, powtarzam raz jeszcze, w tych planach odgrywają kluczową rolę. To jest zrozumiałe. I to jest także przyczyna wzrostu naszego znaczenia politycznego w Europie, ale także Niemcy będą odgrywały kluczową rolę.
21: Czyli możemy liczyć na ich pomoc, jeśli zostaniemy w jakiś sposób bałtyckie?
22: To nie jest kwestia tego, że możemy liczyć. To wynika z planów operacyjnych, które natychmiast będą uruchamiane, a w tych planach operacyjnych obecność wojskowa jest niemiecka jest istotna.
21: Panie ministrze, to jeszcze pytanie, czy rzeczywiście prawdą jest, że niemiecki rząd wyrażał gotowość podpisania szerszej umowy niż ta, którą podpisano?
22: Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze. Z naszego punktu najważniejsza jest współpraca wojskowa. Zresztą, jak pan redaktor

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: No, posłuchajmy Magica, proponuję, bo to i warto, i człowiek się czegoś dowie przy okazji, a jest miło.
3: A dzisiejsza środa, tak, jest bardzo miło. Jest, to jest taki początek, to jest takie preludium tego, co się będzie działo w pogodzie. Tak, preludium. Bo dzisiaj raczej przyjemna pogoda, tak, we wszystkich regionach, ponad 20 stopni, najcieplej na zachodzie kraju. Może popadać, bo będzie jednak trochę chmur, na przykład na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku, a już w piątek pierwszy upał tego roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Tak, bo to siedzi czterech chłopa, takie głupoty gadamy, a wchodzi Magic, jakoś tak się robi przyjemnie.
4: Preludium.
2: Preludium. Ważna uwaga, słuchajcie, preludium to jest coś innego niż prezydium. To jest, to są inne rzeczy.
3: A prezydium to coś innego niż prezydent.
2: Też to prezydent.
5: Tak, a proktolog co innego niż protetyk.
2: Tak, bo to on robi inne rzeczy.
3: To też inaczej.
2: Ale ci może zrobić preludium z czterech liter, jak się uprze. Oczywiście jest dobry, nie? To jest.
5: Ale to.
2: To jest to. Kiedyś w innym programie o tym opowiem.
5: Jakimś nocnym.
2: O, w nocnym.
5: To nie na poranek.
2: W nocnym.

0: Ja lubię takie te rozkminki o tej porze. O, większość z nas już jest w pracy i sobie siedzisz i tak nie wiesz, co sobie zrobić jako pierwszy płyn dzisiaj. Czy kawę, czy herbatkę, czy może po prostu sobie samą wodę, taką delikatnie przechłodzoną, posiorbiesz przez poraneczek.
1: Jak mówi stare powiedzenie, pierwsza czynność pracownika, nalej wody do czajnika.
0: I tego się trzymajcie.
1: 20 minut po godzinie 8, słuchajcie, w Polsce był widziany duży ptak.
2: Jak duży?
0: O, taki.
1: No taki, taki. Orlica.
0: Orlica to
1: taka
0: jest,
1: wielka mewa była widziana na Lubelszczyźnie, a normalnie żyje ona w Azji.
0: W Azji.
1: Od Mongolii po Chiny.
0: A my jesteśmy, może to w Polsce jesteśmy, w Europie.
2: W
0: Europie.
2: No to dobra, teraz pytanie. Zabłądziła, czy przyleciała na wakacje?
0: Ja obstawiam wakacje, a wakacje na Lubelszczyźnie, wiesz, no. To jest marzenie nie jednej orlicy. To orły bażanty sokoły.
2: Pewnie zamość.
1: Jak ktoś na Lubelszczyźnie zaczyna śpiewać "Widziałam orła cień", to może być to.
0: Dokładnie. Eagle
2: Żeby
0: Eye.
2: Ktoś nie śpiewał "Hej sokoły".
0: Eagle Eye Cherry teraz, widzisz?
2: Bo to orlica.
0: Czyli orło oka wisienka. Przypadek?
1: Nie
0: to
1: sądzę.
0: Wszystko jest przemyślane. Dajcie sobie głośniej i bawcie.

0: reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Co mówią Twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Wy

0: 8 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
9: Posłuchajmy faktów w RMF FM. Jest 8:30.
10: A fakty zaczynamy od porannego karambolu na S7 w Krakowie.
11: Jeden pas ekspresówki w kierunku Nowej Huty został już odblokowany. Ze szczegółami w faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, masz najnowsze informacje, jak długo potrwają utrudnienia w miejscu wypadku?
12: Jeszcze co najmniej godzinę. Na S7 zderzyło się aż 8 samochodów osobowych. 3 osoby zostały ranne. Na miejscu musiał lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu jest też aż 10 zastępów straży pożarnej. W tym miejscu mamy teraz korki. Na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Mocno przetkana jest także trasa S7.
10: Co wie MON o przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego za oceanem?
11: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa o poranne rozmowy w RMF FM wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego.
13: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem... Mogę nie być na bieżąco, natomiast póki co nie są mi znane tego typu informacje.
10: Cała rozmowa z wiceszefem MON-u razem z dogrywką jest na rmf24.pl.
11: A prezydent Karol Nawrocki tuż po powrocie z Florydy odwiedzi dziś żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu taktycznym Dzielny DZIK-26 odbywającym się na terenie ośrodka szkolenia poligonowego wojsk lądowych w warmińsko-mazurskim Orzyszu.
10: Przywódcy państw G7 o poranku deklarują, że są zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy, jej integralności terytorialnej i zgadzają się na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską.
11: Oświadczenie w tej sprawie przyjęto podczas szczytu we francuskim Evian-le-Bain. Tam czarno na białym deklaracja. Wzmocnimy nasze sankcje, w tym sankcje na sektory ropy i gazu.
10: W osobnym oświadczeniu przywódcy G7 informują, że przyjmują z zadowoleniem porozumienie pomiędzy USA i Iranem i że są gotowi przyczynić się do jego wdrożenia.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Cree w Polsce.
11: Lionel Messi, pierwszym piłkarzem, który zagrał na 6 mundialach. Dziś ten rekord może wyrównać inna piłkarska legenda, Cristiano Ronaldo.
10: Portugalia wieczorem zagra z Demokratyczną Republiką Konga, a w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
11: Witam. Zanim o Portugalii, powiedzmy o zakończonym meczu Austrii z debiutującą na mundialu Jordanią.
16: No niespodzianki tutaj nie było, chociaż Jordania walczyła, Austria wygrała ostatecznie 3-1. Gra Austriaków rozruszała się w drugiej połowie, gdy na boisku pojawił się Marko Arnautowicz. doświadczony napastnik zdobył trzecią bramkę dla Austriaków z rzutu karnego. A o 19 polskiego czasu początek wspomnianego meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz od pierwszej minuty powinien rozpocząć Ronaldo, bo mimo 41 lat na karku jest ważną postacią swojej reprezentacji, podkreśla selekcjoner Portugalii Roberto Martinez. Po raz kolejny jest przykładem i wzorem do naśladowania dla całego piłkarskiego świata. To jego szóste mistrzostwa, ale pod względem intensywności i emocjonalnej siły wydają się być pierwszymi.
17: Po raz
16: mówił Roberto Martinez, który po mistrzostwach świata zakończy pracę z Portugalią. Dziś do gry wkracza też kolejny z faworytów o 22:00. Anglia zagra z Chorwacją, której liderem będzie po raz kolejny 40-letni Luka Modric. A wczesnym popołudniem swoich rywali w eliminacjach europejskich pucharów poznają polskie zespoły. Lech i Górnik dowiedzą się, z kim zagrają w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jagiellonia kwalifikację Ligi Europy rozpocznie od trzeciej rundy, zaś GKS Katowice i Raków Częstochowa o awans do Ligi Konferencji zagrają od drugiej rundy, a w samo południe swój drugi turniej Ligi Narodów rozpoczną polskie siatkarki. Biało-czerwone w pierwszym meczu w Bangkoku zagrają z reprezentacją Bułgarii.
18: Zespół, który gra fizyczną siatkówkę połączoną z zagraniami dosyć technicznymi. Dwie zawodniczki, na które na pewno zwracamy uwagę, to są przyjmująca Milanowa oraz atakująca Stojanowa. To na nich Bułgaria opiera grę w ataku.
16: Mówił Kacper Duda, statystyk naszej kadry, która w kolejnych meczach w Tajlandii zagra z reprezentacjami Ukrainy, Holandii i Kanady.
15: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
19: No i macie tego Skowrona, macie tego Tomkowicza, Albertowskiego, macie Kamagę, czyli to jest wasze Wstawaj Szkoda Dnia, to jest RMF FM, jest 8:35.

0: Adam Bryan z RMF FM, Warszawa
1: i Szkodnia. To jest właśnie najlepsza muzyka. Przeglądam teraz, czym żyje polityka. I tutaj polska polityka. I między innymi właśnie jest dużo o tym stowarzyszeniu Po pierwsze Polska, założonym przez Jacka Sasina.
0: Tak się robi głośno, no.
1: I to ma być kontra w stosunku do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
0: Czekaj, to jest teraz Po pierwsze Polska, tak. Rozwój Plus. Polska jest najważniejsza. Przecież to się idzie pogubić. Nie mogli tam jakiś, nie wiem, tym stowarzyszeniom, tym formacjom nadać jakichś takich numerków porządkowych.
2: Ale z Polską.
1: Z Polską.
2: Stowarzyszenie Inopolska 1.
0: Inopolska raz, nie?
2: Stowarzyszenie Inopolska 2. I będzie porządek.
1: Porządek i sprawiedliwość.
3: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.

0: Gravite.
1: W RMF FM nie zgadniecie. Dawid Podsiadło, zostawmy Dawida Podsiadło. Zajmijmy się grubą kasiurą, bo tylko taką dla was mamy przygotowaną na dzisiaj w kumulacji szczęścia w
2: RMF FM. A co u nas oznacza gruba kasiura?
1: 1 210 000 złotych polskich. W drugim finale, kwota minimalna, jaką dzisiaj wytargacie z naszych sejfów, to 17 tysięcy. I teraz mamy dla was troszeczkę rycerskich niespodzianek.
2: Tak zwane szczęśliwe numerki.
1: Szczęśliwe numerki dla prawdziwych rycerzy i dla prawdziwych dam dworu.
2: Bo może ktoś ma dwa nagie miecze,
1: może
2: a my mamy zupełnie inne.
1: Sprawdźcie teraz swój numer telefonu, przypomnijcie sobie. Wiem, że swojego własnego się nie zawsze pamięta. I jeżeli macie w numerze telefonu 1 i 17, to wy jesteście...
2: 1 i 7.
1: 1 i 7, ale to nie muszą być po kolei, mogą być w różnej kolejności. To wy jesteście dzisiaj mega szczęściarzami.
2: I właśnie w tym momencie każdy zyskuje 1250 losów.
1: Każdy!
2: Ale jeśli macie 1 i 7 w numerze telefonu, to podwajamy i każdy taki numer dostaje aż 2500 szans jednym SMS-em.
1: Czyli kto ma 1 i 7 i wchodzi do zabawy i wysyła jednego SMS-a, to to jest w jego życiu tak, jakby w tym momencie przyszło 2500 SMS-ów, zalogowało się w systemie i każdy z nich to jest szansa na 1 210 000 złotych.
2: 2500 szans. Gracie też na www.rmf.fm, tam też można skorzystać z tej okazji tylko przez 10 szczęśliwych minut albo... RMF wysyłacie pod 7474. I dla tych, którzy mają 1 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie.
1: RMF SMS 7474.

0: pamiętajcie o szczęśliwych numerkach. Jeżeli w waszym numerze telefonu jest 1 i 7, to każdy wasz SMS, jaki przyjdzie pod 7474 z hasłem RMF, to 2500 szans, nawet na 1 210 000 złotych. To jest sytuacja w kumulacji szczęścia na teraz i wykorzystajcie ten bonus i czasowy limit.
1: RMF Jenko. RMF wysyłacie pod 7474, a już za chwilę punktualnie o 9:00 słuchacie faktów.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
15: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
16: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Łap okazję w RTV. V Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
1: 9:00 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty. Te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Zapraszamy. Rządowa koalicja podzielona.
8: Podzielona drugim progiem podatkowym
7: i kartą rodziny mundurowej.
8: I o tych podziałach za chwilę reporterzy RMF FM.
7: W ZUS-ie dziś strajkowa środa.
8: Jeszcze do 10:00 możecie odejść z kwitkiem, bo pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych walczą o podwyżki.
7: Na koniec Messi, rekordzista.
8: Hat-trick Argentyńczyka w pierwszym meczu Argentyny na mundialu.
7: W koalicji rządzącej trwają rozmowy dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Kacper razem z nami w Faktach o 9:00 w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
8: Kiedy można spodziewać się projektu ustawy?
5: Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu. Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca.
20: Jestem zwolennikiem, żeby tego typu ustawy wychodziły
3: z rządu, bo to są jednak ustawy podatkowe, które mają wpływy do budżetu.
5: Ale rozmowy w koalicji na ten temat są.
3: Są rozmowy.
5: Usłyszałem od posła Lewicy Tomasza Treli. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
20: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go. Ja jestem gotowy na rozmowę z panem ministrem Domańskim i takiej rozmowy oczekuję.
5: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
21: Jaki dokładnie to plan na podwyższenie drugiego progu? Sprawdźcie na rmf24.pl.
22: Nie zgadzamy się na objęcie strażaków ochotników i ich rodzin kartą rodziny mundurowej. Tak mówią związkowcy służb podległych MSWiA.
21: Jak ujawniliśmy w faktach, wprowadzenie rządowego programu opóźnia się z powodu konfliktu między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwem Obrony w sprawie kręgu beneficjentów tego właśnie programu.
22: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dlaczego związkowcy są przeciwni propozycji ludowców w sprawie OSP?
23: Wprowadzenie karty było jednym z filarów porozumienia związkowców z rządem. Zgodnie z ustaleniami program miał objąć jedynie zawodowych funkcjonariuszy, żołnierzy i ich rodziny. To oni mieli mieć m.in. ułatwienia w dostępie do opieki medycznej czy zniżki na przejazdy. Nowe propozycje opóźniają wejście w życie programu, który miał być wprowadzony przed rokiem. Sprawiają też, zdaniem związkowców i MSWiA, że ten program po rozszerzeniu go o 800 tysięcy osób zostanie sparaliżowany. Nie udźwignie go system ochrony zdrowia. W ramach samego systemu będą powstawać kolejki, tak twierdzą związkowcy. Postulują, by program w pierwotnej wersji przyjąć jak najszybciej, natomiast w przyszłości rozmawiać o możliwościach dołączenia do niego kolejnych beneficjentów.
22: To środa strajkowa w ZUS-ie. Protest potrwa jeszcze przez godzinę, czyli do 10:00.
21: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się m.in. podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Zarząd firmy proponuje 200 zł brutto.
22: Przed budynkiem ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Kubo, co dzieje się w tej chwili na miejscu? Jest wiele osób odprawianych z kwitkiem?
24: Jest ich sporo. Co jakiś czas do budynku ZUS-u wchodzą osoby, które chcą załatwić swoją sprawę w urzędzie, ale zazwyczaj po krótkiej chwili wychodzą z niczym, bo pracownicy zakładu informują każdego, że do 10:00 trwa strajk i nikogo nie obsługują.
25: Od 8:00 do 10:00 strajk jest.
24: Czyli został pan odprawiony z kwitkiem?
25: No niestety.
24: No i co teraz? Przyjdzie pan po 10:00 czy jutro?
25: Domo. Jutro przyjdę.
24: Rozumiem, że się nie udało, skoro tak szybko pani...
26: Nie udało się, niestety się nie udało.
24: To była chyba najkrótsza pani wizyta w ZUS-ie.
26: No tak, tak.
24: Niektórzy oczywiście są nieco podirytowani sytuacją, ale strajk odbierany jest raczej ze zrozumieniem. Większość osób, z którymi rozmawiałem, przyznaje, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarabiają za mało i każdy może walczyć o swoje prawa. Sprzed budynku ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie Jakub Rybski.
27: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
22: Na mundialu przed niespełna godziną zakończył się dzień największych nazwisk współczesnego futbolu.
21: Tak jest. Kilka godzin po tym, jak Francuz Kylian Mbappé i Norweg Erling Haaland zdobyli po 2 gole w pierwszych mundialowych meczach swoich drużyn, na mistrzostwach swój popis rozpoczął Lionel Messi. 3 bramki strzelone przez Argentyńczyka Algierii. Do 3 odliczamy razem z komentatorem amerykańskiego Foxa.
28: Messi on the turn, options on the side. Lionel Messi! Your goal! There's more history! It's clear, it's only as far as Alexis McAllister on the decks and on the save! The rebound is Messi's second goal! Lionel Messi!
21: No i tak właśnie już w pierwszym meczu Argentyny na mistrzostwach Messi przeszedł do historii.
22: 6 jego mundial. Dogonił też lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów mistrzostw świata.
21: Razem z Niemcem Miroslawem Kloze mają po 16 trafień. Jesteś najlepszym strzelcem wszechczasów na mistrzostwach obok Kloze. Czy śledzisz te liczby? Nie. Szczerze mówiąc, nie. To oczywiście zaszczyt tam być. Być obok Kloze i innych, którzy byli tam przed tobą, ale Ronaldo też tam jest.
22: I Ronaldo dziś wieczorem na boisku. Piłkarze Demokratycznej Republiki Konga, jednego z najbiedniejszych państw świata, zagrają z Portugalią, mającą w składzie miliardera.
21: Cristiano Ronaldo w całej karierze zarobił ponad 2 miliardy dolarów. Mecz o 19, potem o 22 hit, Anglia-Chorwacja i o 1 Ghana-Panama, o 4 rano Uzbekistan-Kolumbia, biało-czerwoni na przedwczesnych wakacjach.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Magdalena Karwat-Marek.
4: No zaczyna się w końcu trochę taka bardziej czerwcowa pogoda niż do tej pory. Temperatura zaczyna się dzisiaj tak od 16 stopni nad morzem przez 20 stopni w centrum, aż do 24 stopni na południu i na zachodzie, czyli całkiem ładnie. Gdzie niegdzie jeszcze popada, na przykład w Katowicach i w Krakowie, może też zagrzmieć na Mazurach, a jutro zapowiada się jeszcze cieplej, nawet do 27 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Daniel Dyk jest już na obiekcie. Cześć,
6: Daniel.
0: Ale fajnie, że przyszedłeś.
6: Słuchajcie, pamiętacie takie coś, jak dawniej był seans dla drugiej zmiany? Kojarzycie coś takiego? To ja mam wrażenie, że my mamy mundial dla drugiej zmiany. Człowiek się budzi i przy śniadaniu sobie ogląda, jak tam Austria wygrywa z Jordanią. Czy to nie jest piękne?
9: Tak, zawsze. Ja to już mówiłem dzisiaj, że mecz, który chciałem najbardziej w życiu zobaczyć, to Austria-Jordania. Super.
6: Byle do piątku, Daniel Dyk. Dzień dobry.
0: Szczęście, ten
6: mundial wróci za moment u nas.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: piątku. 9:18 na zegarze. No słuchajcie, no mówiliśmy w faktach ostatnich o tym hat-tricku Messiego, ale po tym pierwszym golu stało się coś niezwykłego i wzruszającego.
1: Leo Messi, Leo Messi, Messi! Messi teraz nie ma wątpliwości.
0: Komentator w TVP w euforii, a w tym czasie, słuchajcie, popłynęły takie wielkie łzy po policzkach Messiego. Jak wytłumaczył Leo, łzy nie miały nic wspólnego z piłką nożną i tam się można było zastanawiać, czy się może ugryzł w język, czy się uderzył w kostkę, czy tam go but ubierał. Nie! Cytuję, jestem taki szczęśliwy, że przeżyłem to wszystko. Piękny prezent od losu. No w ogóle piszą w sieci, że to był koncert Messiego i przyznam, no ja nie byłem na takim koncercie, żeby ktoś tak pięknie

0: nie zdążyłem zatankować.
1: Pewnie też sobie teraz to powiecie. Bo się mi dziennikarze RMF przypomnieli, że się przecież CPN skończył i dzisiaj już drożej na stacjach. Jest u nas specjalna debata o 10 na temat przyszłości cen paliw i słuchacze będą mogli się wypowiedzieć na antenie RMF24. Tomasz Terlikowski poprowadzi tę dyskusję. Słuchajcie, jakbym był zajęty prowadzeniem programu byle do piątku, to przekażcie w moim imieniu Tomkowi. Mój głos w dyskusji jest taki, że ja chcę płacić za paliwo jak najmniej.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
5: Do Polo Pop.
6: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Co jeśli powiem ci, że
12: tylko w tym tygodniu
13: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy?
12: Kum.

0: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Dzień dobry, tu RMF FM. Miłego dnia.

0: specjalnie dla Ciebie RMF FM.
1: Jak specjalnie dla Ciebie takie przeboje, przy których to po prostu aż się myśli pięknie kołyszą. Brainstorm, dajcie głośniej.

0: Środa. Co to ja miałem dla was dzisiaj? No żartuję, o takich sumach się nie zapomina. 1 210 000 zł. Rekordowa nagroda główna dzisiaj. I dwa razy zadzwonimy do słuchaczy dzisiaj. Dodam, że w drugim finale gwarantujemy, że w sejfach nie będzie mniej niż 17 000 zł. No bo dzisiaj 17.
1: Dzwonią i piszą cały czas, że słyszeli i gratulują.
0: O, to Adam. On trafił akurat 66 000. Patrzę... No, w każdym sejfie porządne pieniądze. Jest dzisiaj podobna kwota do trafienia.
1: To nam marzy się po prostu gdzieś wyjazd za granicę.
0: O, to sobie kilka razy pojedziecie albo polecicie. No to proponuję jeszcze coś specjalnego ode mnie. Jedyny taki bonus w Byle do Piątku. 13 minut i w tym czasie każdy SMS da wam aż 1001 losów. Chcecie? Jest bardzo proste. Wpisujemy słowo RMF i ślemy SMS-em za 4,92 pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm i te 1001 losów padnie do obu dzisiejszych losowań. Dwa razy dzięki temu można zostać rekordowym milionerem. Trzymam kciuki. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
10: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
11: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
12: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroid.
16: spokojny. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.

Tylko 3 minuty. I jeszcze przez te 3 minuty 1001 losów wpada wam do obu finałów kumulacji szczęścia. Dwa razy dzisiaj zadzwonimy w sprawie rekordowej wygranej. 1 210 000 złotych. Ktoś by chciał to mieć dzisiaj? RMF 7474.

0: Klub Oktagon w RMF FM, czyli wielka muzyczna bitwa.
1: Po której stronie staniesz?
2: Legendarnych kawałków, które nuci cały świat?
1: Czy nowości prosto z internetu?
2: Wybieraj, co chcesz.
1: I baw się, jak lubisz.
2: Marcin Jędrych
1: i Maciek Rybak.
0: Już w piątek po 20:00.
3: Reklama.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i Ford.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gol się jak Szymon Marciniak.
7: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam

0: Media Expert.
1: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
2: I od wielkiej Lechii do spadku Lechii z Ekstraklasy.
3: Radiowcy bez cenzury prezentują Historię dla dorosłych.
4: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
3: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: Ogranicz w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
3: No to kierowcy dają głośniej, oczywiście między innymi. Wszyscy dajemy głośniej, żeby posłuchać faktów RMF FM o 10:00, a on zaprasza Tomasz Staniszewski.
4: Zamiast CPN, CPW, cena paliwa wyżej, wygaszanie rządowego programu rozpoczęte, ile w wakacje zapłacimy na stacjach, za chwilę początek debaty w radiu RMF 24. Wcześniej pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę, a na Dolnym Śląsku część powodzian wciąż pozostaje bez własnego mieszkania i od nich właśnie zaczynam. Fakty o 10:00. Od rana nagłaśniamy problem tych powodzian, od których państwo obiecało wykupić najbardziej zagrożone nieruchomości. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty. Mamy 16 dzień czerwca. 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych. Do Kłodzka, na jedną z najbardziej zniszczonych ulic, wybrała się nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Domy na ulicy Homońskiego znajdują się przy samej rzece i nie nadają się do zamieszkania. Zostaną wyburzone, a ziemię przejmie państwo, ale tak jak powiedzieliście, mieszkańcy wciąż nie doczekali się pieniędzy za wykup, więc nie mają za co kupić nowych mieszkań. Od blisko 2 lat żyjemy w zawieszeniu u rodziny lub w lokalach komunalnych, powiedziała mi pani Aneta.
6: Bardzo boli. To są takie emocje, takie uczucia i taka walka z taką niepewnością, niewiadomą. Ogromny żal mamy.
5: Problem dotyczy 38 rodzin. Wody Polskie zapewniły mnie, że sprawa jest już na samym finiszu. Pieniądze, dokładnie 31 milionów złotych, zostały już zarezerwowane i w tej chwili przygotowywane są ostatnie dokumenty i umawiane spotkania u notariuszy.
4: A my sprawdzać będziemy w tej sprawie fakty. Pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Pirat drogowy z okolic Płońska na Mazowszu musiał wpłacić jedynie poręczenie majątkowe. Krzysztof Zasada zajmie się tą sprawą. Krzysztofie, wyjaśnijmy, jak doszło do zatrzymania mężczyzny.
7: Policjanci koło Dzierżążni zauważyli samochód jadący wężykiem. Kierowca nie miał zapiętych pasów. Próbowali go zatrzymać, jednak zaczął uciekać. Porzucił potem pojazd i uciekał pieszo, przeskakując przez ogrodzenia. Szybko został obezwładniony. W trakcie sprawdzania okazało się, że 29-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bazie danych widniały wystawione przez ten sam sąd 3 dożywotnie zakazy kierowania pojazdami i 2 czasowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, był już skazany za podobne przestępstwa, więc w związku z recydywą grozi mu 7,5 roku więzienia. Śledczy uznali natomiast, że podejrzany będzie mógł wrócić do domu i wystarczy jedynie poręczenie majątkowe. Nie chcą natomiast ujawniać, w jakiej wysokości.
4: Hormony dziś trafiły pod lupę naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. To wytwarzane przez gruczoły i tkanki substancje chemiczne, które sterują naszymi procesami życiowymi. W faktach teraz Anna Kropaczek, Aniu, rozpoznanych jest ponad 100 hormonów.
8: Tak, jest ich bardzo wiele i prawdopodobnie wciąż jeszcze nie odkryto wszystkich. Do najważniejszych i dobrze znanych należą hormony tarczycy, które wpływają na organizm już w łonie matki.
9: One przecież wpływają na metabolizm, na rozwój, na dojrzewanie układu nerwowego u płodu.
8: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Zaburzenia hormonalne tarczycy są diagnozowane najczęściej. Jakie objawy mogą na nie wskazywać, powiemy w kolejnych faktach.
4: To były fakty o zdrowiu, a teraz...
10: Fakty i pieniądze w RMF FM.
4: Wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, rozpoczęte. Nie obowiązuje już rozporządzenie o niższej akcyzie na paliwo. Do końca czerwca utrzymana zostanie niższa stawka VAT-u i ceny maksymalne dla kierowców przed wakacjami. To są złe informacje.
11: Pan dobrze też trafił, bo my akurat prowadzimy firmę transportową i z naszej perspektywy te ceny paliw, no to w ogóle to jest jakiś absurd. Nie?
12: Ile pan tak miesięcznie wydaje na benzynę? Ja, pan to policzone?
13: Około 600 zł.
12: ja dużo nie jeżdżę tylko do pracy.
13: A to dobrze, że rząd wpływa na rynek?
12: Moim zdaniem tak, bo dzięki temu mieliśmy niższe ceny mimo wszystko przez ten okres, prawda? Tak to na pewno by poszybowały do góry.
4: To głosy, które w Krakowie zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Czego my, kierowcy, możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach? Polecam debatę paliwową w radiu RMF 24. W warszawskim studiu prowadzący Tomasz Telikowski. Tomku, o co będziesz pytał swoich gości?
14: No, kluczowe jest oczywiście pytanie o to, czy powinniśmy spodziewać się gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego. A może rynek zareaguje spokojniej niż przewidują pesymiści? Odpowiedzi na te pytanie poszukają gości dzisiejszej debaty w warszawskim studiu. Są już Iwona Gawłowska z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Energii, Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka w dziedzinie rynków energetycznych, i Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Są już z nami.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry
15: państwu.
16: Dzień dobry państwu.
4: Debata zatem rozpoczęta. Zainteresowani już teraz włączyć mogą naszą informacyjną stację w sieci. Wejdźcie na stronę rmf24.pl. No i tam po prawej stronie aktywny link. Włącz radio RMF24.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sprawdzam, co się będzie działo na niebie. Północno-wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, tam spodziewamy się opadów deszczu, ale przejaśnienia. No chyba ze względu na ten deszcz, tam też najchłodniej, maksymalnie dzisiaj 20 stopni Celsjusza, na wybrzeżu tak raczej 21-22, podobnie w centrum kraju, i wyróżnia się tutaj południe Polski nawet do 24 stopni, ale też ma być deszczowo. Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. No to może gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie, nie dojdziecie tu słońce, przyrzekam ja tobie. Zaczęłam od Kochanowskiego, więc wiecie, że będzie wasza ulubiona lipa. Dua Lipa. RMF zawsze z wami. A zaraz Felixien.

muzyka. Byle do piątku najlepsza muzyka w RMF-ie. 10:14 na zegarze. W Warszawie kawa espresso średnio 10 zł, właśnie przeczytałem. W Kopenhadze dla porównania 18 zł. W ogóle porównano ceny w 28 europejskich stolicach i średnio wychodzi 10 zł 50 groszy w Europie za poranną kawę. Czyli Warszawa jest ciut poniżej średniej. Proszę bardzo. Teraz nie wiem, czy dzięki temu wam będzie bardziej smakowało? Czy mniej tak po taniości będzie smakowało? Ja nie wiem. Zawsze można napiwek zostawić większy.

0: Tak, jak ktoś jest od 7 w pracy, to po 10 ma prawo zwolnić jak Chapel Roan. Nie samym mundialem kibic piłki żyje. Brawka z reprezentacji Polski. Kamil Grabara wrzucił do sieci zdjęcia z weekendu i dzisiaj tego sporo na kolorowych portalach. Wziął ślub, piękna ceremonia. Ale co piękniejsze, taki specjalista. A przed miłością się nie obronił.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje,
8: to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
14: Do Polo po...
15: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99, a polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
16: Polo Market, mój ulubiony.
17: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
18: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
19: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
20: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
21: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
24: Po reklamie.
25: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: teraz jeden z takich momentów, który może zmienić całe życie. Kumulacja szczęścia. I będzie więcej szans na miliony. Ten tydzień jest wyjątkowy, jak wiecie, po dwa finały dziennie i dzisiaj dwa razy zadzwonimy do was, a nagroda główna to aż 1 210 000 złotych. Jak to się łatwo dzieli? 1 000 000 na inwestycje w lepsze życie, jakieś mieszkanie, dom, biznes rozkręcić, długi pospłacać, a 210 tysięcy można wydać na głupoty, na które nigdy nie było. Zachcianki swojej dzieci, wyjazd w miejsce, które się nam marzyło. No i właśnie teraz pomożemy z szansami. Dzisiaj 17, więc bonus dla was. Aż 1117 losów wpadnie do obu finałów. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na stronach www.rmf.fm. Dwa razy można zdobyć aż 1 210 000 złotych, podkreślam. W drugim finale, skoro 17, będzie minimum 17 tysięcy. Nie da się trafić w sejfie mniej. Bonus tylko 7 minut potrwa. Za to aż 1117 szans można zdobyć. RMF 7474.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Co jeśli powiem ci, że
11: tylko w tym tygodniu
12: wygrywa 2 razy więcej słuchaczy.

0: zagrasz?
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

I zostało ostatnie dwie minuty. W tym czasie łapiemy aż 1117 losów w obu finałach kumulacji szczęścia. Dzisiaj dwa razy będzie szansa na 1 210 000 zł. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: S7 w Krakowie wciąż są utrudnienia. Kierowcy zostają z nami, zaraz 11, zaraz najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Także na ten temat.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
6: Wolę życie w biegu i w obiegu.
7: Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dozylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW

0: dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wiesz, Marian, w Duacie wszystko jest prostsze.
2: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
1: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut, a do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
2: A, taki duet.
1: Idealny, z Media Expert. Kuba.

0: RadioExpert.pl.
1: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
2: Po reklamie.
3: A teraz fakty RMF FM nie tylko w kieszeni, ale także w radiu. Już prawie godzina 11. Zaczynamy spotkanie z Anną Bachowską. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Zapraszamy. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Krakowa. Po porannym karambolu na trasie S7 nadal musicie się liczyć z utrudnieniami. Zaostrza się kurs wobec piratów drogowych. Za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy. Słynny aktor Sean Penn pracuje nad nowym filmem. I o tym w faktach kulturalnych RMF FM. Do południa potrwają utrudnienia na trasie S7 w Krakowie. Na pasie w kierunku Nowej Huty, przypominamy, zderzyło się 8 samochodów. Ucierpiały 3 osoby. I tam nadal jedziecie jednym pasem. Dokładnie za tydzień wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Nie 500, a 2500 zł. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, przypomnij, czym są te szkolenia?
5: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
6: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
7: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
8: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
5: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
4: Protesty referendalne wpłyną na termin wyborów prezydenckich w Krakowie. Do głosowania może dojść nie w sierpniu, a najpewniej w połowie września. Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie zajmuje się właśnie ostatnim złożonym protestem.
9: Zostały złożone trzy protesty w stosunku do 2 rozstrzygnął, że zostały złożone po terminie. Natomiast w tej chwili jest rozpatrywany protest 3. Premier wyda zarządzenie, bo takiego zarządzenia póki co nie ma, wyda zarządzenie i wskaże termin. Pojawiają się daty wrześniowe i myślę, że one są dość realne.
4: Wyjaśnia Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
10: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
4: Zaburzenia hormonalne tarczycy diagnozowane są najczęściej. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o hormonach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu. Nasza dziennikarka Anna Kropaczek rozmawiała z endokrynologiem. Aniu, jakie objawy mogą wskazywać na niedobór hormonów tarczycy, czyli niedoczynność?
11: Osłabienie, senność, uczucie zimna czy suchość skóry. Objawy niedoczynności tarczycy mogą różnić się w zależności od wieku.
12: U osób starszych to będą przede wszystkim zaburzenia związane z psychiką, byśmy powiedzieli, a więc zwiększone zagrożenie zespołów depresyjnych, zespołów otępiennych, jak również nadciśnienia, niewydolności krążenia, a u osób młodszych zaburzenia koncentracji, przyrost masy ciała, obrzęki.
11: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Nasz ekspert właśnie teraz rozpoczyna telefoniczny dyżur. Możecie dzwonić, numer 12 200 0010 jest do Waszej dyspozycji.
4: A teraz fakty kulturalne RMF FM i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
13: Dzień
4: Kasiu.
13: Dobry,
4: na początek o nowym filmie Seana Penna.
13: Tak jest. Słynny aktor i reżyser, laureat 3 Oscarów, nakręci film o szturmie na Kapitol. W Waszyngtonie w styczniu 5 lat temu zwolennicy Donalda Trumpa, który przegrał prezydenturę z Joe Bidenem, ruszyli na Kapitol, żeby przeszkodzić kongresowi w zatwierdzeniu wyborczych wyników. Głównym bohaterem tego filmu będzie policjant, świadek tych zamieszek i tę rolę negocjuje z producentami Bradley Cooper. Dom spokojnej młodości, bezdomny wiersz czy niebiański telefon zaufania. W niedzielę, ostatni w sezonie, krakowski salon poezji w Łodzi. Do pełnego metafor świata Ewy Lipskiej zaprosi widzów m.in. Emilia Klimczak.
14: Poezja Ewy Lipskiej to poezja, która nie daje łatwych odpowiedzi, która uczy uważności, krytycznego myślenia. Jednocześnie potrafi być czuła i bardzo bliska w odkrywczy sposób, opisując odwieczne ludzkie emocje i lęki.
13: Spotkanie w Teatrze Muzycznym w Łodzi w niedzielę w samo południe zagra kwartet smyczkowy Industria. Pojawił się zwiastun nowego Shreka. Tęskniliście?
4: Bardzo.
13: W piątej części słynnej animacji z gwiazdami, w takim razie w dubbingu. Będę jeszcze dzisiaj mówić w naszych faktach dla Ciebie, Aniu, też.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku i muszę wam powiedzieć, że jakby ładniej się zrobiło na polu.
0: Na dworze!
3: Nie Szrek, RMF nadaje z Krakowa. Ładniej się zrobiło na polu. Cranberries teraz w RMF FM.

19 minut po godzinie 11. Wiecie, że lubię zajrzeć do kronik kryminalnych, ale takie rzeczy w Brzesku. 18-letni kierowca jechał ponad setką w mieście, wyprzedzał na podwójnej, na przejściu, zajeżdżał drogę innym pojazdom, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, uciekał tak długo, aż uszkodził opony. Dostał 9,5 tysiąca złotych mandatu i jeszcze ma sprawę w sądzie, także może na dłużej zaparkować za kretami. To taki parking strzeżony.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
7: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. Po reklamie.
11: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Olivia Rodrigo. Bardzo popularna staje się u nas dzięki temu przebojowi, ale nie to, co na świecie. Słuchajcie, dzisiaj Instagram mi się zaktualizował i dodał jej czcionkę. Można tworzyć relacje i opisywać je jej własnym fontem z takimi zawijasami, o. A mówi się, że i czat ma być personalizowany pod jej fanów, także jakbyście oznaczali i pisali, że wysłuchaliście właśnie w RMF-ie, to ja daję serduszko, no Instagram jeszcze nie był nigdy tak zakręcony. A tu daję i serduszko, i lajka. Bardzo lubię Swedish House Mafia i John Martin.

0: Czekajcie, czy to jest dobry moment? Wydaje mi się, że tak. Zacznijmy. Coś wyjątkowego w kumulacji szczęścia. W tym momencie rusza jedyna super godzina dzisiaj. 11:39 na zegarze. A super godzina to zawsze oznacza super bonusy. Patrzcie, co mam dla słuchaczy byle do piątku. I tylko dla was. Aż 1350 losów. I to wpadnie do obu dzisiejszych losowań, żeby było jasne. Przyślijcie hasło RMF pod numer 7474. Można zagrać także na www.rmf.fm. No i popatrzcie, dwa sposoby na wejście do gry, dwa losowania, dwa razy zagramy o rekordowe pieniądze, dwa razy będziecie mogli zostać milionerami dzisiaj, dwa razy 1 210 000 złotych. Na pewno dwie osoby wygrają. W drugim finale minimum 17 000 gwarantujemy w sejfach. Wszystko podwójne, a super godzina tylko jedna. Taka okazja się już nie powtórzy. Aż 1350 losów w grze o ponad milion. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026. Wyniki, relacje, komentarze. Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
3: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
0: To posłuchaj.
10: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Czeka
7: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
2: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w Pre-Zero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
15: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
16: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
17: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
2: RMF FM pozdrawia.

0: coraz mniej czasu. Super godzina i super bonus. 1350 losów aż wpada do obu dzisiejszych finałów. 1 210 000 zł do zdobycia. Oto gramy. Trzymam mocno kciuki. No a teraz mnożę szanse bardzo mocno. 1350. www.rmf.fm i SMS RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
3: Nie skróciły się kolejki do lekarzy?
4: Nic, a nic. Po 2,5 roku rządów koalicji kolejki do lekarzy nie uległy skróceniu, a obiecywali,
5: Ale ja wam powiem, że to jest dobry znak. To oznacza, że Polacy dbają o zdrowie. Że nie chodzą tam do tych znachorów, wszystkich takich, tych wiesz, tych hochsztaplerów, tylko chodzą do zawodowych, porządnych lekarzy i się porządnie, elegancko leczą.
3: Ale jest sposób, jak skrócić kolejki.
5: Nasz autorski, uwaga.
3: Skrócić kolejkę można ustawiając się w kolejce parami.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
1: Reklama.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: A dlaczego Olbratowski nie słucha audiobooków z kryminałami?
5: No, dlaczego?
3: Bo lubi śledzić tekst.
2: Wstawaj, szkoda dnia.
9: Rozbawimy was już jutro o 5.30.
2: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Otwarcie szczerze w stylu Krychowiaka.
11: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
2: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
14: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
15: No bo ja widzę sobotę.
2: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
18: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 12, a więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
19: Motocyklista jechał 120 km na godzinę. Na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie. Zginął. Tragedia na Dolnym Śląsku na początek faktów. Ferrari warte ponad 1 000 000 zł i drogie hotele. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Hiszpanii. Ogr i osioł wracają po latach. Jest zwiastun piątej części Shreka. Śmiertelny wypadek motocyklisty w Długołęce na Dolnym Śląsku. Mężczyzna jechał z prędkością ponad 120 km na godzinę. Próbował go zatrzymać nieoznakowany radiowóz, ale motocyklista na widok policjantów przyspieszył i wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie. Tam uderzył w samochód, a potem w bariery. 52-latek zmarł na miejscu. Prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli i jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej. Na linii faktów krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak policja wpadła na jego trop?
20: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
21: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także, co najważniejsze, odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
20: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Natomiast wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 zł, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
19: Zdjęcia i film z przejęcia czerwonego Ferrari mamy na rmf24.pl. Zmian w systemie służby zdrowia chce nowa lewica, przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. W faktach sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kasper Wróblewski. Dzień dobry. Co proponuje lewica?
22: No to między innymi określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej.
23: Sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
22: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
24: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczyciel o 3%.
22: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz z Sejmu Kacper Wróblewski.
19: Tuż po faktach gościem Kacpra w sejmowym studiu Radia RMF24 będzie wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Rząd nie wyklucza wznowienia wygaszanego właśnie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej, zapewniała podczas debaty w Radiu RMF24 Iwona Gawłowska z Ministerstwa Energii. Od tego tygodnia, przypominamy, rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwa. Z kolei od lipca z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych.
25: Proszę pamiętać, że fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym. Czyli zamknięcie na przykład, nie wiem, 30 czerwca, 15 lipca, 30 lipca wcale nie wyklucza, że w sytuacji, kiedy ceny znowu będą gwałtownie rosły na rynkach światowych, co będzie miało przełożenie na ceny detaliczne u nas w kraju, nie będzie mógł zostać ponownie otwarty.
19: Polecamy całą debatę, znajdziecie ją pod adresem rmf24.pl. Pod lupą naszego radiowego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM dziś hormony. Objawy zaburzeń hormonalnych często przypominają objawy innych chorób.
26: Okulista, ginekolog, stomatolog, gastrolog, tych specjalistów, przez które przewinie się pacjent, bardzo często jest bardzo wiele, a dopiero na samym końcu często ten pacjent trafia do endokrynologa i wtedy dopiero jest stawiane właściwe rozpoznanie.
19: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Wy też możecie porozmawiać z naszym ekspertem. Jeszcze przez pół godziny do waszej dyspozycji jest numer 12 200 0010. Polskie siatkarki rozpoczynają kolejny turniej Ligi Narodów. Tym razem w Tajlandii. Pierwszymi rywalkami biało-czerwonych będą zawodniczki z Bułgarii.
27: Jesteśmy przygotowane na to, co pokażą. Wiemy, co musimy zrobić, żeby gdzieś tam Bułgarii powstrzymać i na czym my się też musimy skupić, co my musimy zrobić dobrze po swojej stronie.
19: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Jak radzą sobie nasze siatkarki, będziemy sprawdzać w popołudniowych faktach.
28: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
19: Dobrze, filmowi znajomi wracają. Osioł i ogr pojawili się w nowym zwiastunie piątej części Szreka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
29: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał.
1: Roxy!
29: Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
19: Zwiastun nowego Shreka już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl, a my słyszymy się o 13.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.

0: Tydzień nam obiecał, że będzie codziennie cieplej. Trzymamy tydzień za słowo, ale tak kontrolnie sprawdzamy, co się będzie jutro działo. Rzeczywiście wyraźnie cieplej, bo w północno-wschodniej Polsce dzisiaj max 20. Jutro też trochę deszczu, ale już 22 na termometrze i więcej przejaśnień. 23-24 w centrum kraju, a nawet 26-27 w zachodnich województwach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Zaczęliśmy środowe popołudnie, no i wiem, że wielu słuchaczy czeka na te odrobinę magii. Ja wiem, że to się powtarza co tydzień, ale zawsze robi wrażenie. Uwaga! Od teraz do weekendu mamy z górki.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

tyle do piątku. Radio RMF FM i słuchacze to zawsze ze sobą świetnie się łączy. Słuchajcie, jest 12.16, muszę wam coś puścić. Dostałem od słuchaczy straszliwą głupotkę. W Turcji przedstawienie Romeo i Julia. Właśnie dramatyczny finał wszyscy znamy, a na widowni słychać śmiechy, nie? Romeo leży, Julia go opłakuje i wtedy na scenę wkracza kot, który dosłownie skradł show, zaczął się bawić włosami aktora, coś tam go szturchał. Widownia się chichrała, internauci się chichrali, Julia ledwo się powstrzymała, tylko Romeo nie wyszedł z roli. Gratuluję, po swoim zgonie pozostał śmiertelnie poważny.

0: RMF. Zawsze z wami. 12:23 na zegarze. Mundial trwa, portale pełne ciekawostek. Właśnie trafiłem na taką, że jeden kraj wysłał na mundial 3 reprezentacje. I chodzi o Francję. Jak to jest możliwe? Na tym mundialu jest aż 99 piłkarzy urodzonych nad Sekwaną. Aż 75 gra dla innych reprezentacji niż francuska. Mają piłkarzy w sumie w aż 12 drużynach. Cóż, my na stadionach też mamy Polaków, sędziów i kibiców.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: od 10 do 28 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
9: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
10: Kompensa.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMFFM.
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
15: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
16: Sponsorem programu jest weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
19: Zdrowid.
20: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
22: Po reklamie.

0: wygrała w RMF-ie 125 tysięcy złotych.
1: Teraz widzę, że będziemy mogli sobie na wakacje życia pozwolić.
0: Można też zmienić życie w wakacje. Słuchajcie, co dzisiaj dla was mamy. Rekordowe pieniądze w kumulacji szczęścia. 1 210 tysięcy złotych i dwa finały. W każdym z nich te rekordowe pieniądze czekają na słuchaczy. No ale uwaga, bo właśnie kończy się jedyna dzisiaj super godzina. Nie przegapcie tej okazji. Aż 1350 losów wpadnie do obu losowań. Wystarczy teraz przysłać hasło RMF pod numer 7474 albo zagrać na radiowych stronach www.rmf.fm. Podkreślam, do obu losowań tej środy wpadnie wam po 1350 losów. A stawką jest 1 210 000 zł. Zostało tylko 5 minut i ucieknie ta super okazja. RMF 7474.
2: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
8: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
9: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Co jeśli powiem ci, że
14: tylko w tym tygodniu
15: wygrywa 2 razy więcej słuchaczy?

0: zagrasz?
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje,
8: to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: I została ostatnia minuta. Aż 1350 losów teraz łapiecie. W obu losowaniach kumulacji szczęścia dwa razy dzisiaj dzwonimy w sprawie tej rekordowej nagrody głównej. 1 210 000 zł czeka. Minuta 8 sekund super godziny. RMF 7474.
3: Sponsorem byle do piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
7: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
6: No i my, Daniel Dyk
8: i Kamil Barnowski.
7: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
9: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: zawsze z wami.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
4: Już prawie godzina 13, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. To, co najciekawsze zebrała dla nas Anna Wachowska.
5: Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni. Ogromne zarobki lekarza i przyjęcia polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejką po medialnych doniesieniach o nadużyciach w Szpitalu Południowym w Warszawie jest reakcja premiera. Ceny paliw w dół. Są nowe, maksymalne stawki. Policyjny areszt opuścili dziś obaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Sprawca zbrodni wciąż nie został ustalony. Na konferencji prokuratury okręgowej w Lublinie był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czy zatrzymani Białorusini usłyszeli jakieś zarzuty?
6: Nie, okazało się, że nie mają nic wspólnego z tym zabójstwem, przyznaje rzecznik prokuratury Marcin Kozak.
7: Ci Białorusini nie mieli związku z tym postępowaniem, w związku z tym zostali zwolnieni ze sprawy.
6: Innych zatrzymanych nie ma. Prokuratura rozważa kilka wersji śledczych, ale ich nie ujawnia. Zakłada, że sprawca wciąż może być w Polsce. Policja nie ujawnia jego rysopisu.
8: Jeszcze nie mamy pełnego jak gdyby obrazu.
6: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i ponawia apel do mieszkańców o nagrania z samochodowych kamer z poniedziałku między 8.30 a 10.30. Po wczorajszym apelu, jak mówi, takich nagrań policja dostała kilka.
5: System jest zwyrodniały. Tak premier komentuje sprawę młodego lekarza w trakcie specjalizacji i jednocześnie stołecznego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł. Media donoszą, że w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejek. W Faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Michale, witaj. Jak szef rządu tłumaczy się z tej afery?
9: Premier mówił, że sprawę trzeba całościowo wyjaśnić. Dodał, że każdy z polityków jego formacji, jeśli skorzystał z usług szpitala poza kolejnością, będzie musiał się z tego tłumaczyć. Mówił, że takie osoby muszą liczyć się z odpowiedzialnością polityczną. Chce też, by takie sytuacje więcej się nie powtórzyły.
10: Zwróciłem się do Najwyższej Izby Kontroli, aby przeprowadziła powszechną kontrolę we wszystkich jednostkach, w których mogą mieć tego typu zdarzenia miejsce. Otrzymałem odpowiedź potwierdzającą, że Najwyższa Izba Kontroli do takiego systemowego zbadania sytuacji przystąpi.
9: Czyli dotyczyłoby to wszystkich szpitali?
10: Gdzie może zajść tego typu problem, tak.
9: A kontrola w Szpitalu Południowym już została przeprowadzona. Jej wyniki mają być znane w ciągu miesiąca. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
11: Nowe fakty najszybciej w RMF FM.
5: Dobre wieści dla kierowców. Koszty tankowania idą w dół. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. To obniżka o 4 grosze. Tańszy będzie też olej napędowy o 8 groszy. 6 zł i 36 groszy za litr. Wiemy już, z kim zmierzą się polskie zespoły piłkarskie w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim Ochus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Ochus to aktualnie najlepszy zespół Danii, a Fenerbahce zajmuje drugie miejsce wśród tureckich drużyn.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Wiem, mówiliśmy to i prognozy to potwierdzają i Magic rano o tym mówiła, że prawdziwe ciepło, takie na które czekaliśmy w czerwcu dopiero w weekend, ale już teraz tak awansem zabieram was w programie byle do piątku na jedną z dzikich plaż. Rotary, Daniel Dyk, słuchacze, dzień dobry.

to jest piosenka idealna na czerwiec. Wiktor Waligura. Mieliśmy 3 pory roku już w czerwcu. Czekamy na 4. W ten weekend ma być wreszcie lato. 13:14.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: No to a propos lata, które tuż zaczyna się w sieci, zaczyna. Wakacyjne zakazy i nakazy, niektóre absurdalne. Właśnie czytam, oblegana plaża na Sardynii, Villa Simius, wprowadziła zakaz ustawiania parasoli. Wyjątek, jeśli ktoś ma dziecko poniżej 10 lat, to może sobie jeden parasol wbić w piasek i to samo jak ktoś ma emeryta w rodzinie powyżej 65 lat. Pozostali, no zero cienia. Polacy by to z łatwością obeszli, już by przy plaży powstawała wypożyczalnia dziadków z wnuczkami.
1: Reklama.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hi everybody, this is Damiano David.
6: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pewno.

0: jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën. Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka. To słychać.

numer. Środa, dzisiaj dwa finały z sejfami w kumulacji szczęścia. Dzisiaj dwa razy. Nagroda główna to aż 1 210 000 zł. I na to czekaliście, słuchajcie. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu, bo właśnie rusza super szczęśliwy numerek. A ten super szczęśliwy numerek dzisiaj, teraz to 8. 8. No właśnie, ile razy macie 8 w swoim numerze telefonu? Przez 10 minut to ma kluczowe znaczenie. Każdy ze słuchaczy, jeśli wejdzie teraz do gry, zyska 1000 losów. SMS, hasło RMF, ślemy pod numer 7474 i już. Ale, no właśnie, za każdą ósemkę w numerze telefonu dodajemy 1000 losów więcej. Czyli za jedną ósemkę dodatkowe 1000 szans. Za dwie ósemki dodatkowe 2000 szans. Za trzy ósemki aż 3000 dodatkowych szans w obu losowaniach. I to działa też na www.rmf.fm. Ale nie odkładamy tego na później. Tylko przez 10 szczęśliwych minut. Im więcej ósemek w waszym numerze, tym więcej szczęścia. Tym większe szanse w losowaniu, tym większe szanse na 1 210 000 zł. Trzymam kciuki. RMF 7474. Właśnie, ile macie ósemek? Działajcie.

0: O, właśnie czytam, że w Polsce trwają przygotowania do rekordu świata w równoczesnym jedzeniu czereśni prosto z drzewa. W sobotę będzie próba w Arboretum Wojsławice. No to aż żal, żeby przy okazji nie zrobić rekordu w równoczesnym strzelaniu z pestek.
1: Reklama.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
9: Do Polo Pop.
10: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
11: Polomarket. Mój ulubiony.
12: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
13: Bosch. Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
14: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: No to teraz robi się nerwowo, bo zostały już tylko ostatnie 2 minuty. 1000 szans, jeśli wejdziecie do szczęśliwej gry naszej loterii. Za każdy super szczęśliwy numerek jeszcze 1000 szans. Ten szczęśliwy, super szczęśliwy numerek to 8. Za każdą 8, jaką macie w numerze swojego telefonu, 1000 losów w obu finałach kumulacji szczęścia. Czyli jak ktoś ma 3 8, ma aż 4000 losów. Minuta 32 sekundy. RMF 74. 7,4 1 210 000.

0: dziękujemy, że się z nami dzielicie słońcem. Pozdrawiamy serdecznie, zasyłając szczecińskie ciepło. Słońce życzą Ewa i Michał pod 3322. Wiadomość przekazana, jeżeli komuś akurat słońce brakowało, no to już macie.
1: Reklama.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija Wam ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
7: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
8: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
10: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
9: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania.

0: Łagodny guz. Najczęstszy to taki, który produkuje prolaktynę, hormon kluczowy dla laktacji i układu rozrodczego. U kobiet diagnoza stawiana jest szybciej, bo pacjentka na przykład z zaburzeniami miesiączkowania trafia do lekarza.
1: U mężczyzn objawia się to zaburzeniami libido, zaburzeniami potencji. Mężczyźni dość ciężko przyznają się do tego, szukają innych rozwiązań i w takiej sytuacji taki pacjent trafia dużo później. A czas powoduje, że ten gruczolak może się bardziej powiększać.
0: Mówi doktor Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. O zaburzeniach hormonalnych przeczytacie na portalu twojezdrowie.rmf24.pl.
2: Trudne zadanie czeka polskie zespoły w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra z mistrzem Danii Aarhus, a zespół z Górnego Śląska powalczy z Fenerbahce Stambuł. W Zabrzu jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Jak zespół wicemistrza Polski przyjął wyniki losowania?
3: Z dużą ekscytacją, bo przyjdzie się zmierzyć z naprawdę klasowym zespołem. Wszyscy w Zabrzu zdają sobie jednak sprawę, że będzie to ogromne wyzwanie. Fenerbahce ma w swoim składzie wiele gwiazd i ma ogromny budżet z drużyną z Turcji. Jeszcze jako trener Spartaka Trnawa rywalizował obecny szkoleniowiec Górnika, Michał Gaszparik.
4: Co mam doświadczenie, graliśmy potem z nimi w Trnawie. Tam oni zmienili to wejściowo 11 i tam było trochę łatwiej dla nas, ale też potem jak zrobili od razu zmiany, tak Fred za 5 minut zdecydował ten mecz, przygotował tam bramki i przegraliśmy potem ten mecz.
3: Mistrzowie Polski wylosowali zaś najtrudniejszego z możliwych rywali. Aarhus to mistrz Danii, który wywalczył pierwszy od 40 lat tytuł, zostawiając w pokonanym polu Kopenhagę. Z Zabrza Wojciech Marczyk.
2: Polskie siatkarki wygrały z Bułgarkami 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejnymi przeciwniczkami naszych reprezentantek będą Ukrainki. To spotkanie rozpocznie się jutro w samo południe. A nowe fakty w RMF FM już o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Mikrofon, płyty, coś tam, coś jeszcze przekazać tu miałem? Nie.
7: Bardzo dziękujemy.
6: Słuchawki,
7: wszystko mamy.
6: Słuchawki.
8: Ale tak. My mamy muzykę na pendrive'ie.
7: No, Daniel, bo to się zmieniło, wiesz?
8: Trochę świat poszedł do przodu.
7: Cyfrowo.
6: Co wy mówicie? Czy już się nie słucha tych gramofonowych?
8: Nie, a słuchacze piszą nam SMS-y, a nie listy. Naprawdę, to szybciej idzie.
6: Daniel, tak do jutra.
8: Dzień dobry, tu lepsza połowa dnia. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: RMF FM, w lepszej połowie dnia. Wraca temat kopert na weselach.
1: No jest sezon weselny, to są koperty przede wszystkim.
0: Chodzi o to, że fiskus może mieć problemy z kopertami. Czytamy o tym.
1: Fiskus tam, z kopertami czy my?
0: No, żeby nie przekraczać limitów od darowizny i tak dalej.
1: A to jak fiskus bierze ślub, to co, to u niego nie ma kopert?
0: A to mógłby nas zaprosić wtedy, to byśmy chętnie poszli.

0: W lepszej połowie dnia. Dwa finały z sejfami? Tak, to prawda. Tak właśnie obiecaliśmy i tak będzie. Słuchajcie, w drugim finale minimum w sejfach to 17 tysięcy, więc odbieracie telefonik zieloną słuchaweczką, mówicie halo, dzień dobry, tamten. Wybieracie sejf i macie pewne, że wygraliście co najmniej 17 tysięcy.
1: A żeby ten cały proces sobie przyspieszyć, to już teraz sobie sejf wybierzcie.
0: Dokładnie. O właśnie.
1: Od 1 do 30 zastanówcie się, który wam się najbardziej podoba. Żeby być gotowym, no bo pierwszy finał już za niecałą godzinę. A to oznacza, że macie coraz mniej czasu na to, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań.
0: Kto chciałby zostać milionerem? 1 210 000 oznacza, że jeśli ktoś z was ustrzeli sejf z taką kwotą, zostanie rekordzistą, bo takiej kasy nie wygrał jeszcze nikt w polskiej radiofonii.
1: Niecała godzina do pierwszego finału. Niecała godzina na to, żeby jednym SMS-em wejść do obu dzisiejszych losowań. Nie przegapcie swojej szansy. Dziś dwie okazje na to, żeby stać się milionerem.
0: Szczęśliwe 7 minut razy 1217. Mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też online na www.rmf.fm.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Woda kapie mi z sufitu!
12: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
13: Kompensa.
14: Hej, zwrotomocni!
15: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
16: szklana
15: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
17: Zrobią z nas nowe opakowania.
18: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
9: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
16: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
21: Po reklamie.
22: RMF FM.

0: nieważne gdzie jesteście. RMF FM zawsze z wami, z najlepszą muzyką. Roxy White 2115, proszę ja was, w RMF-ie. 23 minuty do 15. Robert Lewandowski, jak czytam, wreszcie znalazł idealny dla siebie luksusowy jachcik.
1: A ja też znalazłam ostatnio idealny. Znaczy, no, prawie idealny, ma jeden minus. Nie mam na niego pieniędzy.
2: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus. Szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
13: Do Polo po...
14: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
15: Polomarket. Mój ulubiony.
16: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
17: No nie wiem.
16: Bo porywa publiczność.
18: Panie! Dawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
19: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
20: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: wybiła lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Też to pięknie chodzi w głośnikach w samochodzie, no ale właśnie a propos, trasa S11 w Wielkopolsce z problemami po wypadku. Mamy dla Was najnowsze informacje z tego regionu.
1: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Ostrowa, gdzie konkretnie uważać, powiemy w Faktach RMF FM o 15:00. Bądźcie z nami.

0: sama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
4: I od wielkiej Lechi do spadku Lechi z Ekstraklasy.
5: Radiowcy bez cenzury prezentują historię dla dorosłych.
6: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
5: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na RMF Fon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMFFM.
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend.
11: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
15: Sponsorem programu Jest Weekend jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska.
2: Afera szpitalna z politykami Koalicji Obywatelskiej w rolach głównych. Reportera RMF FM zapytamy o polityczne rozliczenia w tej sprawie. Kierowców prosimy o uwagę. Po wypadku są problemy na trasie S11 w Wielkopolsce. Mangusty udowodniły, że można być mądrym przed szkodą, a nie po niej. Zarząd Koalicji Obywatelskiej podejmie decyzję w sprawie warszawskich struktur partii, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. To efekt doniesień portalu Zero.pl o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Taką szybką ścieżkę dla kolegów partyjnych zorganizował pracujący w szpitalu radny Dawid Kacprzyk. On sam przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Po ujawnieniu skandalu zrezygnował z członkostwa w Koalicji. W faktach witamy naszego reportera Kacpra Wróblewskiego.
3: Witam serdecznie.
2: Kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
3: Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Zapytałem wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu Dorotę Niedzielę, czy możliwe jest w ogóle rozwiązanie warszawskich struktur partii.
4: To będzie już decyzja, która będzie zależała od zarządu partii. Myślę, że się ten zarząd partii spotka, ale pierwsze trzeba wszystko wyjaśnić. Trzeba mieć wszystkie dokumenty i wszystkie dane.
3: Oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
5: Tego rodzaju historie, jak patologiczne zarobki związanego z partią, jedną z partii, również koalicyjnych lekarza, który jeszcze robi jakieś wiprumy w szpitalu, żeby obsługiwać swoich partyjnych kolegów, no to musi zostać wyjaśnione, no bo to się po prostu w głowie nie mieści.
3: Premier zapowiedział jednocześnie, że Marcin Kierwiński, który odpowiada za struktury warszawskie, nie straci swojego stanowiska.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S11 w Wielkopolsce. W rejonie Ostrowa Wielkopolskiego bus zderzył się z autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Ostrowa. 40-latek, który obrzucił prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka tortem, usłyszał dzisiaj zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 22-latek, odpowie za pomocnictwo. Obu grozi do 3 lat więzienia.
6: Kibicujemy najlepszym.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozkręcają się na dobre. Kibice nie kryją emocji, choć oczywiście byłyby one większe, gdyby polska reprezentacja też tam grała.
7: Mundial bez naszych do oglądania, czy raczej nie?
8: Nie oglądam. Nie
7: w ogóle?
8: W ogóle.
7: A jakby nasi grali?
8: No kibicuję.
9: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak za zabawę, ale nie ogląda mecze, raczej skróty.
10: Dziecko na mnie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
7: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
10: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom, typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
2: W Katowicach o piłkarskie Mistrzostwa Świata pytał Marcin Buczek. Dziś wieczorem mecze Portugalia, Demokratyczna Republika Konga i Anglia, Chorwacja. W nocy pojedynki Gana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. Zwierzęta potrafią być mądre przed szkodą.
11: Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu pokazali, że mangusty karłowate potrafią przewidywać potencjalne zagrożenia ze strony rywalizujących grup i odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie, zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego starcia.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry. Jak te zwierzęta to robią i jak naukowcy to sprawdzili?
11: I tu kluczem była obserwacja. Badacze przez 10 lat monitorowali zachowanie grup tych najmniejszych drapieżników Afryki z pomocą nadajników GPS. A one same, przyzwyczajone do obecności ludzi, uważnie obserwowały swoje otoczenie, by nie narazić się na spotkanie z potencjalnie niebezpieczną grupą innych mangust. Nie tylko unikały bezpośredniego kontaktu z silniejszą grupą, ale też nie nocowały w miejscach, gdzie taki kontakt mógłby się wydarzyć. Oceniały własne możliwości, przewidywały rozwój wypadków. Dzięki strategicznemu myśleniu zwiększały szanse na przetrwanie i sukces.
2: Zobaczcie tych spryciarzy na zdjęciach na rmf24.pl. W faktach za pół godziny spacery filmowe po Łodzi. Będziemy podążać śladami bohaterów serialu Daleko od szosy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Ciepło, coraz cieplej. Czwartek już naprawdę pokaże, na co go stać. Do 27 stopni na zachodzie, ale tej wysokiej temperaturze towarzyszyć będą również przelotne opady deszczu, na które musimy się przygotować na pewno na Dolnym Śląsku, w okolicach Gorzowa, ale też w Wielkopolsce.
1: Piątek to już na czerwono się wyświetla, nawet 32 stopnie na zachodzie kraju, w centrum 25, na wschodzie 23.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Gorąca atmosfera w studiu też, bo pierwszy finał na horyzoncie. 3 minuty zostały i losujemy numer kogoś z was. Być może to będzie właśnie twój numer. Albo twój. Albo może twój jednak.
1: A może twój?
13: A może?
1: Ostatnie 3 minuty to też ostatnia szansa na to, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań. A przypomnijmy, w drugim finale kwota minimalna wzrośnie. Wtedy w sejfach co najmniej 17 tysięcy.
13: Przez te 3 minuty. 2 minuty 50 sekund. Ostatni bonus przed losowaniem. Tym pierwszym razy 1000. Bardzo dobra okazja do wyjścia do gry. Ostatnia dziś, żeby załapać się do obu. Razy 1000 mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474.
1: I ten bonus rusza też na www.rmf.fm.
13: Trzymamy kciuki tak mocno.
1: Bardzo, bardzo mocno.
13: Oj, ała.
1: Powodzenia, RMF 7474.

0: sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy z dwóch finałów dzisiaj Kumulacji Szczęścia mówi dzień dobry i pytanie, gdzie ten telefon zadzwoni, u kogo, w jakiej części Polski, co ten ktoś robi, jak ma na imię i ile wygra. To mnie interesuje.
2: Bardzo dużo pytań, tak. Zgubiłam się przy drugim, ale najpierw małymi kroczkami. Niech ktoś z was odbierze telefon w ciągu 6 sygnałów. Halo, halo!
1: Halo.
2: Dzień dobry, tutaj Kumulacja Szczęścia RMF FM, Ola Filipek i Mateusz Operchał.
1: Cześć, jak masz na imię? A mamy informację, że ktoś się rozłączył. To ty zaczęłaś.
2: A chcesz powiedzieć, że to jest moja wina?
1: Nie mówię, że twoja wina. Jest mi bardzo przykro i nie wiem, dlaczego tak się stało.
2: No bo wiemy też, że wśród naszych słuchaczy są tacy śmieszkowie, którzy często dzwonią sobie do znajomych i robią żarty, ale jak dzwoni RMF, jak słychać tę melodyjkę z tyłu, to nie są żarty, kochani.
1: To nie są żarty.
2: Warto z nami porozmawiać. Mamy nadzieję, że nikt się nie przestraszył, tylko być może był na spotkaniu albo nie mógł po prostu...
1: Nawet jeśli macie wątpliwości, to dajcie nam te kilka sekund, żebyśmy was przekonali, że to jednak nie są żarty faktycznie. To taka rada na przyszłość i prośba od nas, słuchajcie, bo dawno takiej sytuacji nie było. Ale 1000 złotych oczywiście należy się regulaminowe i wysyłamy. Drogi słuchaczu, jeśli gdzieś tam ci RMF teraz gra, to my byliśmy.
2: To my.
1: Chcieliśmy pogadać.
2: Smutni teraz, ale szukając pocieszenia. No 1000 złotych jest, to jest jedna sprawa. Druga, przed nami jeszcze jeden finał. I ten finał to będzie taki finał przez duże F.
1: Tak.
2: Bo kwota minimalna wzrośnie do 17 tysięcy złotych.
1: Tyle ktoś z was będzie miał co najmniej po wyborze sejfu. Jednego z 30, więc już teraz, tak jak zresztą już podgrzewaliśmy atmosferę, możecie sobie wybrać ten numer sejfu, żeby być gotowym. No i przede wszystkim mieć tę chęć pogadania z nami. Proszę się nie rozłączać. Ustalmy, kto chce wygrać,
2: i może
1: ten odbiera i z nami rozmawia.
2: Ustalmy jeszcze jedną rzecz. Drugi finał będzie po 17, więc umówmy się tak, jak po 17 zadzwoni do was telefon, choćby nie wiem co, odbieracie i choćby nie wiem co, dajcie nam dojść do słowa i udowodnić wam, że to jest RMF, że to jest prawda.
1: 1 210 000 czeka w jednym z sejfów. Teraz też możecie sobie pomyśleć, na co wydalibyście tę kasę. Gracie na www.rmf.fm. Tam fajne opcje dla was. Warto tam właśnie przejrzeć sprawę. Natomiast możecie też zagrać tradycyjnie, wysyłając RMF pod 7474.
2: Najważniejsza rzecz. Przez 7 minut od teraz mnożymy wasze szanse razy 1210. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: I gadajcie z nami. My nie gryziemy. Chcemy rozdawać dużo pieniędzy. RMF, ślecie pod 7474.

Promocyjny weekend w Delikatesach Nowa. Hurtowe ceny owoców i warzyw. Od piątku w promocji. Skrzydełka z kurczaka 4,99, karkówka wieprzowa 16,99, boczek surowy płaty 13,99, ziemniak młody złoty 99. Zapraszamy. Słupsk, 11 listopada.

0: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
1: O, adres taki egzotyczny.
2: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
0: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Świeżość, bogactwo Lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
5: Do Polo Pop.
6: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Co jeśli powiem ci, że
11: tylko w tym tygodniu
12: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy.
11: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
13: Dwa razy więcej zwycięzców.
14: Dwa razy więcej emocji.
15: Dwa razy więcej okazji na
11: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
16: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
23: Po reklamie.
24: Czas na fakty o 15.30. Anna Wachowska.
25: Nawet 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty zatrzymanemu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa zarzuca mu przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówienia na organizację obchodów stulecia kuratorium. Tomasz S. miał wejść w porozumienie z jednym z lokalnych przedsiębiorców z branży eventowej. Kurator został zawieszony po obowiązkach. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, objęto go też dozorem policji. Krakowski Sąd Okręgowy oddalił ostatni protest przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Oznacza to, że referendum z 24 maja pozostaje ważne, choć możliwe jest jeszcze zażalenie do sądu apelacyjnego. GKS Katowice i Raków Częstochowa poznały rywali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Raków o awans powalczy z drużyną z Malty, FC Valettą. Gieksa musi czekać na rozstrzygnięcia w eliminacjach Ligi Europy. Trafi na przegranego z pary Hajduk Split i MSK Żilina. Nasze kluby pojedynki rozegrają pod koniec lipca. życia. Czerwony ogórek znów ruszy w trasę. Kultowy autobus zabierze mieszkańców Łodzi i turystów śladami serialu Daleko od szosy, który powstał pół wieku temu. Zaplanowano też spacery śladami popularnych aktorek i aktorów.
0: Związane z serialem Daleko od szosy będą dwie wycieczki autobusem MEX 272, takim kultowym ogórkiem. I te wycieczki odbędą się 5 lipca i 9 sierpnia.
1: Pozycja z naszymi łódzkimi przewodnikami, czyli kto tu się kręcił. Aktorzy Cezary Pazura, Bogusław Linda, Katarzyna Figura i wiele, wielu innych.
25: Powiedziały nam koordynatorka spacerów i wycieczek Paulina Szewczyk i zastępca prezydenta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
25: Kawa nareszcie przestała drożyć. Czy cena aromatycznego napoju z kofeiną zacznie teraz spadać? O tym dziś w klubie ekonomicznym Michał Zieliński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jest na to pewna szansa. Kawosze zawdzięczają to matce naturze, która w tym roku przestała przeszkadzać w zbiorach. Szykują się dobre i co za tym idzie, na światowym rynku kawowe ziarno zaczęło tanieć i to wyraźnie. Obecnie jego cena jest niższa o 1/3 niż pod koniec zeszłego roku, kiedy to ceny kawy były na historycznych szczytach.
5: W przypadku kawy mielonej wzrosty sięgały nawet 25-35% rok do roku. To był bezpośredni efekt rekordowo wysokich cen surowca na światowych rynkach, ale także kosztów transportu, energii i kursów walut. Dzisiaj sytuacja wygląda nieco inaczej.
4: Zauważa Krzysztof Łuczak z grupy Blix. Oczywiście surowiec to nie wszystko, jest podstawowym składnikiem ceny, ale są jeszcze cena transportu i przygotowania kawy do konsumpcji, czyli palenia oraz mielenia. Sumarycznie jednak sam spadek cen ziarna sprawia, że już nie ma podwyżek w detalu i co prawda na znaczące obniżki cen w sklepach liczyć raczej nie możemy, ale faktycznie możemy jednak wydawać na kawę w najbliższych miesiącach mniej, bo stanie się ona teraz przedmiotem promocji, przewiduje ekspert.
5: Importerzy, palarni i sieci handlowe zdążyły już uwzględnić wyższe koszty w swoich cennikach, a konsumenci stali się bardziej wrażliwi na ceny. W takiej sytuacji rośnie znaczenie promocji i walki o klienta. Druga połowa roku upłynie pod znakiem stabilizacji, większej liczby promocji i zdecydowanie mniejszej presji cenowej.
4: Trzeba dodać, że obecne ceny ziarna są i tak na poziomie o połowę wyższym niż średnia z ostatniej dekady.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.

0: Martin Garrix i Edek Sheeran. Repeat it z nowością w RMF FM.
1: A wy jesteście na ty, że ty tak Edek? Mówisz
0: nie,
1: o nim?
0: Nie, mówię też Marcin czasem Garrix.
1: To są
0: nasze gwiazdy, no i też wasze.
1: Dobrze.
0: Słuchajcie, prezydent Karol Nawrocki ocenił, że jego relacje z amerykańskim przywódcą, czyli Donaldem Trumpem, są, cytuję, doskonałe.
1: A, czyli impreza urodzinowa chyba się udała. No to co, to teraz pora zaprosić Trumpa do Warszawy?
0: Tak, no ale to będzie impreza zamknięta. No znowu zamkną pół miasta.
2: Reklama. Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1.

0: konkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

0: Marisa.
1: Oj, jakież to jest cudowne. Lepsza połowa dnia się kłania przed 15. Za
2: Mateusz
1: chwilę fakty o trzeciej.
2: Zagadkę czwartej. Dla wszystkich. Dawaj
1: jak
2: zagadkę.
1: Przed 15. Przed 16. Rano jest go dużo, wieczorem mniej. Zagadka.
2: Szef.
1: Może to być hormon stresu, bo o tym będzie w faktach.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Od miasta, gdzie liczy się Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Uwaga, kierowcy na dwójce w rejonie Poznania. Więcej informacji w faktach o 5:00 to już za 4 minuty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Oktagon w RMF FM, czyli wielka muzyczna bitwa.
3: Po której stronie staniesz?
4: Legendarnych kawałków, które nuci cały świat?
3: Czy nowości prosto z internetu?
4: Wybieraj, co chcesz.
3: I baw się, jak lubisz.
4: Marcin Jędrych
3: i Maciek Rybak.
2: Już w piątek po 20:00.
5: Reklama.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
17: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Po reklamie.
0: A to już prawie 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów.
18: I witamy nasz popołudniowy duet. Z nami Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
5: Zapraszamy. Prokuratura wkracza do warszawskiego szpitala południowego.
19: Śledczy sprawdzą zasady przyjmowania pacjentów na SOR.
5: Referendum w

0: W sprawie odwołania prezydenta Częstochowy coraz bliżej.
1: Inicjatorzy muszą zebrać niemal 16 tysięcy podpisów wśród mieszkańców.
0: Wpadniemy też na targ na popołudniowe zakupy.
2: Wszystko jest teraz świeże, młode.
1: Prawdziwy owocowo-warzywny zawrót głowy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmie się sprawą skandalu w Szpitalu Południowym w stolicy.
0: Dawid Kacprzyk, zwolniony dziś z pracy w tej placówce, miał poza kolejką załatwiać badania dla partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
1: Przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
0: Rozpoczęty w szpitalu audyt już wykazał rażące naruszenia.
1: W faktach ponownie z tym tematem nasza reporterka Magdalena Grajner.
3: Dzień dobry.
1: Witamy, Magdo. Co udało ci się nieoficjalnie ustalić?
3: Kacprzyk dyżurował 4 dni z rzędu przez 96 godzin bez przerwy. A jeśli tak było, to zagrożenie dla zdrowia pacjentów i dla samego lekarza. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, jak mówiliście, czy w szpitalu działał system przyjmowania pacjentów poza przesłankami medycznymi, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy sprawdzą też kwestię poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji dotyczącej czasu wykonywanej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Szpital kompletuje dokumentację, którą planuje przekazać prokuraturze, składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Jak poinformował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, do tej pory żadne zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury nie trafiło.
1: Komisarz wyborczy zarejestrował inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta.
0: Inicjatorzy plebiscytu podkreślają, że prezydent z zarzutami korupcyjnymi nie pełni swej funkcji. Ma prokuratorski zakaz wchodzenia do urzędu, a nawet kontaktów telefonicznych z pracownikami.
1: Krzysztof Matyjaszczyk konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny.
0: By referendum zostało przeprowadzone, jego inicjatorzy muszą do 17 sierpnia zebrać 15 900 ważnych podpisów. Kolizja dwóch osobówek na A2 w rejonie Poznania.
1: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Połowa czerwca to początek dobrego sezonu na warzywa i owoce.
0: Oferta jest już bogatsza niż w maju, a ceny wielu produktów niższe.
1: Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska odwiedziła targowisko w Oławie.
4: Chcemy coś ugotować sezonowego na obiad. Co pani poleca?
5: Kapusta młoda, szparagi.
6: Przepraszam?
5: To jest zadychetę?
6: Tak.
5: Bo tam są 10
6: tak.
5: i 15.
6: Tak, tak. Dobrze.
5: Okej, okay, tak. 10 groszy. Dziękuję. Szparagi, kalafior, brokuł, kapusta młoda. Wszystko jest teraz świeże, młode.
4: Podjada tutaj pani coś?
5: Cały czas. Cały czas. Czasami więcej zjem, jak sprzedam. Stojąc za kasą, kasując, a drugą ręką zielony groszek. Nie?
1: No, trudno się oprzeć.
0: Może nie warto się opierać, samo zdrowie.
1: No, zdecydowanie.
7: Fakty z drugiej półkuli.
1: No właśnie, czy kraj baseballu, koszykówki i futbolu amerykańskiego żyje mundialem?
0: Nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski, sprawdził, czy piłka nożna, albo jak mówią za oceanem, soccer, podbiła serce Amerykanów.
8: Argentina! Argentina!
9: Jak słychać po akcencie, to imigranci. Jednak mundial organizowany między innymi w USA przyciąga też uwagę tych, którzy się tutaj urodzili, ale od dziecka głównie słyszeli o baseballu czy futbolu amerykańskim.
10: Baseball is so popular.
9: Baseball jest tutaj bardzo popularny, ale wydaje mi się, że Mistrzostwa Świata na pewno przyciągną więcej widzów i mam nadzieję, że sprawią, iż piłka nożna stanie się tutaj bardziej popularna, bo uwielbiam ten sport i chciałabym, żeby cieszył się większym zainteresowaniem. Myślę, że to naprawdę świetne, że możemy pokazać, iż Ameryka kocha piłkę nożną, tak samo jak każdy inny kraj na świecie, mówią amerykańscy kibice.
1: No, a propos, za 2 godziny mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga.
0: A o 22:00 Anglia, Chorwacja.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Ja tylko przypomnę, że szukamy najlepszego przepisu na koktajl truskawkowy i tutaj niektórzy dorzucają śmietankę 30. No i to już brzmi bardzo pyszniutko.
13: Słodziutko.
12: To już jest troszeczkę jak truskawki ze śmietaną.
13: Tymczasem znowu Widok. Nie mamy niedzieli na naszych mapach pogodowych, coś się znowu zepsuło, ale natomiast w sobotę do 36 stopni na zachodzie. No to jest rzeczywistość, która nas powoli wita, czyli lato.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: No i nie wiadomo, kto ma odliczać.
12: Ja? Czy
13: no
12: ty?
13: No właśnie, ja bym chciał.
12: Ja też bym chciała.
13: No i co teraz?
12: Może razem?
13: Dobra. Uwaga. Cztery minuty. 4 minuty do losowania. Przed drugim finałem. To jest bardzo ważne, bo minimum w sejfach 17 tysięcy, więc ktoś z was, kogo numer zostanie wylosowany, po wyborze sejfu będzie miał co najmniej taką sumę.
12: A my doskonale wiemy, że wśród was jest ktoś, kto ma dobre przeczucie i wie, w którym sejfie czeka główna nagroda, czyli 1 210 000 złotych.
13: Dokładnie.
12: Czekamy na was, na wasze zgłoszenia. To jest ostatnia szansa, żeby wejść do gry, wysyłając RMF pod 7474.
13: Razy 1317... ostatnim bonusem. Mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Trzymamy mocno kciuki.
12: O, i na stronie też ten bonus obowiązuje. RMF 7474.

0: Symulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Halo?
2: Puk, puk.
1: Wszystko jest okej?
2: Okay? Czy ktoś mnie słyszy?
1: Drugi finał, kumulacja szczęścia. Jesteśmy umówieni, przypominamy, że odbieracie telefon i chcecie z nami gadać o ogromnych pieniądzach, a te pieniądze są naprawdę pokaźne. Sejfy aż pękają w szwach i czekamy na was. Odbierze ten telefon.
2: Maksymalnie. Aha, dzień dobry, tutaj kumulacja szczęścia RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operhaus.
1: Cześć, dzień dobry.
3: Witam.
2: I jak masz na imię, kochany numer, słuchaczu? Tak,
3: Przemek.
1: Chciałem powiedzieć, Przemku, że twój numer został wylosowany, tym samym witamy cię w drugim dziś finale kumulacji szczęścia. Przed tobą droga usłana różami i wielkimi pieniędzmi i sejfami też. Chcieliśmy cię zapytać, który numer sejfu chciałbyś wybrać od 1 do 30?
3: To niech będzie 16.
1: No to numer mamy wybrany. Przemku, opowiedz nam coś o sobie. Skąd jesteś?
3: Z
1: Piaseczna. Co porabiasz o tej pięknej porze, kwadrans po 17?
3: Już jestem w domu z dziećmi.
2: Po obiedzie, przed obiadem?
3: Jeszcze przed.
2: Jeszcze przed, dobrze. No to chyba dzisiaj obiadu w domu nie będzie, tylko będzie świętowanie wspólne pewnie z rodzinką gdzieś na mieście, bo kiedy wybrałeś safe numer 16,
3: tak?
2: Stałeś się posiadaczem co najmniej 17 tysięcy złotych. Co najmniej. Ale to mogą być też inne opcje, bo w sejfie może być również 30 tysięcy, 40 tysięcy, 60 tysięcy. No i nagroda główna też jest możliwa. 1 210 000.
3: No na to liczymy.
2: My też na to liczymy, szczerze mówiąc, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie spróbowali odkupić od ciebie twojego sejfu.
3: Propozycji.
1: Za ile go sprzedasz, Przemku?
3: O, najlepiej za 100.
1: Za 100 złotych? Naprawdę?
3: Nie, za 100 tysięcy.
1: A, 100 tysięcy.
2: No ale to by były nudne negocjacje, jakbyś rzucił kwotę, my byśmy powiedzieli dobrze, no i koniec. No to by było nudne. Tak się nie bawimy.
3: Dlatego słucham propozycji.
1: Słuchaj, proszę. Jesteśmy z Krakowa, potargujemy się odrobinę. 22 tysiące ci dajemy za twój sejf.
3: 22. Kolejna propozycja.
1: A ta ci się nie podoba?
3: Jest fajna, lepsza niż standardowa, 17, ale no. Może coś jeszcze ugramy.
2: Przemku, gadamy od 2 minut 40 sekund i w tym czasie zarobiłbyś 22 tysiące złotych. To jest świetna stawka. Minutowa.
3: Wiem.
2: Okej. Okay. No to co powiesz na 23 tysiące złotych? Damy ci podwyżkę.
3: To jednak jeszcze zostaje przy sejfie.
1: Mm-hmm. No ja wiemy, że dzieci tam w tle, zrozumieliśmy, że to są też chodzące, uśmiechnięte wydatki, ale pewnie masz jakieś marzenia też wakacyjne.
3: Jakieś plany wakacyjne bardziej takie.
1: Plany masz już nawet. No to
3: wyjazd, słuchaj, dokładnie.
1: Ten wyjazd na pewno by się ucieszył, jakbyś mu dorzucił 24 tysiące. Tyle ode mnie.
3: To nie, to zostajemy przy sejfie. Ostatecznie.
2: Ostatecznie?
3: Ostatecznie.
2: No to? No,
1: jesteś zdecydowany, no nie
2: otwieramy
1: chcemy tutaj
2: safe.
1: Ci psuć zabawy. Dobrze.
2: Numer 16 w takim razie.
1: Zaglądamy do środka.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: No, to było bardzo szybkie tempo. 17 tysięcy w 4 minuty.
2: Mnie się podoba, że jak mamy dwa finały dziennie, to jest taka kumulacja szczęścia prawdziwa, że to szczęście jest takie podwójne, więc propozycja moja jest taka, żeby jutro w czwartek też zrobić dwa finały.
1: Spodobało się, widzę, koleżance.
2: Bardzo.
1: Bardzo nas to cieszy, ale zróbmy coś takiego, czego nikt się nie spodziewa. Ja byłem popytać przed programem, czy możemy, i okazuje się, że możemy. Słuchajcie, tylko dla was mamy mega informację. Jutro w drugim finale minimum w sejfach to 58 tysięcy złotych.
2: Co najmniej tyle. Ktoś z was, kto odbierze telefon w drugim finale i wybierze sejf, co najmniej tyle będzie miał w kieszeni. Ale to nie wszystko. Idziemy na całość i podbijamy nagrodę główną. Jutro w jednym z sejfów 1 220 000 zł.
1: 1 220 000. O tyle gracie. Uwaga, przez 5 minut pomnożymy razy 1258 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Tak gracie, ale też wchodząc na www.rmf.fm i tam szukacie opcji dla siebie.
2: Trzymamy mocno kciuki za przyszłych milionerów. Wiemy, że tam jesteście. RMF 7474.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpet.tv.pl.

0: świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie. Do Polo
1: Codziennie dowożone superhity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski, do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
2: Polomarket. Mój ulubiony.
3: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM trzymamy rękę na piłce.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
18: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Marlena Chudzia i Tomasz Weryński.
19: Kraje grupy G7 zgodziły się, że w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa, oświadczył Emmanuel Macron po zakończeniu szczytu we Francji.
18: Francuski prezydent uznał, że doszło do ponownej mobilizacji krajów G7 w sprawie zwiększenia presji na Rosję.
19: Zapewnił, że szczyt we Wion był sukcesem i momentem jedności.
18: Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób na dworcu centralnym w Warszawie.
19: Chodzi o członków grupy Bronimy Polskiej Granicy.
18: W internecie można znaleźć nagranie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisem BPG i Bronimy Polskiej Granicy przed dworcem centralnym, a później w środku stoją nad dwiema osobami o śniadej karnacji.
19: Po upublicznieniu nagrania sprawą zajęli się stołeczni policjanci, a rzeczniczka MSWiA przypomniała, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie ustawy, która wprowadza dofinansowanie składek ZUS dla artystów.
18: Dlaczego to właśnie twórcom kultury rząd ma dopłacać do składek?
19: Za pół godziny gościem Piotra Saraka w popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury i prezydent Wrocławia. Zapraszamy.
18: A w faktach ekonomicznych zdrowie dotknięte zwyrodnieniem.
19: Zapraszam, Michał Zieliński.
20: Taka degradacja spowodowana przewlekłą chorobą przytłacza służbę zdrowia w związku z finansami, zauważa nie po raz pierwszy Donald Tusk. Podkreśla, że pieniędzy na leczenie brakuje coraz bardziej w czasie, gdy szybko rosną zarobki pracowników służby zdrowia. Niektóre szpitale wydają już niemal wszystkie pieniądze na pensje, zauważa premier.
21: Jeden lekarz ma w dwóch, trzech, czterech szpitalach możliwość zarabiania pieniędzy. Nie zawsze jest to związane ze świadczeniem faktycznej usługi. Dwa, przez długie, długie lata bez żadnej refleksji wyceniano możliwie wysoko procedury, weszła podwyżkowa ustawa. Jak wiecie, te zarobki, one będą nadal rosły i to bardzo dynamicznie, także od lipca.
20: Rząd dziś na razie przekazał do pilnych prac w Sejmie projekt zmian w przepisach, które umożliwić mają sprawdzenie, ile zarabiają pojedynczy lekarze, a dopiero planowane jest ewentualne wprowadzenie limitów wynagrodzeń. Z opublikowanych niedawno danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że około 1000 lekarzy w kraju zarabia rocznie 1 000 000 zł lub więcej. Wydatki na służbę zdrowia, w których wynagrodzenia stanowią główną pozycję, to największy ciężar dla polskich podatników, większy niż utrzymanie armii i zakupy broni. Jeszcze notowania, zapowiedź podpisania porozumienia. Stany Zjednoczone i Iran utrzymuje ceny ropy na poziomie najniższym od początku marca, ale dziś widać wzrost. W Londynie baryłka znów powyżej $80. W kraju paliwa o kilka groszy w dół. Złoty bez zmian, euro kosztuje 4,24 zł, a dolar 3,66.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: podsyłacie nam takie przepisy na koktajle truskawkowe. Ktoś napisał przepis na pychotny koktajl. Ładne słowo.
1: Dzięki to.
0: Z garścią mięty.
1: Aha.
0: I poziomkami. Są takie ukryte składniki.
1: O, wow. No. Gorąca jesteś? Halo?
2: No, no.
1: No jest już, dobra. Ach. To możecie dzwonić do gorącej sekretarki w każdej sprawie absolutnie. To jest wasz czas.
0: 12, 2 miliony. Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Titan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Poniedziałek,
11: wtorek,
12: środa,
10: czwartek.
11: Szybko zleci.
10: Byle do piątku.
13: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
14: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
15: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
16: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
25: I see.

0: z najlepszą muzyką specjalnie dla was na długą trasę. Z problemami niestety trasy, bo i na Mazowszu, i w Wielkopolsce długie korki.
1: A to chyba nie są jedyne miejsca, gdzie trzeba uważać. Wrócimy do nich w faktach RMF FM o 18:00.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
7: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Gol się jak Szymon Marciniak.
10: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu. Dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer. Jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
11: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie za 349 zł 99 groszy. Media Expert.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Po reklamie.
13: To już prawie 18. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński w Studiu Faktów ponownie. Witamy.
14: Witamy.
1: Witamy.
13: Posłuchajmy.
1: Obszar poszukiwań w Hucie Pieniackiej będzie powiększony.
14: Wszystko wskazuje na to, że badacze natrafili na ciała pomordowanych Polaków.
1: Będziemy mieli ostrzeżenia dla kierowców na Mazowszu i w Wielkopolsce.
14: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM już za chwilę będzie Bogdan Zdrojewski.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury. Jesteśmy przekonani, że natrafiliśmy na mogiły, w których mogą spoczywać szczątki kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Mówi nam ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
14: Obszar poszukiwań w Hucie Pieniackiej na Ukrainie został poszerzony do 40 arów.
1: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada rozmawiał z badaczem, na co natrafili eksperci.
15: Wykonali kilka wykopów i na różnych głębokościach, od kilkudziesięciu centymetrów do ponad metra, znaleźli ludzkie szczątki, ich ułożenia, a także dokumentacja i relacje świadków świadczą o tym, że to poszukiwane ofiary zbrodni wołyńskiej, mówił ksiądz Trzaska.
16: Są to pochówki bez strumien. Nie ma tutaj takiej regularności ułożenia anatomicznego. Poza tym szczątki noszą też ślady uszkodzeń. I to nie uszkodzeń w trakcie prac badawczych, tylko uszkodzeń takich przyżyciowych.
15: Tomasz Trzaska mówił też o wyjątkowo poruszających odkryciach.
16: To są szczątki dzieci, takich dzieciątek, które też tutaj zostały pogrzebane. Więc też zginęły.
15: Ekipy w piątek kończą prace poszukiwawcze. Kolejnym etapem będzie wniosek do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
1: Kolejny przelot samolotów F-35 nad Polską z okazji uroczystości upamiętniających 250. rocznicę powstania USA.
14: O 17.45 były nad Warszawą, przeleciały wzdłuż Wisły.
1: Około 18.05 mają być w Łodzi, gdzie ich przelot będzie można zaobserwować w okolicy portu lotniczego Łódź-Lublinek. Uwaga kierowcy na Mazowszu.
14: Na trasie S8 między węzłami Janki i Opacz zdarzyły się dwa samochody osobowe.
1: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy.
14: Utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce.
1: W Bojanowie w ciężarówce wystrzeliła opona.
14: Tir blokuje prawy pas w kierunku Poznania.
17: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
14: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Piotr Salak i jego gość, witamy.
18: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy jest Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury i były prezydent Wrocławia. Jesteśmy już połączeni ze Strasburgiem. Dzień dobry, panie pośle.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Panie pośle, czy sprawa 28-letniego lekarza z Warszawy to jest taki kamień młyński uwiązany u szyi koalicji rządzącej, który ją zatopi? Niektórzy mówią, jak Anna Maria Żuchowska, że to są ośmiorniczki 2.0.
19: To nie jest to lekki temat, wręcz odwrotnie, w warunkach obecnej kondycji służby zdrowia, trudności z dostępem do lekarzy, bez wątpienia jest to problem. Wszystko zależy od reakcji, adekwatności reakcji, jak i również skuteczności tego, co będzie po tych reakcjach, bo wszyscy oczekują po pierwsze wyciągnięcia pewnych konsekwencji, wyciągnięcia pewnych wniosków, ale też, krótko mówiąc, takich zmian w służbie zdrowia, aby tego typu przypadki się nie powtarzały.
18: O, to jest oczywiste w pewnym sensie, panie pośle, ale z drugiej strony czekaliśmy ponad 2 lata, żeby się okazało, że system nie jest taki, jaki być powinien, że trzeba dopiero teraz wprowadzać zmiany, które pozwolą śledzić zarobki lekarzy.
19: A to odkrycie. Z mojego punktu widzenia, z moich doświadczeń, ten problem rozwija się od około 20 lat. Były rozmaite próby uszczelniania systemu, poprawiania, reformowania. Okazuje się, że są zawsze cwańsi, są zawsze lepsi, są zawsze tacy, którzy potrafią te wszystkie rozmaite bariery ominąć. No, mnie bardzo osobiście zależało, aby pielęgniarki zarabiały lepiej, bo były cały czas mocno posponowane. Natomiast generalnie rzecz biorąc, błędów było tak dużo przez ten ostatni czas, że one się nawarstwiły. No mamy szpitale, które wydają ponad 100% swojego budżetu wyłącznie na wynagrodzenia lekarzy, służb medycznych, etc.
18: Ale to nie jest dobra sytuacja. Ale kto odpowiada za te błędy, panie pośle?
19: Za te błędy odpowiadają bardzo różne instytucje przede wszystkim publiczne. Wiadomo, że służba zdrowia należy do państwa, należy do samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego, też miejskiego, ale też muszę powiedzieć, że tych pobocznych, rozmaitych osób odpowiedzialnych znalazłoby się sporo. Ja od razu dodam, nie jestem specjalistą, nie jestem menadżerem, jestem co najwyżej czasami, na szczęście tylko czasami pacjentem, ale obserwuję niestety stan służby zdrowia czasami z bliska i uważam, że za mało konsekwentnie wykonywaliśmy rozmaite czynności, aby, krótko mówiąc, takich zdarzeń wręcz patologicznych nie było.
18: Bije się pan w piersi, ale był pan też prezydentem Wrocławia, panie pośle, i też pan nadzorował szpitale wrocławskie. I teraz pytanie jest takie, czy samorząd
19: Pudło.
18: Warszawski, czy samorząd warszawski, o ile dobrze pamiętam, samorządy były gospodarzami szpitali od 99 roku. Pan był prezydentem Wrocławia do 2001, dobrze pamiętam?
19: Ale tak, ale powiedziałem od razu Pudło, bo ja byłem jedynym prezydentem miasta, który jeździł do Warszawy i na pytania, który pan szpital chce, odpowiedziałem żadnego. Wrocław jest jedynym dużym miastem prezydenckim, który nie ma żadnego szpitala.
18: I uważa pan, że to jest najlepsze lekarstwo na wszystkie bolączki służby zdrowia, żeby samorządy zrezygnowały
19: nie.
18: właśnie z gospodarowania szpitalami?
19: Nie, to nie jest najlepszy sposób, ale od razu powiem, że moje intencje wtedy były czyste. Powiedziałem wyraźnie w resorcie, że albo biorę wszystkie szpitale, wszystkie przychodnie, albo żadnego. Dlatego, że cały problem polega na tym, że w Polsce nie ma warunków do konkurowania między sobą jednostek zdrowia, tylko przerzucania sobie kosztów z jednego szpitala do drugiego, z przychodni do szpitala, ze szpitala do przychodni, etc. Ja miałem wtedy świadomość, że albo biorę wszystkie szpitale i naprawdę się zajmuję służbą zdrowia, odpowiadam za służbę zdrowia i wszystkie decyzje są we Wrocławiu, albo nie biorę żadnego. I oni koniec końców postanowili, że nie dadzą mi żadnego szpitala. Byłem szczęśliwy. Wrocław Dudkiewicza czy Sutryka może mi teraz podziękować, że oni tego kłopotu nie mają i taki jest tam rzecz, ale to tylko Wrocław.
18: To pan to wiedział ćwierć wieku temu, a rządzący tego nie wiedzą w tej chwili?
19: Nie chcę tego komentować.
18: Ale panie pośle, jest pan przedstawicielem ugrupowania, które dzisiaj rządzi, które bierze polityczną odpowiedzialność także za tę sytuację w służbie zdrowia.
19: Tak, ale to są konsekwencje, tak jak powiedziałem, wielu, wielu błędów. One się nawarstwiły. Skala trudności jest w tej chwili dużo, dużo wyższa niż była 20 lat temu, czy 26, 7 lat temu, jak pan wspomina, a propos mojej decyzji dotyczącej Wrocławia. One się nawarstwiały. My nie rozwiązywaliśmy problemu. Mówię, my Polacy w ogóle, bez względu na to, czy to jest PiS, czy to jest Lewica, czy to jest Platforma Obywatelska w chwili obecnej, czy tacy, czy inni. Niestety, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, więcej mamy błędów popełnionych, więcej mamy rozmaitych zaniechań, niż tak naprawdę skutecznych aktywności. No powiem, że żeby nie było też wątpliwości. My bardzo wiele też zrobiliśmy dla służby zdrowia, aby ją doposażyć, aby stan techniki był lepszy, aby lepsza była diagnostyka, aby lepsze były programy profilaktyczne. Wiele, naprawdę wiele zrobiliśmy.
18: Wielu Polaków się niestety z panem nie zgodzi, jeśli chodzi o te zachwyty nad tym, jak wygląda polska służba zdrowia. Zdaje sobie pan sprawę, panie pośle. Ja chciałem pana zapytać...
19: Nie, ale ja mówię o paru rzeczach i ich nikt nie zakwestionuje. No, jak mamy tomografy, rezonanse magnetyczne, sposób prowadzenia rozmaitych zabiegów, na jakim one są poziomie, etc., etc. Nikt tego nie zaneguje i proszę o tym też nie zapominać.
18: To ja w takim razie zapytam pana wprost, czy sam odpowiedzialni za nadzór nad Szpitalem Południowym w Warszawie, w samorządzie warszawskim, powinni podać się do dymisji albo powinni, wobec nich powinny być wyciągnięte konsekwencje personalne? O takich konsekwencjach personalnych mówi premier.
19: Bez wątpienia za ten stan rzeczy ktoś odpowiada. Dobrze byłoby znać te osoby z imienia i nazwiska i aby poniosły konsekwencje, bo według mojej oceny ponoszenie konsekwencji, i to szybko, w takich sytuacjach będzie powodowało, że 3/4 innych też się zastanowi, czy do takich błędów sami nie doprowadzają.
18: Panie pośle, pan potrafi mnie przekonać tak, żeby nie obrażać inteligencji naszych słuchaczy, że sprawa dotyczy jednego szpitala i jednego lekarza?
19: Nie, z pewnością nie. I od razu powiem, że nie chcę nikogo uspokajać ani wprowadzać w błąd. Według mojej oceny zjawisko jest szersze, natomiast słabo rozpoznane.
18: Pana zdaniem to, że Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, miał takiego człowieka na swoim pokładzie, był radnym Koalicji Obywatelskiej, też ponosi polityczną odpowiedzialność za to?
19: Każda klasa polityczna, jeżeli bierze na pokład określoną postać, powinna ją nie tyle kontrolować, ile monitorować wszelkie aktywności. Według mojej oceny nie pociągałbym, nie stwarzałbym takich sytuacji wspólnych mianowników i takiego szerokiego, populistycznego przywoływania rozmaitych polityków do szeregu, czy wzywać, krótko mówiąc, na dywanik.
18: A dlaczego, panie pośle? A dlaczego, panie pośle, skoro pamięta pan po przegranym referendum, Donald Tusk dosyć stanowczo zachował się wobec struktur małopolskich, bo rozwiązał całe struktury małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Czy ta afera nie jest podobna chociażby do przegranego referendum w Krakowie?
19: Tuskowi dziś nie brakuje ani determinacji, ani przekonania o tym, że w tej materii trzeba działać zdecydowanie. Takie decyzje podejmuje. Wiemy dobrze, że wspomniany lekarz, Kasprzyk, o ile pamiętam, jak się nazywał, został z szpitala zwolniony. No, są konsekwencje po kolei. Będziemy patrzeć na następne. Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą służby zdrowia, nie jestem specjalistą od kondycji szpitala, nie jestem menadżerem odpowiedzialnym za służbę zdrowia. Kiedyś powiedziałem, że jak mam być ministrem, to z pewnością nie służby zdrowia, ani rolnictwa.
18: Ale
19: w innych
18: wie pan
19: wypadkach
18: o tym, panie pośle, że
19: może być różnie.
18: Na służbie zdrowia wszyscy Polacy się znają. To jest niewątpliwe. A swoją drogą pan uważa, że lekarze zarabiają za dużo?
19: Są tacy, którzy zarabiają za dużo, są tacy, którzy zarabiają tyle, ile powinni i są tacy, którzy być może zarabiają za mało. Ale generalnie rzecz biorąc, uważam, że tej patologii takiej, w której lekarze pracują na trzech etatach jednocześnie, mieszają funkcje czy stanowiska służby prywatnej z publiczną, jest zbyt dużo.
18: To podpisałby się pan w takim razie pod postulatami marszałka Czerzastego. A zarobki powinny być jawne lekarzy?
19: Tego nie chciałbym wprost o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, jeżeli mamy służbę publiczną, to powinny być jawne. Natomiast jeżeli mamy prywatne praktyki, to jest kwestia ochrony danych osobowych i różnych innych konsekwencji. Natomiast mieszanie, krótko mówiąc, służby prywatnej, służby publicznej, według mojej oceny powoduje do tego, że mamy kłopot z odpowiedzią nawet na tak proste pytanie.
18: Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury, były prezydent Wrocławia, jest naszym gościem popołudniowej rozmowy. Słuchaczom RMF-u pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF24.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: No i za chwilę się okaże, co tam u was dobrego słychać. Gorąca sekretarka już wie, za chwilę nam przekazuje taśmę.
20: Na wszystko nagrała i przekaże nam dosłownie za moment.
13: Co się dzieje?
20: Bądźcie z nami.
13: A jesteście już po pracy? To fajnie, bo jutro już środa.
20: Środa minie.
13: Tydzień.
20: Zginie. To takie proste. Bardzo proste.
13: Jutro jest czwartek.
20: A dzisiaj środa?
13: Aha, jutro jest czwartek już.
20: Wow!
13: Ale hit.

0: Chodzą słuchy, że odpoczywacie i odpaliliście powoli wakacje. Co tam u was, gorąca sekretarko?
1: Tu gorąca sekretarka RMF FM.
2: Witam, jestem na działce. Pozdrawiam moją córkę Hanię i żonę Dominikę, Tarnowskie Góry.
3: Dzień dobry. Syn Daniel jest w Energylandii. Miłej zabawy.
4: Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że wychowałem się na Pokemonach, a teraz moja 7-letnia siostrzenica również uwielbia Pokemony. Co mogę powiedzieć? Pikachu, wybieram cię!
5: Witam, ja bym chciał pozdrowić wszystkich muzykantów i ludzi, którzy grają na instrumentach, bo jadę na lekcje muzyki, pianina.
6: Dzień dobry, Sławek z tej strony, ja tylko chciałem powiedzieć, że jutro jest to ostatni dzień w pracy.
7: Pamiętajcie, środa to taki mały piątek.
8: Dopiero co myśleliśmy, że jutro środa, jednak czwartek, a dziś jednak piątek, tak?

0: reklama.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
15: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
16: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
17: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
18: 18.30 i czas na fakty. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
19: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy umożliwiający powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL i numerem prawa wykonywania zawodu.
5: Rządowy projekt to reakcja na skandal z młodym lekarzem z Warszawy, radnym Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił w publicznym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Utrudnienia na A1 w Łódzkiem.
19: Między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk zepsuł się samochód osobowy.
5: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Anglia, Chorwacja. To oczekiwany z dużym zainteresowaniem wieczorny mecz na Mundialu w Ameryce Północnej.
19: Nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan o przedmeczowych nastrojach po brytyjskiej stronie.
13: Angielscy kibice nie pamiętają już porażki z Chorwacją w półfinale Mistrzostw Świata z 2018 roku. Kapitan reprezentacji Harry Kane także woli patrzeć w przyszłość. Chcemy przynieść dumę naszemu krajowi, powiedział przed dzisiejszym meczem. Do Dallas przybyło około 15 tysięcy angielskich kibiców. Nie wszyscy mają bilety, ale czują podobnie. Ten mecz zadecyduje o tym, kto zwycięży w grupie. Trener angielskiej reprezentacji Thomas Tuchel martwi się o kontuzję w zespole, ale i tak jest przekonany, że jego piłkarze dadzą dziś z siebie wszystko.
5: A w faktach RMF FM za pół godziny o pierwszym meczu Portugalii na mistrzostwach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: jestem absolutnie zakochany w tym wokalu Siena Spiro w RMF FM.
1: Dobra, to o to chodzi, bo słuchacz napisał, że Mati chyba jest zakochany, bo nie wie jaki dzień i jeszcze myli minuty. No to o to chodziło.
0: Tak, bo ja kocham muzykę generalnie, tak, to prawda.
1: To co to za piosenka była?
0: Material Lover. No proszę cię, z angielskiego, a o 19 Portugalia gra, bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
6: Aha.
5: Majorka!
7: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
8: Skowronka, łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
10: RMF FM zawsze z Wami.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
6: I od wielkiej Lechi do spadku Lechi z Ekstraklasy.
7: Radiowcy bez cenzury prezentują Historię dla dorosłych.
8: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
7: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmf.pl, YouTubie i innych platformach. W formach podcastowych.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Hi everybody, this is Damiano David.
13: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i poblista notowanie w RMF FM.
14: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
17: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
18: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert. Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia. W super cenie. Media Expert.
19: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Po reklamie.
9: To już prawie 19:00, na zegarach RMF FM łączymy się ze studiem faktów.
20: A to wydanie faktów mają dla nas Marlena Hucio i Tomasz Waryński.
21: Bez kolejki miał załatwiać kolegom z partii leczenie.
22: W faktach komentarz gościa popołudniowej rozmowy Bogdana Zdrojewskiego do sprawy lekarza i radnego Dawida Kacprzyka.
21: Będzie też prywatny pojedynek dwóch piłkarzy na statystyki.
22: Ronaldo kontra Messi. Kto częściej stawał na mundialowej murawie?
21: Nieprzerwanie od 9 lat.
22: Radio RMF FM, najbardziej wiarygodnym medium w Polsce.
21: Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z aferą w szpitalu południowym w stolicy.
22: Chodzi o sprawę lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka.
21: Jak podał portal Zero.pl, medyk bez kolejki załatwiał badania kolegom z partii.
22: Wcześniej wyszło na jaw, że choć nie miał specjalizacji, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
21: Piotr Salak w popołudniowej rozmowie w RMF FM pytał europosła Koalicji Obywatelskiej Bogdana Zdrojewskiego o politykę odpowiedzialność za tę aferę.
23: To, że Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, miał takiego człowieka na swoim pokładzie, był radnym Koalicji Obywatelskiej, też ponosi polityczną odpowiedzialność za to?
24: Każda klasa polityczna, jeżeli bierze na pokład określoną postać, powinna ją nie tyle kontrolować, ile monitorować wszelkie aktywności. Według mojej oceny nie pociągałbym, nie stwarzałbym takich sytuacji wspólnych mianowników i takiego szerokiego, populistycznego przywoływania rozmaitych polityków do szeregu, czy wzywać, krótko mówiąc, na dywanik.
22: Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
21: We'll be right back.
22: Ukraina stawia opór na froncie i idzie naprzód, ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron po szczycie G7 we Wią.
21: Zapewnił, że obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu pozwoliła na głęboką dyskusję na temat Ukrainy, donosi francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
0: Według Macrona wszyscy członkowie grupy G7, czyli Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Włochy i Japonia, opowiedziały się za zaostrzeniem presji wywieranych na Rosję oraz za zwiększeniem dostaw dla Ukrainy systemów obrony przeciwlotniczej i uzbrojenia pozwalającego na ostrzał dalekiego zasięgu. Według prezydenta Francji Trump zapowiedział, że zmobilizuje amerykańskie firmy zbrojeniowe, by nadążały z produkcją. Macron wyraził nadzieję, że część niezbędnego sprzętu będzie produkowana na terytorium Ukrainy, by kraj ten mógł szybciej nim dysponować.
21: Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze nr 65 w Podlaskiem.
22: W miejscowości Dziękonie na odcinku Mońki Białystok samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu.
21: Ruch odbywa się tam wahadłowo.
2: Stadiony świata w faktach RMF FM.
22: Cristiano Ronaldo dogania Leo Messiego.
21: Portugalczyk właśnie rozgrywa mecz na swoim 6. mundialu.
22: No, panowie współdzielą ten rekord.
21: Patryk Serwański w faktach.
3: Jestem.
22: Witamy, Patryku. Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga od 3 minut.
21: Który to mundialowy mecz Ronaldo?
3: 23. No dogania więc w tej tabeli wszechczasów Paolo Maldiniego. Tutaj rekordzistą jest Messi, 27 meczów. Portugalczycy są faworytami tego starcia. Demokratyczna Republika Konga wraca na mundial po ponad pół wieku, w 1974 roku, jeszcze jako Zair. Same porażki bez strzelonego gola. No, Portugalia marzy o półfinale, ostatnio osiągnęła go w 2006 roku, czyli podczas pierwszego mundialu Ronaldo. Dodam, że w wyjściowym składzie afrykańskiej drużyny jest obrońca Wizewa, Steve Kapuadi.
22: RMF FM, ponownie liderem rankingu zaufania.
21: Według badania opublikowanego przez Reuters Institute of the Study of the Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim zaufanie do RMF FM zadeklarowało aż 52% ankietowanych.
22: No jest to najwyższy wynik wśród wszystkich badanych mediów w Polsce.
21: Jednocześnie tylko 16% badanych wskazało brak zaufania do stacji, co jest najniższym poziomem nieufności wśród czołowych mediów ujętych w zestawieniu.
22: I to już 9 rok z rzędu, w którym słuchacze i odbiorcy informacji w Polsce wskazali RMF FM jako medium, któremu ufają najbardziej.
21: Bardzo dziękujemy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Stadiony świata, Mateusz.
5: Na siebie.
4: Co się wczoraj stało Messiemu w meczu z Argentyną na
5: Messi
4: mundialu?
5: Strzelił 3 bramki.
4: Czyli co strzelił?
5: Hat-trick.
25: Hat-trick? Co, wytłumacz, co to jest hat-trick.
5: To hat to jest kapelusz. No. Trick to jest trick. To są takie sztuczki z kapelusza.
25: Króliki takie. Były króliki na meczu? No to czemu im mówicie?
4: No to ciekawe podejście do piłki nożnej.

Harris Williams z przytulającym hitem Mr. Know It All na rozpoczęcie naszego spotkania. Tu Oblista, tu Darek Maciborek. Tu najwięcej nowej muzyki, którą poznajecie. Scandi House. Scandi House, taką muzyczną sztukę uprawia trio The Bowsa w nagraniu Magnetic. Przyciągnie was jak magnes. Magnetic. W propozycjach do waszej listy.

Najpierw astronomiczne w sobotę, potem kalendarzowe w niedzielę. Jeżeli nie pomyliłem, przychodzi lato. Mamy na tę okoliczność ilustrację muzyczną Babi Latu. Babi Latu usmażyło na ten sezon aż dwa słońce już w propozycjach do waszej listy.

0: Nieromantyczna miłość w czasach internetu. Cały mnie tak, żebym padła trupem. Olivia Rodrigo w nagraniu Drop Dead. Dziewczyna z gitarą, która i na koncertach, i piosenkach, do zagłosowania i do zakochania, ma elektryzuje, definiuje pop na nowo.
1: Sponsorem poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

0: Weekend w RMF FM.
1: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort & Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
2: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.

0: smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Poplista RMF FM. Tego się teraz słucha.

liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

gdyby ten duet pod romantyczno-raperski Roxy i Y2115 na mocniej przyspieszyli, no to wylądują w brzmieniu, nie wiem, no punkowym jak Bruce Torpeda. Chciałem ciebie więcej na Top Ten poblisty. W propozycjach Słońce, Afrobeat, francuski DJ Hugel i przyjaciele Movin, to the song.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i to jest przysiąganie damsko-męskie. Męskie granie orkiestra nareszcie.
2: Na sekundę przed zakończeniem pierwszej połowy Pantery, czyli piłkarze Kongo, wyrównują wynik spotkania z Portugalią 1-1. Więcej w faktach sportowych RMF FM. Piękna i bestia, piękna i bity. Jeden bit. Justin Bieber, Nicki Minaj. Na pierwszym miejscu dziś.

0: producent hydroizolacyjnej folii w płynie. Primahol Professional.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażająca sceny zbrodni.
5: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
11: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
12: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
14: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
15: Coraz bliżej podpisania porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
16: Pozytywne sygnały płyną zarówno z USA, jak i z Iranu.
15: A w stolicy pożar autobusu.
16: Duże utrudnienia na warszawskich drogach.
15: W mistrzowskich faktach sportowych RMF FM, sensacja w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga.
16: Jest 20. To prezydenci USA oraz Iranu mogą podpisać porozumienie między oboma krajami, zasugerują źródła w Teheranie.
15: Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, szczegóły są uzgadniane.
16: Donald Trump po szczycie G7 we Francji, na którym omawiano sytuację na Bliskim Wschodzie, zapewnił, że układ pokojowy zostanie podpisany.
15: Myślę, że tak się stanie. Oni chcą podpisać, chcą wrócić do normalnego życia. Nie zapominajcie, że uderzyliśmy ich bardzo mocno.
16: Trump powiedział, że zawarł porozumienie z Iranem, bo chciał uniknąć katastrofy gospodarczej spowodowanej zablokowaniem cieśniny Ormus.
15: Zapowiedział, że do podpisania umowy dojdzie w czwartek lub w piątek. Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
16: 20 osób, które nim podróżowały, opuściło pojazd przed przybyciem strażaków.
15: Na miejscu pracują 3 zastępy gaśnicze, aleja w kierunku Pragi jest zablokowana.
16: Nowe ostrzeżenie dla kierowców ma pojawić się jeszcze przed wakacjami w okolicy wybranych przejazdów kolejowych, bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
15: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, będzie to dodatkowo podświetlony znak STOP, który ma przykuć uwagę kierowców.
16: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest w rejonie przejazdu w podwarszawskiej miejscowości Reguły.
15: Jak to ostrzeżenie ma działać w praktyce?
17: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, które, tak jak tutaj w okolicy, czasami łatwo można przeoczyć. Na tyle mały jest tutaj ruch. Tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
18: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie.
17: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej. Te przejazdy, gdzie ruch drogowy jest najmniejszy, mają być stopniowo likwidowane, a te, które zostaną stopniowo, mają być wyposażone. wdrażane niebawem w to nowe oznaczenie.
16: W ubiegłym roku w Polsce na przejazdach kolejowych doszło do 185 wypadków. Zginęło w nich 58 osób. Informacja sprzed chwili.
15: Wypadek w kopalni w Bytomiu.
16: Czterech górników zostało poszkodowanych.
15: Trzech z nich jest na powierzchni, czwarty został pod ziemią i nie ma z nim kontaktu.
16: Trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym w kolejnych faktach RMF FM.
19: Fakty prosto z muzeum.
15: Helena Rubinstein, piękno jest twoim przeznaczeniem.
16: Bohaterką czynnej od dziś w Muzeum Polin w Warszawie wystawy jest urodzona ponad 150 lat temu kobieta, której droga wiodła od krakowskiego Podgórza przez Paryż, aż po nowojorski świat luksusu i sztuki.
15: Nazywana jest jedną z pierwszych influencerek lifestyle'owych.
20: Czy pani się z tym zgadza? Czy coś jest na rzeczy? Jeśli tak, to co?
21: Absolutnie się z tym zgadzam. Zresztą sama też używam często tego określenia, że była influencerką, była propagatorką, świetnie odnalazłaby się na dzisiejszym Instagramie, znała sztukę pokazywania siebie, ale też pokazywania, sprzedawania przedmiotów i rozumiała, że piękno wymaga promocji, więc myślę, że znalazłaby absolutnie wspólny język dzisiaj z różnymi osobami, prekursorką była z pewnością.
16: Z badaczką dr Edytą Gawron rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
16: Za godzinę fakty przygotuje i przedstawi Mateusz Bożek. My mówimy do usłyszenia.
15: Tak jest, a my też zapraszamy jeszcze na fakty. Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
16: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
22: Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga do przerwy na mundialu sensacyjne. 1-1 bramkę dla Portugalii strzelił João Neves, wyrównał w dojrzanym czasie pierwszej połowy Joan Wissa i to jest pierwszy w historii gol Demokratycznej Republiki Konga na Mistrzostwach Świata. W klubowej piłce przygotowania do nowego sezonu nasze kluby poznały swoich pierwszych rywali w eliminacjach europejskich pucharów. W Lidze Mistrzów w drugiej rundzie Lech Poznań powalczy z duńskim Orhus. Zdecydowanie trudniej ma nierozstawione w eliminacjach Górnik. Zabrzenie trafili na Fenerbahce Stambuł.
23: Mają dużo takich już doświadczonych piłkarzy, którzy grali w tych top klubach na świecie. No, dlatego chciałem z nimi grać. Próbujemy walczyć z nimi. Będzie to ciężkie, ale no, spróbujemy.
22: Tak mówił trener Górnika Michał Gasparik. Dość powiedzieć, że na mundial pojechało 10 piłkarzy Fenerbahce. W eliminacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa w drugiej rundzie zagra z FC Valletta z Malty. GKS Katowice no czeka na rywala, to będzie przegrany w parze Hajduk Split MSK Żilina. Wszystkie mecze w drugiej połowie lipca. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju tenisowego w niemieckim Halle. Dziś przegrał w trzech setach z Danielem Altmajerem. A już za 10 minut piąty mecz finałowy w Orlen Basket Lidze. Na pewno nie ostatni, bo w rywalizacji do czterech zwycięstw Legia Warszawa remisuje z Zastalem Zielona Góra 2-2.
24: Musimy być bardzo skoncentrowani i walczyć o wszystko, żeby przywieźć zwycięstwo do Zielonej Góry.
22: Zapowiada trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Wynik finału oczywiście w faktach sportowych za godzinę, a teraz jeszcze Ekstraklasa. Kolejny piłkarz rozstaje się z Motorem Lublin. To jest Jakub Łabojko, który przenosi się do Piasta Gliwice. To już jest 10. piłkarz żegnający się po sezonie z Lublinem. Nowych zawodników na razie nie widać.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Nadchodzi lato, nadchodzą opały. Już w sobotę 30 stopni na termometrach. W czwartek na wschodzie początkowo pogodnie, w drugiej części dnia na zachodzie, północy i częściowo w centrum. No tam miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 20 kresek na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, 27 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Poblista plus i muzyka i... No i sytuacja wieczorowa futbolowa z gorączką, zapach miłości w piosence i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

Fleetwood Mac, RMF najlepsza muzyka. Everywhere, to nagranie się nigdy nie zestarzeje. 41-letni Cristiano Ronaldo pokazuje swój umięśniony sześciopak, pozując bez koszulki w ciasnych spodenkach, mając nadzieję na zapisanie się w historii jako pierwszy piłkarz, który strzeli gola w 6 mistrzostwach świata. Właśnie grają i Ronaldo też. Portugalia, Kongo, wynik 1-1 w drugiej połowie. A muzycznie no hymn mundialu brzmi daj, toż, no trochę jakby dla naszych zaśpiewała Shakira i Burna Boy. Podaj, podaj.

0: komu kibicujecie, jak nasi nie grają na mundialu? Ja zawsze takim ciekawym, nieznanym reprezentacją. Zamieniamy dobrze wytapowany wynik meczu na piosenkę z dedykacją w RMF FM. Napiszcie już teraz 3-3-2-2. Wasz typ w meczu Portugalia-Kongo zamienimy na piękną muzykę 3-3-2-2 i komu ją chcecie zadedykować. Do zakończenia spotkania jakieś 30 minut, 1-1, 3-3-2-2. Po zakończonym meczu będziemy się do was zwracać z muzyką.
1: Reklama.
2: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
3: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
5: Poniedziałek,
6: wtorek,
7: środa,
5: czwartek.
6: Szybko zleci.
8: Byle do piątku.
9: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
10: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
16: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
17: Kompensa. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: jak brzmi miłość, no to my słyszeliśmy w przebojach i to setki, miliony, tysiące razy, ale jak pachnie miłość? No to nam odpowie i wam Kasia Sienkiewicz.
1: Jezu. No. Mam wrażenie, że zawsze czuję się taka bardziej zakochana i w ogóle taka, och, że ja chcę, nie wiem, iść na rower, jechać z jakąś osobą, iść na plażę, czy coś właśnie, jak jest wiosna. Więc to jest być może zapach bzów. Ostatnio wieczorem poczułam zapach bzów. I to jest sztosowy zapach. Czy są takie perfumy?
0: Nie wiem, ale czujemy w tym nagraniu też zapach miłości. Kasia Sienkiewicz. Były?

0: I mogłoby to nagranie trwać kolejne 3,5 minuty. Disco funkujący hit Daft Punk i gitarkuje legenda Neil Rogers, legendarny muzyk, gitarzysta i producent Get Lucky. W zabawie w nasze muzyczne skojarzenie, no to mam takie skojarzenie, że Get Lucky to brzmi jak pięknie nadchodzące lato. Pytanie, czy już się zaczęliście pakować, bo lato to już w ten weekend.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Weekend w RMF FM.
1: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort and Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
2: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Tu padają ważne deklaracje.
2: To nie jest tak, że Rosjanie robią co chcą. Likwidacja konsulatów, które były także miejscem zorganizowanej działalności szpiegowskiej, sabotażowej, doprowadziła do tego, że ta baza rosyjska się zmniejszyła i te wszystkie działania powodują, że Polska jest bezpieczniejsza.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i politycy bez cenzury. Już jutro po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
5: Gdzie tu pojechać?
6: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
5: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek.
10: Szybko zleci.
1: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
11: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
3: Po reklamie.
12: Zbliża się 21:00. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
13: Jestem, zapraszam. Zaczynamy od groźnego wypadku w kopalni w Bytomiu. Poszkodowanych jest 4 górników. Najnowsze informacje zebrał reporter RMF FM. Utrudnienia na Krajowej 70 w Łódzkiem. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Jak zwiększyć poziom melatoniny i tym samym lepiej spać? W cyklu Twoje zdrowie rozmawiamy o hormonach. Trwa akcja ratownicza w prywatnej kopalni w Bytomiu. Po południu doszło tam do silnego wstrząsu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, poszukiwany jest jeden górnik. Nasz reporter Marcin Buczek teraz w faktach, jaka w tej chwili jest sytuacja w kopalni.
14: Pod ziemią nadal może istnieć zagrożenie kolejnymi wstrząsami, dlatego ratownicy na razie nie mogą wejść do zagrożonego rejonu, aby zacząć poszukiwania. Do kopalni skierowano m.in. zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia. W miejscu, gdzie był wstrząs, miało przebywać kilku górników. Części z nich udało się z tego miejsca wydostać o własnych siłach. Z jednym jak dotąd nie nawiązano kontaktu.
13: Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 70 w Arkadii w Łódzkiem. To odcinek Łowicz-Skierniewice. Wprowadzono tam ruch wahadłowy po tym, jak ciężarówka wpadła do rowu.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
13: W chwili, gdy Dar Młodzieży bierze udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych, Uniwersytet Morski w Gdyni czeka na ważne decyzje dotyczące jego następcy. Już za kilkanaście dni powinniśmy dowiedzieć się, czy budowa nowego żaglowca szkolnego wejdzie w kolejny etap.
15: Rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje, wyjątkowych, tak? No bo rejs do Stanów Zjednoczonych na tak wielką uroczystość jak 250-lecie, poprzednie było 50 lat na 200-lecie, a budowa żaglowca też mniej więcej 50 lat mija od poprzedniej budowy.
16: Kolejny największy krok milowy, jeżeli chodzi o budowę nowego żaglowca.
15: No zobaczymy. Temat jest dosyć trudny. Dużo rzeczy się dzieje jak w przemyśle stoczniowym. Ciągle słyszymy, że jakieś nowe umowy są podpisywane. My jesteśmy teraz w okresie przetargu. Zobaczymy. 1 lipca jest pierwsze otwarcie. Zobaczymy, czy dostaniemy jakieś oferty, czy będzie trzeba coś zweryfikować i ogłaszać na przykład drugi przetarg. Na razie trzymamy kciuki.
13: Mówił Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim podczas obchodów 106. rocznicy powstania szkolnictwa morskiego w Polsce. Wieczorem, kiedy kortyzol powinien spadać, rosnąć, ma stężenie melatoniny. O hormonach mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Kortyzol i melatonina regulują nam rytm dobowy. Problem z prawidłowym wydzielaniem melatoniny mają na przykład osoby pracujące na zmiany. Eksperci przypominają, że melatoninę można suplementować.
10: Jeżeli mam duże problemy z zasypianiem, duże problemy z wybudzaniem w ciągu nocy, warto jest jednak zaciągnąć opinię lekarza, aby ewentualnie włączyć już lek, a nie suplement diety.
17: To jest tabletka, która zadziała od razu?
10: Nie, powinniśmy po pierwsze dobrać odpowiednią dawkę tego leku, ale pamiętajmy, że skutek przyjmowania melatoniny będzie opóźniony. Nie powinniśmy oczekiwać po pierwszej tabletce natychmiastowej poprawy.
13: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek, a my zapraszamy na Mistrzowskie Fakty Sportowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: A zaprasza na nie Patryk Serwański.
18: Sensacja na piłkarskich mistrzostwach świata. Portugalia w swoim pierwszym meczu zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Gol dla Portugalii zdobyty szybko, bo już w 6 minucie wyrównanie tuż przed przerwą. W drugiej połowie były sytuacje z obu stron, bramki nie padły, zatem no, 6 mundial Cristiano Ronaldo rozpoczęty od fal startu dla drużyny z Afryki, za to spory sukces na start mistrzostw. Za godzinę pojedynek dwóch mocnych europejskich drużyn, które 8 lat temu walczyły w małym finale o brązowy medal mundialu, Anglia-Chorwacja, wtedy Chorwaci górą. Zdaniem Marka Marciniaka, trenera i analityka, teraz faworytem są Anglicy.
19: Wydaje mi się, że Anglia jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Poziom, jaki reprezentują zawodnicy stanowiący o trzonie tej drużyny. Mam takie wrażenie, że reprezentacja Chorwacji jest drużyną troszkę już zużytą. Nie chcę powiedzieć wypaloną.
18: No, wypalona na pewno nie jest Magdalena Stysiak, atakująca naszej siatkarskiej kadry, rozegrała dziś pierwszy w tym sezonie mecz w reprezentacji. W Bangkoku Polki wygrały z Bułgarkami 3-0.
20: Czuję się bardzo dobrze, jeszcze to nie wygląda tak, jak powinno. Nasza siatkówka powoli będzie coraz lepsza. Wchodzimy w ten rytm meczowy i to jest najważniejsze, ale wiadomo, że potrzebujemy trochę czasu, aby się zgrać z całą drużyną.
18: A jutro Polki zagrają z Ukrainkami. W Warszawie trwa 5. mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia podejmuje Zastal Zielona Góra. Koszykarze właśnie zeszli na przerwę. Zastal prowadzi po dwóch kwartach 48-40. No, goście zresztą prowadzili przez całą drugą kwartę. Javon Mummer na razie najskuteczniejszy na parkiecie. Zawodnik Zastalu 10 punktów na jego koncie. Nowego trenera ma za to Energa Trefl Sopot, drużynę, która w obecnym sezonie zakończyła rozgrywki na ćwierć w finale. W kolejnym poprowadzi Krzysztof Roszyk. W przeszłości związany z Sopotem jako koszykarz, przez lata pracował także w sztabie szkoleniowym.
12: Ciepło, cieplej i upalnie. W weekend nawet 35-34 stopni. W czwartek na wschodzie pogodnie, potem troszkę deszczu na zachodzie północy i w centrum, do 27 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W piątek już tylko słabe przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. 33 najcieplej w centrum na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Poblista Plus, powrót Szreka, Serca na weselu i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: koncert popowy, uwodzący, Somber. RMF najlepsza muzyka, Back to Friends. Jak w piosence Sombera, Back to Friends. Powracają nasi przyjaciele, pojawił się dzisiaj zwiastun piątej części Shreka, Fiona i Shrek z córką. Powracają.
1: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tym razem do Zaośmiogórogrodu.
2: O matko, to prawda! To naprawdę się dzieje!
0: A w sieci trwają dyskusje, kto w piątej części wystąpi w genialnych rolach głosowych, dubbingowych. No, na premierę będziemy musieli poczekać.
3: No, a daleko jeszcze?
0: No, tak, do 30 czerwca.
3: No to daleko czy nie?
0: No daleko, w przyszłym roku, no to daleko.
4: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hackatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
5: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: włosy. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM,
7: że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia.

jest akcja, głośno o tym w sieci. Jeśli planujecie ślub, wesele, no to Sarsa ma w swoich socialkach, ma taką oto propozycję. Tak pisała, kto się bawi. Po pierwsze, dodaj wideo lub zdjęcie ze swoją drugą połówką. Po drugie, dodaj napis Sarsa, wpadaj na wesele i zaśpiewaj, czy będziemy się pamiętać. No i koniecznie oznacz mnie, plus dodaj dźwięk singla, czy będziemy się pamiętać. Kto wie, może wpadnę. No to my ewentualnie też byśmy mogli wpaść z Sarsą. Przypominamy, żeby użyć tego dźwięku, tego nagrania. Sarsa najnowsza, czy będziemy się pamiętać.

Wasze typy na Mundial, na mecz Portugalia-Kongo zamieniamy na muzykę. Dwa wybrałem bardzo takie neutralne stwierdzenia SMS-owe wysłane pod 3322. Nieważne kto wygra, mój facet i tak wszystkie mecze ogląda. Kochanie, muzyka w RMF FM dla ciebie, jeszcze kilka tygodni i znowu będę wyspany, wrócimy do sypialni. No, rozumiesz, mecze dla misia Uli. No to mamy muzykę dla was, dla fanów piłki nożnej. Tak się umówmy. Bray, where is my husband? No i dla dziewczyn, fanów piłki nożnej.

0: sama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
5: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
4: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
7: No nie wiem.
6: Bo porywa publiczność.
8: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
9: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
19: Po reklamie.
20: Poplista w RMF FM.

0: Wojciechowczyk.
1: Edyta Bartosiewicz, trudno tak, RMF. Najlepsza muzyka i zawsze aktualne fakty. Jeśli jesteście w drodze, w faktach RMF FM o 22 mamy ostrzeżenia dla kierowców o utrudnieniach w ruchu na Krajowej 24 w Mechnaczu w Wielkopolsce. Zaraz do Was wracamy z najważniejszymi informacjami tego wieczoru.

0: szczęścia w RMFM.
1: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
0: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Czeka
0: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
9: Gdzie tu pojechać?
10: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
9: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
8: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
16: Fakty zaczynamy od wypadku w prywatnej kopalni w Bytomiu. Jeden z górników nadal znajduje się pod ziemią. Nie ma z nim kontaktu. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień. Amerykańscy kibice z niecierpliwością czekają na Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan może zagrać w Chicago Fire. Trzech górników już zbadanych przez ratowników medycznych, czwarty nadal poszukiwany. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, w prywatnej kopalni w Bytomiu doszło do wstrząsu. Wciąż trwa akcja ratownicza. Nasz reporter Marcin Buczek ponownie w faktach. W jakim stanie są poszkodowani górnicy?
17: Dwaj górnicy trafili do szpitali w Bytomiu i Chorzowie. Jeden z nich ma uraz nogi, a drugi głowy. Trzeci górnik, po zbadaniu go przez ratowników, został zwolniony. Ranni mieli powiedzieć ratownikom, że tam, gdzie byli, najpierw doszło do wstrząsu, a potem zaczęły spadać bryły węgla. Wstrząs miał być też odczuwalny na powierzchni. Początkowo na miejsce dotarły 3 karetki pogotowia, śmigłowiec LPR-u oraz motoambulans. W tej chwili w rejonie kopalni pozostał już tylko ten ostatni, ale w każdej chwili może być tam wezwana karetka.
16: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 24 w Mechnaczu w Wielkopolsce. To odcinek Pniewy Międzychód. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.
18: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
16: Radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Dawid Kacprzyk, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według portalu Zero.pl Kacprzyk bez kolejki załatwiał też badania kolegom partyjnym. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury, a śledczy postanowili zbadać go z urzędu. Naczelna Izba Lekarska chce rozmów z premierem na temat rozwiązania patologii w systemie ochrony zdrowia. Z rzecznikiem Izby Jakubem Kosikowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
19: Przez niejednorodne wyceny leczenia poszczególnych pacjentów, chorzy są dzieleni na tych, których opłaca się leczyć i na tych, których nie. Dlatego szpitale dobierają oddziały nie pod potrzeby społeczeństwa, tylko tak, żeby przetrwać finansowo. A na tych najbardziej opłacalnych oddziałach pracują lekarze z rekordowymi fakturami.
20: To nie jest ewenement w takim aspekcie, że to jest jeden przypadek, bo takich lekarzy w skali kraju będzie pewnie kilkuset, którzy zarabiają takie pieniądze. Większość się zarobi, że tak powiem, bez pleców, nazwijmy to politycznych.
19: Mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, który dodaje, że w rozmowach nad zmianami w systemie potrzebna jest praca ponad politycznymi podziałami i poza samorządami medycznymi, premierem, ministrami zdrowia i finansów do stołu powinien usiąść prezydent i przedstawiciele opozycji.
16: Zapraszamy na rozmowy o poranku w RMF FM i w internetowym radiu RMF 24. Po siódmej Piotr Selak i Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister zdrowia. Godzinę później poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski zaprosił byłego premiera Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Wy też możecie przesyłać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Polski nie ma na mundialu w Ameryce, ale Robert Lewandowski po odejściu z Barcelony może zagrać w Chicago Fire. Kibice w Stanach Zjednoczonych czekają już na naszego kapitana. USA!
2: USA! Ci z Chicago są w niebo wzięci, że być może zagra w tamtejszym klubie. A gdy dowiadują się, że jestem z Polski, nazwisko Lewandowskiego pada natychmiast.
3: I'm a big fan of Lewandowski, actually.
2: Jestem wielkim fanem Lewandowskiego, kibicuję Barcelonie. Oczywiście jest naszą legendą w Barcelonie, to legenda. Kolejny kibic mówi, tak, jest świetnym piłkarzem, jestem wielkim fanem Lewandowskiego. Kibice czekają na ogłoszenie decyzji Lewego. Sprzed stadionu w New Jersey, Paweł Żuchowski.
16: Lewandowski ma w najbliższym czasie zdecydować, czy wyjeżdża za ocean, czy też zostaje w Europie, a może jednak wybierze kierunek arabski.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
16: Ostatni już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
21: Piłkarze reprezentacji Anglii i Chorwacji już na boisku. Mundialowy hit fazy grupowej. Chorwaci na razie mieli rzut rożny, ale bez celnego strzału. W składzie Chorwatów dziś Luka Modric, jego 199 mecz reprezentacji.
22: Ma fantastyczne predyspozycje fizyczne. Wyjątkowy zawodnik pod tym względem, ale nie tylko, dlatego że te kwestie techniczne, czy jako lider, jest to ważna postać. To, co osiągnął, można tylko mu bić brawa.
21: To Grzegorz Krychowiak, który rywalizował z Modriczem, gdy był piłkarzem FC Sevilla. W składzie Chorwatów jest także Luka Vuskovic, obrońca HSV z przeszłością w Radomiaku. W Anglii w napadzie Harry Kane. Na razie 12 mundialowych meczów, 8 bramek. Na pewno apetyt Anglika na więcej. W nocy kolejne mundialowe mecze, raczej dla kibiców lubiących taką trochę piłkarską egzotykę. To będą mecze jednak, jakich wcześniej nie było. O pierwszej w nocy, po raz pierwszy w historii, Ghana zagra z Panamą. Dla mnie najważniejsze jest to, że moi piłkarze są gotowi na ciężką pracę, bo tylko ona może doprowadzić do zwycięstwa. To pokazały już wcześniejsze mecze. Tylko ciężka praca na boisku daje szansę na wygranie meczu. Tak mówił trener Gany Carlos Queiroz. Dla niego czwarty mundial. W 2002 roku prowadził RPA, w 2010 swoją Portugalię, a w 2014 Iran. Jeśli natomiast chodzi jeszcze o ten mundialowy terminarz, to o czwartej w nocy debiut na mistrzostwach zanotuje Uzbekistan, prowadzony przez Fabio Cannavaro. To oczywiście nasz pierwszy mundial. To bardzo emocjonujące być w tym miejscu. Damy z siebie wszystko. Chcemy, by Uzbecy mieszkający na całym świecie byli z nas po prostu dumni. Podkreślał włoski trener. Rywalem Uzbekistanu będzie Kolumbia. Koszykarze Legii Warszawa i Zastalu Zielona Góra kończą piąty mecz finału Orlen Basket Ligi. Już niespełna pół minuty pozostało do końca tego spotkania. Teraz przerwa na żądanie. Legia prowadzi 81-77.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Weekend upalny, parasole przeciwsłoneczne zdecydowanie się mogą przydać. W piątek aura pogodna, słaby przelotny deszcz może jedynie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu się pojawić. Na termometrach już 24 kreski na Suwalszczyźnie, Podlasiu 28 w centrum. Najcieplej w piątek 33 kreski na ziemi lubuskiej na Dolnym Śląsku, a w sobotę nawet na termometrach 35 stopni. Poplista Plus, Huragan i angielskie luki, kultowy hit z piwnicy i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

jedziesz sobie samochodem i tak niespiesznie. Na bardzo dobry wieczór z wami, na zwolnienie, na czas, na błysk z RMF FM Dawid Podsiadło. I zestawiamy to z najnowszy, z kultowym hitem napisanym bardzo szybko w piwnicy domu matki gitarzysty Bon Jovi. Facet, którego dziewczyna była niebezpieczna. Podobno John Bon Jovi spotykał się w tym czasie z aktorką Diane Lane i podobno była inspiracją do You Give Love a Bad Name Bon Jovi.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Jak pytasz, co na Mundialu, to w pobliżu plus no, mamy powtórki. Luka Modrić, słynny chorwacki piłkarz. No miał szukać luk w obronie Anglików, a w pierwszych minutach meczu zrobił prezent, fał w polu karnym. Huragan Harry Kane strzelił raz, bramkarz obronił, sędzia zarządził powtórkę, bramkarz za szybko wyszedł na przedpole bramkowe. Drugi raz Harry Kane nie spudłował. Anglia, Chorwacja 1-0.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
6: Poplista w RMF FM.

0: Tak mnie cały aż do tego, abym padła trupem. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Angielski rząd, nie wiem czy wiecie, specjalnie wydłużył godziny pracy pubów w kraju, by ułatwić wspólne oglądanie meczu. Ale teraz, matko i córko, przyłożył zza pola karnego w lewy górny róg. Chorwacja remisuje z Anglią 1-1. No i takie, to jest prawda, wspólne kibicowanie z wami.
1: Let's
0: wzmocnione taką seksowną muzyką. To jest bardzo przyjemne.

0: już zapraszamy fanów mocnych, prawdziwych opowieści po 23 w RMF FM.
1: Nadchodzi 15 lutego, czyli 10 urodziny dziewczynki. Urodziny, które bliscy Angeliki przepłakują, pytając w kółko, gdzie jesteś?
0: Po 23. Podcast RMF FM. Zmowa milczenia. Zapraszamy.

0: Już za chwilę wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
1: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: Super! Dziękuję bardzo.
5: Kumulacja szczęścia z RMF FM.
1: Czekam.
4: Ponad milion złotych.
1: Zagrasz?
7: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Money to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
9: Dobrej, spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty w RMF FM o 23, które przedstawia Mateusz Bożek.
10: Nie żyje górnik poszukiwany przez ratowników po wypadku w kopalni w Bytomiu. Najnowsze informacje zebrał reporter RMF FM. W faktach także wracamy do brutalnej zbrodni w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych sprawca wciąż może przebywać w kraju. W fazie grupowej tegorocznego mundialu starcie Anglii z Chorwacją. W pierwszej połowie padły aż 4 gole. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni w Bytomiu. Poszukiwany tam górnik nie żyje. Akcja ratownicza w kopalni została już zakończona. Dwóch innych górników trafiło do szpitali. Marcin Buczek raz jeszcze dziś w faktach. Zagrożenie kolejnymi wstrząsami początkowo utrudniało rozpoczęcie akcji ratownikom.
11: Tak, dlatego przez pewien czas nie można było wejść do wyrobiska, z którego zaraz po wstrząsie uciekli pozostali górnicy. Wieczorem, kiedy zagrożenie minęło, ratownicy rozpoczęli poszukiwania. Niestety po dotarciu do poszukiwanego nie stwierdzono już u niego czynności życiowych. W wypadku rannych zostało jeszcze dwóch innych górników. Obaj po przebadaniu ich przez ratowników zostali skierowani do szpitali w Bytomiu i Chorzowie. Jeden z nich ma uraz nogi, a drugi głowy.
10: Mężczyzna, który w poniedziałek w Białej Podlaskiej zastrzelił rosyjskiego artystę krytykującego władze Rosji, wciąż może przebywać w Polsce. Usłyszał od śledczych reporter RMF FM. Czy udało już się sporządzić rysopis sprawcy? O szczegółach Dominik Smaga.
12: Policja rysopisu nie ujawnia dokładnego wizerunku. Na razie nie ma.
13: Ustalamy wizerunek mężczyzny.
12: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Andrzej Fijołek. Dodaje, że badane są relacje świadków i nagrania. Apeluje o kolejne.
13: Można przekazywać nam informacje anonimowo.
12: Bo policja zakłada, że ktoś mógł coś widzieć.
13: Sprawca podszedł do swojej ofiary, oddał te strzały, następnie uciekł pieszo w następne uliczki. Natomiast musimy otworzyć oczywiście dalszy przebieg.
12: Prokuratura przyjmuje kilka wersji zdarzeń. Zapowiada zatrzymania osób, które mogą mieć związek ze sprawą. Zatrzymani dwaj Białorusini zostali dziś zwolnieni, gdy prokuratura nabrała pewności, że nie są zamieszani w zabójstwo.
10: W interesie środowiska lekarskiego jest, aby wreszcie usiąść do stołu i zastanowić się, jak naprawić ten system opieki zdrowotnej. Mówi premier Donald Tusk. Nawiązywał w ten sposób do sprawy lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 złotych.
14: Nikogo nie obwiniam. Ten system jest naprawdę zwyrodniały. On przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem i coraz bardziej nastawionym na śrubowanie przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy zarobków i dochodzi do takich dysproporcji, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100% wszystkich wydatków szpitala.
10: Szef rządu podkreślił, że rząd przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić kontrolowanie płac lekarzy i ma ona zostać szybko przyjęta przez Sejm. Amerykańskim Arlington starcie dwóch mocnych zespołów z Europy. Anglia kontra Chorwacja. Po pierwszej połowie 2-2. Obie bramki dla synów Albionu zdobył Harry Kane. Chorwatom udało się jednak po każdym straconym golu wyrównać stratę. Najpierw Martin Baturina w 36 minucie, a w doliczonym czasie pierwszej połowy Petar Musa. Jej niedobór kojarzy nam się głównie z depresją i zaburzeniami snu, ale jej nadmiar też może być szkodliwy. Mowa o serotoninie. W cyklu Twoje zdrowie dziś rozmawialiśmy o hormonach. Jak wskazują eksperci, zdarza się, że w organizmie dochodzi do nadmiaru serotoniny. Tak jest w przypadku rakowiaka, nowotworu neuroendokrynnego.
15: To jest nowotwór wywodzący się z komórek rozsianego układu wewnątrzwydzielniczego, które produkują właśnie serotoninę, ale w ogromnych jej ilościach. I nadmiar tego hormonu będzie skutkował biegunkami, będzie skutkował uderzeniami gorąca, tak zwanym fleszem. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego że jest już to nowotwór jako proces nowotworowy i będziemy tutaj musieli bardzo, bardzo szybko tego pacjenta leczyć.
10: Mówił dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. O wpływie hormonów na funkcjonowanie organizmu przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
17: Dobry wieczór. Tu Olga Hering i witam w Zmowie Milczenia. Dziś przeniesiemy się do stycznia 1997 roku, kiedy to spokojne miasteczko, Koło, stało się sceną tajemniczego zaginięcia zaledwie 9-letniej Angeliki Rutkowskiej. To historia, która budzi ogromny niepokój, bo od 29 lat nie wiemy, co stało się z dzieckiem, za którym rozpaczliwie od 3 dekad tęsknią bliscy. Dlaczego ta sprawa jest tak tajemnicza i czy przypadkiem prawda nie skrywa się za zmową milczenia?

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek Zmowy Milczenia.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Angelika Rutkowska przychodzi na świat 15 lutego 1987 roku. Dziewczynka rodzi się i dorasta w Kole, niewielkim mieście leżącym między Poznaniem a Łodzią. Jej życie od samego początku nie jest typowe, bo dziewczynka wychowuje się w wielopokoleniowej rodzinie. Jej mama, Agata, jest samodzielną mamą, ponieważ partner zostawił ją, gdy była jeszcze w ciąży i teraz nie interesuje się swoją córką. Ale nie oznacza to, że Angelice brakuje miłości, a wręcz przeciwnie. Dziewczynka jest dosłownie otoczona ludźmi, którzy bardzo ją kochają. Razem z mamą nie są same, mieszkają z rodzicami i młodszą siostrą Agaty, Izą, i to w zaledwie dwupokojowym mieszkaniu. Rodzina żyje w zgodzie i wszyscy razem opiekują się małą Angeliką, która jest dla całej rodziny oczkiem w głowie, chociaż chyba najbardziej zakochany jest w niej jedyny mężczyzna w domu, dziadek Czesław. Codzienność Angeliki toczy się więc w niewielkim Kole, gdzie każdy każdego zna. Mieszkanie jej rodziny mieści się w centralnej części miasta, na tak zwanej wyspie, ponieważ miejsce to od północy i wschodu opływa Warta, od południa i zachodu kanał Ulgi, co sprawia, że jest w pewnym sensie odcięte od reszty miasta. Wyspiarze są więc jak jedna wielka rodzina. Żyją na podobnym poziomie, każdy każdego zna i każdy czuje się tu bezpiecznie. W ciągu dnia uliczki między podniszczonymi kamienicami wypełniają śmiechy dzieci, które od rana do późnego wieczora bawią się pod oknami, doglądane przez rodziców albo przez swoich sąsiadów. Panuje tu porządek i rutyna. Dzieciaki znają żelazne zasady i przestrzegają ich. Trzeba pilnować klucza do domu, najczęściej zawieszonego na szyi, pilnować siebie nawzajem i być na tyle blisko, by usłyszeć, gdy mama zawoła na obiad. Angelika, podobnie jak pozostałe dzieci z wyspy, uwielbia spędzać czas przed domem z pozostałymi dzieciakami. Ma tu swój ulubiony plac zabaw na wprost równie ukochanego sklepiku, w którym dziadek regularnie kupuje jej jakieś upominki. Dziadek w zasadzie jest zawsze obok i jest dla Angeliki jedną z najważniejszych osób w życiu. Dlatego też, gdy mijają lata, a mama Angeliki zachodzi w ciążę ze swoim partnerem i przeprowadza się, co prawda zaledwie budynek obok, to tworzy się problem. W Angelice rodzi się bunt. Dziewczynka nie rozumie, dlaczego mają zmieniać coś, co działało dobrze. Tyle lat miała dziadka Czesława na co dzień. Żyli szczęśliwie razem z babcią i ciocią. To właśnie to dwupokojowe, skromne mieszkanie to jej dom, a bliscy nie znajdują argumentów, by przekonać ją, że musi być inaczej. W związku z tym, jako że i tak mieszkanie mamy i jej partnera znajduje się w zasadzie po drugiej stronie uliczki, Angelika żyje na dwa domy. Rano i w ciągu dnia jest u mamy, ale późnym popołudniem zjawia się u dziadków i cioci i tu, jak zawsze, kładzie się spać. Nadchodzi 31 stycznia 1997 roku. To piątek i ostatni dzień ferii zimowych. Angelika ma 9 lat, a w zasadzie już za 2 tygodnie, bo 15 lutego, będzie obchodzić swoje okrągłe 10 urodziny. Dziewczynka bardzo czeka na ten dzień, zwłaszcza że ukochany dziadek Czesław obiecał spełnić jedno z jej wielkich marzeń. W sklepiku, tym przy placu zabaw, Angelika wypatrzyła dla siebie aparat fotograficzny, a w takich okolicznościach wizja powrotu do szkolnej rutyny po 2-tygodniowej przerwie nie jest taka zła. Przecież każdy dzień zbliża ją do wyczekiwanych urodzin. Ostatni dzień ferii Angelika spędza więc zupełnie zwyczajnie i bez konkretnych planów,

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Poszukać. Niestety nigdzie nie widzi wnuczki. Nic też nie daje nawoływanie jej po imieniu, ale pojawia się trop. Jeden z napotkanych po drodze sąsiadów przekazuje dziadkowi Czesławowi, że jakąś godzinę temu widział Angelikę tu, przed domem. Nawet zagadał do niej, jakie ma plany, na co oznajmiła mu, że idzie się przejść. Tylko że nic na to nie wskazuje, bo mijają kolejne minuty, zaczyna się ściemniać, a po Angelice nie ma śladu. Dziadek Czesław rusza więc do mieszkania swojej córki, Agaty. Może wnuczka poszła do mamy, ale gdy na jaw wychodzi, że nie ma jej i nie było i że nadal nie stawiła się na obiad, zapada jedyna słuszna decyzja. Wszyscy ruszają jej szukać. Przez kolejne godziny dziadek, babcia, mama i sąsiedzi szukają Angeliki. Obchodzą wszystkie miejsca, które lubi dziewczynka, pytają o nią każdą napotkaną osobę, ale gdy wybija godzina 20 i jest już bardzo zimno i ciemno, przerażenie o los dziewięciolatki sięga zenitu. To czas, by poprosić o pomoc policję. Jednak tu pojawia się ogromne rozczarowanie, bo dyżurny niespecjalnie okazuje wsparcie. Nie dzieje się też tak jak w filmach. Nikt nie zrywa się, by szukać. Nie ma żadnego zgrupowania. Przecież jest późny zimowy wieczór i gdzieś tam samotna, na pewno przemarznięta i przerażona dziewięciolatka. Przecież liczy się każda minuta. Ostatecznie tylko jeden patrol rusza objechać miasto i parki. W teren, na nogach, z latarkami rusza tylko rodzina Angeliki i ci, którzy chcą pomóc. Razem, na własną rękę, szukają dziewczynki do późnych godzin, ale bez skutku. Te bezowocne poszukiwania trwają przez cały weekend. Bliscy Angeliki w rozpaczy szukają jej wszędzie. Wydają też każdy grosz, by zatankować samochody wolontariuszy i zapewnić im ciepły posiłek. Chociaż w poszukiwanie dziewczynki angażuje się naprawdę wiele osób, niczego nie udaje się ustalić. A gdy nadchodzi poniedziałek, pierwszy szkolny dzień po zimowej przerwie, podczas którego Angelika nie zasiada w ławce, wszyscy już wiedzą, że jest bardzo źle. I dopiero teraz chyba także polscy policjanci rozumieją, że sytuacja jest naprawdę poważna. Z Konina sprowadzona zostaje motorówka, którą mundurowi patrolują rzekę. Do działań w terenie dołączają też strażacy i strażnicy miejscy, a na jaw wychodzą poważne zaniedbania. Okazuje się, że pomimo tego, że jest poniedziałek, a o zaginięciu Angeliki policja wiedziała już w piątek wieczorem, to nadal nikt nie przeprowadził rozpytania w okolicy jej miejsca zamieszkania. Dopiero stanowcza reakcja bliskich dziewczynki sprawia, że mundurowi postanawiają to zmienić, dzięki czemu docierają do świadka, który, jak twierdzi, w piątek po południu widział na okolicznym moście grupę dzieci, a wśród nich dziewczynkę, którą mogła być Angelika. Był jednak zbyt daleko, by stwierdzić to na 100%, ale jako że to jedyny do tej pory trop, funkcjonariusze decydują się przeszukać rzekę, jednak tylko z jej powierzchni. Z motorówki, za pomocą bosaków, wzruszają dno warty, która oddaje martwe zwierzęta czy śmieci. Nigdzie jednak nie ma śladu po Angelice, ani po żadnej z jej rzeczy osobistych, co nie jest zaskoczeniem dla jej bliskich. Ci nie wierzą, że dziewczynka utonęła, bo od zawsze panicznie bała się wody. Ale policja upiera się przy tym wątku, co sprawia, że prace skupiają się przy rzece, w związku z czym rodzina Angeliki czuje się pozostawiona sama sobie. Znowu, razem z sąsiadami szukają na własną rękę, nawet w okolicznych miejscowościach. Szukają codziennie, do późnych godzin nocnych. Przerzucają sterty gałęzi, sprawdzają dzikie wysypiska, a gdy widzą coś nietypowego, chwytają za łopaty, ale powoli wszystkim zaczyna brakować sił, pomysłów

0: i nadziei. Już za chwilę wrócimy do tej mrocznej historii, która od lat budzi emocje i niepokój wśród mieszkańców Koła, ale niewątpliwie porusza też każdego rodzica.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
1: Po reklamie.
4: Zmowa milczenia w RMF FM. Sprawy, które nigdy nie zostały wyjaśnione.

0: Witam ponownie. Tu Olga Hering i Zmowa Milczenia. Wracamy do historii o zaginięciu Angeliki Rutkowskiej, które wstrząsnęło mieszkańcami Koła. Sprawy, która od prawie 3 dekad nie daje spokoju ani śledczym, ani tym bardziej rodzinie zaginionej dziewczynki, która zrobi wszystko, by tylko ją odnaleźć.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Nadchodzi 15 lutego, czyli 10. urodziny dziewczynki. Urodziny, które bliscy Angeliki przepłakują, pytając w kółko: gdzie jesteś? Ale mimo rozpaczy nie odpuszczają. Dziadek Czesław prowadzi własne śledztwo i sam rusza od drzwi do drzwi, pytając o wnuczkę. Wtedy też ustala coś absolutnie szokującego. Okazuje się, że Angelika w piątek była widziana w okolicy i nie była sama. Towarzyszyło jej 3 starszych o kilka lat kolegów: Igor, Rafał i Marcin. Tylko że chłopcy temu zaprzeczają. Twierdzą, że owszem, bawili się z Angeliką, ale na pewno nie w piątek 31 stycznia. Tylko że gdy dziadek Czesław drąży ten wątek, pojawiają się kolejne osoby, które potwierdzają, że feralnego dnia widzieli dziewczynkę z właśnie tymi kolegami. Kto i dlaczego kłamie? Odpowiedź na to pytanie zaczyna stawać się coraz bardziej wyraźna, gdy do bliskich Angeliki zgłasza się mama chłopca z wyspy, który widział się z jednym z 3 kolegów, z Igorem, w sobotę, gdy od prawie doby trwały już poszukiwania Angeliki. Okazuje się, że właśnie wtedy Igor przekazał koledze mrożące krew wieści. Powiedział, że Angelika nie żyje, że utonęła w warcie. Bliscy zaginionej dziewczynki natychmiast zgłaszają to, czego się dowiedzieli policjantom, a 3 chłopców po raz pierwszy od zaginięcia rozmawia z mundurowymi. Z początku wszyscy wypierają się tego, że widzieli Angelikę w dniu jej zaginięcia, ale nagle dzieje się coś dziwnego. Jeden z nich, Maciej, przyznaje, że było inaczej. Widzieli się w tamten piątek, a najstarszy z nich, Rafał, popchnął Angelikę, gdy stali przy brzegu i dziewczynka wpadła do lodowatej wody i nigdy z niej nie wyszła. Gdy policjanci konfrontują Igora i Rafała z tymi informacjami, obaj wypierają się i mówią, że nic takiego nie miało miejsca. Igor jest stanowczy, ale Rafał, chociaż też się wypiera, ciągle płacze. Policjanci są skołowani, ale ostatecznie uznają słowa chłopców za niewiarygodne, a ich uwaga skupia się na nowym, świeżym tropie. Okazuje się, że w oddalonym o 70 km od Koła Włocławku pracująca na dworcu bufetowa rozpoznała Angelikę. Kobieta zarzeka się, że jeszcze 3 dni temu widziała identyczną dziewczynkę w towarzystwie bezdomnej kobiety, a te słowa potwierdzają inne osoby pracujące na dworcu, w tym 2 taksówkarzy oraz sama bezdomna. Przez kolejne dni dziadek Czesław i wujek Angeliki dosłownie mieszkają pod dworcem. Mają warty, gdy jeden śpi w aucie, drugi patroluje dworzec, rozwiesza plakaty i zaczepia podróżujących, pokazując im zdjęcie 10-latki. Ale mija tydzień, a żadna blondwłosa dziewczynka, ani tym bardziej Angelika, nie pojawia się we Włocławku. A powoli staje się jasne, że to chyba jednak ślepa uliczka. Zaledwie 3 miesiące po zaginięciu Angeliki śledztwo w sprawie uprowadzenia dziewczynki zostaje umorzone. Od tej pory, mimo zapewnień, że to wcale nie koniec, bliscy 10-latki nie odczuwają, że jeszcze ktokolwiek szuka Angeliki. Kolejne miesiące, a potem lata, to samotna walka rodziny o prawdę, ich prywatne poszukiwania i własne śledztwo. Niestety, wszystkie starania prowadzą donikąd, a po 5 latach nieprzerwanego szukania i zadawania pytania: gdzie jesteś? Dziadek Czesław umiera, a niedługo potem umiera babcia Zofia. Oboje odchodzą, nie poznając prawdy o losie swojej wnuczki. Po 17 latach od zaginięcia Angeliki, niespodziewanie do jej cioci i mamy odzywa się była partnerka Rafała, jednego z 3 chłopców, których feralnego dnia widziano z Angeliką, tego, który podobno popchnął ją do wody. Kobieta kontaktuje się z bliskimi dziewczynki nie bez powodu. Jest wstrząśnięta i bardzo przejęta. Musi im coś powiedzieć o Rafale. Niedawno była świadkiem sytuacji, która nie daje jej spokoju. Widziała rozmowę, która odbywała się za pośrednictwem internetowego komunikatora, a była to rozmowa Rafała z jakąś nieznaną jej starszą kobietą. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nagle w rozmowie tej pojawiło się zdjęcie Angeliki. Gdy zapytała, o co chodzi, czemu jakaś kobieta wysyła mu fotografię zaginionej przed laty koleżanki, Rafał z początku obruszył się, ale na końcu dodał, żeby się nie interesowała, ale że będą bogaci. Co jednak oznaczały te słowa? Czy w ogóle miały sens? Tego nie udaje się ustalić, ale niewątpliwie rozbudza to nadzieję. Ciocia Angeliki czuje, że prawda gdzieś tam kryje się pod powierzchnią, dlatego robi wszystko, by o zaginięciu siostrzenicy wiedziało jak najwięcej osób, a ci, którzy znają prawdę, wiedzieli, że nie odpuści. I to uczucie, że Angelika żyje, wraca jak bumerang, gdy niemieckie media obiega informacja o tajemniczej, bezimiennej kobiecie, która trafiła do niemieckiego szpitala psychiatrycznego i której personaliów nie potrafi ustalić niemiecka policja, ale to wcale nie koniec elektryzujących wieści. Wizerunek kobiety jest łudząco podobny do wizerunku Angeliki na portrecie progresywnym i do tego kobieta ta przedstawiła się kilkoma imionami i nazwiskami, w tym kilka razy jako Angelika Rutkowska. Ciocia zaginionej przed laty dziewczynki natychmiast zgłasza się zarówno do niemieckiej, jak i polskiej policji, by ustalić, czy tajemnicza kobieta może być jej siostrzenicą. Niemiecka policja odpowiada, że jeszcze nie wie, ponieważ wysłali zapytanie o porównanie materiałów genetycznych do polskiej policji, ale nie otrzymali odpowiedzi. Polska policja odpowiada za to, że badania takie wykonano i wykluczono, by była to Angelika. Dlaczego jednak ta informacja nie dotarła do Niemiec? To wszystko jest tak niejasne, że nawet niemiecka policja traktuje całą sytuację z rezerwą i sama bezpośrednio kontaktuje się z bliskimi Angeliki. Chcą przeprowadzić swoje niezależne badania genetyczne i potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo. Niestety, badania genetyczne nie potwierdzają zgodności. To nie Angelika. Zresztą niedługo później udaje się odnaleźć prawdziwą rodzinę kobiety. Tylko że wcale nie odpowiada to na zasadnicze pytanie. Skąd Niemka znała imię i nazwisko Angeliki? Jaka jest jej historia? Co ją spotkało, że doznała tak poważnego załamania nerwowego? Jest 2020 rok, gdy śledczy z krakowskiego zespołu do spraw niewykrytych zabójstw, czyli tak zwanego Archiwum X, postanawia przyjrzeć się sprawie zaginionej w 1997 roku dziewięciolatki i na własną rękę przeprowadza analizę akt sprawy, a niedługo później przedstawia bliskim dziewczynki to, co ustalił i co jego zdaniem jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Na wstępie wyklucza, by wątek dziewczynki na dworcu we Włocławku był prawdziwy, a prawda znajduje się najbliżej domu, najbliżej Angeliki i znają ją jej trzej koledzy: Rafał, Igor i Maciek. Śledczy konsultuje się z szefem grupy specjalnej potwonurków, by potwierdzić lub wykluczyć, czy wersja o tym, że Angelika utonęła, może być prawdziwa. Płetwonurek nie ma wątpliwości. Taki scenariusz, biorąc pod uwagę ten fragment warty, jest realny. Zwłoki mogły zaczepić się o jakiś konar, zostać przykryte warstwą mułu i na zawsze spocząć na dnie rzeki. A te słowa dla śledczego są potwierdzeniem teorii o tym, że odpowiedź znajduje się na samym początku akt. Jeden z kolegów lata temu najwyraźniej powiedział prawdę, ale wtedy zignorowano ją. W związku z tym wszystkim i mając w rękach analizę doświadczonego śledczego, Agata, mama Angeliki, składa do prokuratury wniosek o ponowne wszczęcie śledztwa w związku z możliwością popełnienia przestępstwa, ale wniosek zostaje oddalony, a ta decyzja, mimo zaskarżenia, utrzymana w mocy. Bliscy Angeliki są gotowi zrobić wszystko, by po tych 29 latach poznać odpowiedzi. Anonimowy darczyńca zaoferował nagrodę w wysokości 150 tysięcy złotych dla tej osoby, która przyczyni się do rozwiązania sprawy Angeliki i przerwania tej blisko 30-letniej zmowy milczenia. Może to właśnie ten czas, by zamknąć tę sprawę. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku Zmowy Milczenia, serii, w której wracamy do ważnych spraw, które wciąż czekają na swoje zakończenie. Tymczasem do usłyszenia za tydzień i dobrej i spokojnej nocy.

0: Wybiła północ, a to oznacza fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: W faktach na początek konflikt na Bliskim Wschodzie. Porozumienie między USA a Iranem może zostać podpisane jeszcze dziś. Tak mówi prezydent Donald Trump. Później o nowych przepisach, które mają uderzyć w piratów drogowych. Wrócimy też na boisko w amerykańskim Arlington w fazie grupowej mundialu starcie Anglia-Chorwacja. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może zostać podpisane jeszcze dziś lub w piątek. Tak przekonuje amerykański przywódca Donald Trump. Po szczycie G7 stwierdził, że zawarł porozumienie z Iranem, bo chciał uniknąć katastrofy gospodarczej. Osiągnęliśmy porozumienie z Iranem, w którym jest wszystko, co zamierzaliśmy osiągnąć. Wszystko i jeszcze więcej. Zakończenie obecnego konfliktu, ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, a także to, że Iran nie będzie miał możliwości zdobycia broni jądrowej. O to właśnie chodziło. Iran nie może mieć broni atomowej. Nie mogą jej rozwijać, kupować. Nigdy nie będą mogli jej posiadać. Dodaje w swoim stylu Donald Trump. Źródła w Teheranie sugerują, że to prezydenci USA i Iranu mogą podpisać umowę. Takie zabójstwa kwalifikujemy jako działanie na zlecenie. Tak prokurator generalny odnosi się do zabójstwa Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej. Przypomnę, artysta krytykujący Władimira Putina został zastrzelony. Sprawca wciąż przebywa na wolności.
2: Jeżeli to robił zawodowiec na zlecenie, znalezienie takiego człowieka, który ma przygotowany scenariusz i naprawdę jest płatnym zabójcą, jest niezwykle trudne. I często też służby specjalne posługują się osobami, które mają fałszywe dokumenty, które potrafią przygotować się do takiego zabójstwa i które potrafią się świetnie maskować.
1: Zwraca uwagę Waldemar Żurek. Wcześniej w sprawie zabójstwa zatrzymano dwóch Białorusinów. Okazało się jednak, że nie mają oni związku z zabójstwem i opuścili policyjny areszt. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Nie 500 zł, a 2,5 tysiąca. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
4: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
5: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
6: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
3: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
1: Po raz pierwszy w życiu jestem na plaży i dotknęłam wody w Bałtyku. Takie słowa można było usłyszeć podczas prezentacji nowego programu, który umożliwia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do gdańskich plaż. Od tego lata będą mogły korzystać ze specjalistycznych wózków i chodzików do jazdy po piasku.
7: Sprzęt działa, jest naprawdę wygodny, komfortowy, prosty w użytku, że umożliwia mi po prostu spacer po plaży, spędzenie fajnie popołudnia.
1: To Filip Wysocki, który testował nowy sprzęt. Wózki i chodziki będzie można bezpłatnie wypożyczyć w Brzeźnie od poniedziałku, a na Stogach od 26 czerwca.
8: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
1: Na to coraz większe szanse ma Anglia. W fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej wygrywa z Chorwacją aż 4-2. Pierwsze 2 bramki dla synów Albionu w pierwszej połowie spotkania zdobył Harry Kane. Chorwatom do przerwy udało się jednak wyrównać. W drugiej połowie przewaga Anglików. Zaraz po gwizdku sędziego w 47 minucie piłkę do siatki wpakował Jude Bellingham, a w 85 Marcus Rashford.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To teraz będzie nieco spokojniej. 4 minuty po północy. Tu dobranocka w RMF FM. Dzień dobry tym, którzy ruszają na nocną zmianę i dobranoc tym, którzy stwierdzili, że zakończą w naszym towarzystwie środę. Dla nocnych Marków jest już czwartek, 18 czerwca. Anita Janczak, cześć, witajcie.

słychać, tu lato. Już niedługo, już w ten weekend. A teraz mamy dobre nocka w RMF FM i kwadrans po północy dla wszystkich nocnych marków. To jest wasz czas, RMF zawsze z wami. Kto po drugiej stronie, gdzie was ta dobra nocka zastała? Praca, podróż, bezsenność, może nauka, dyżur, powrót z imprezy? Albo po prostu chwila ciszy tylko dla siebie. Chętnie zajrzę do waszych wiadomości pod 3322. Noc jest długa, dobre historie bardzo mile widziane. A to wszystko w towarzystwie najlepszej muzyki Ace of Base. Już teraz, specjalnie dla was.

to tak do ruszenia w nocną trasę. Jesteście po drugiej stronie, dajecie znać pod 3322 z siłami i energią do pracy. Dobrze, to ja wam tu będę grać trochę sentymentalnie, tak żeby te wszystkie nocne obowiązki wam minęły bardzo przyjemnie, ale taką nowość też dla was przemyciłam.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Każdy z nas ma historię z tym numerem, chociażby nie wiem, jak bardzo byśmy się wypierali, że nie słuchamy Backstreet Boys, to kochamy przecież taką muzykę, ale na chwilę ją zostawiamy, bo sięgamy po pierwszy temat z Radia RMF24, Bogdan Zalewski.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że po wakacjach Polska ma sfinalizować rozmowy z firmą Foxconn w sprawie budowy hubu elektromobilności w Jaworznie. Electromobility Poland ma docelowo produkować 400 tysięcy aut rocznie, a pierwszy samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Duże liczby, duże ambicje. No i jedno pytanie, czy Polska rzeczywiście ma szansę produkować setki tysięcy samochodów elektrycznych rocznie? O tym, co jest realne, a co jeszcze dalekie do wykonania, porozmawiam teraz z prezesem Instytutu Badań Rynku Samar, panem Wojciechem Drzewickim. Witam serdecznie, panie Wojciechu.
2: Dzień dobry.
1: Czy projekt w Jaworznie ma realne szanse wejść do produkcji zgodnie z harmonogramem, jak pan sądzi?
2: Jeżeli polityka nie zaangażuje się w ten projekt zbytnio, a będzie to projekt typowo gospodarczy, to tak, to rzeczywiście ta szansa się pojawia.
1: A jakie jest zagrożenie polityczne? Od razu przejdę do rzeczy.
2: No, pamiętajmy, że ten projekt już na rynku istnieje od wielu, wielu lat. Jeszcze powstał pierwsze jego trendy za czasów PiSu. To wtedy mówiło się o ponad milionie aut elektrycznych jeżdżących po polskich drogach. Niestety zbyt dużo polityki przeszkadza w rozwoju biznesu, a w szczególności przeszkadza w pozyskaniu partnera.
1: Tutaj a co konkretnie gwarantuje, że projekt w Jaworznie nie podzieli losów tej słynnej Izery?
2: Po pierwsze mamy partnera, który wydaje się być partnerem wysoce pożądanym i odpowiednim, bo działa nie tylko w zakresie produkcji samochodów. Foxconn samochody produkuje, ale także przede wszystkim w zakresie elektroniki. Jest to firma znana na rynkach w różnych aspektach, także usługi cyfrowe, cyberbezpieczeństwo. To są elementy, o których mówimy, bo przecież Electromobility Poland to nie tylko produkcja samochodów, to część hubu, który ma powstać i który ma zająć się czymś więcej niż tylko produkcją pojazdów.
1: Czy Foxconn zobowiązał się do rzeczywistej produkcji aut w Polsce, czy na razie to są tylko takie deklaracje współpracy?
2: No, czekamy na podpisanie finalnego porozumienia.
1: Jesienią,
2: tak. Z tych wszystkich informacji, które do tej pory dotarły, a na spotkaniu 9 maja pierwsze informacje zostały nam przekazane, tak, Foxconn zobowiązał się do produkcji samochodów, do udostępnienia wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia tej produkcji, czyli cała architektura pojazdowa ma być to włączona.
1: Proszę pana, czy planowana produkcja 400 tysięcy samochodów rocznie to jest realna perspektywa w obecnych warunkach rynkowych?
2: No, patrząc na to, jak wygląda rynek dzisiaj, to wydaje się być liczbą abstrakcyjną, jednak zakład chce się utrzymać żyć i rozwijać się w przyszłości, to ta produkcja musi być na poziomie 300-400 tysięcy. Oczywiście, abyśmy mogli o tej liczbie mówić, najpierw musi powstać marka, muszą powstać pojazdy, najpierw musimy zdobyć rynek Polski i serca polskich klientów po to, żeby móc wejść na Europę, bo myśląc o sprzedaży tych samochodów, nie możemy zamykać się tylko i wyłącznie w rynku polskim, bo ten rynek nie przyjmie tych wszystkich pojazdów.
1: No właśnie, a co z konkurencją? No, mamy taką konkurencję głównie w Chinach chyba, prawda?
2: No, patrząc na tym, jak rynek się rozwija, to oczywiście konkurencja chińska będzie tu dość istotną kwestią do poruszenia. Z nimi będziemy konkurować, ale nie zapominajmy także Europie. Europa, chociaż przeżywa problemy, to wciąż ma szansę być w czołówce i dalej się rozwijać. Każdy nowy producent, nowa marka, nowy model musi podjąć walkę konkurencyjną. Jeżeli ta oferta będzie dobra, koszty zakupu samochodu atrakcyjne, to na pewno klient podejdzie bardzo racjonalnie do tego zakupu i jest szansa, że będziemy te samochody sprzedawali.
1: No właśnie,
2: naszej perspektywy to trzeba podkreślić. EMP jest ważnym elementem przemysłu motoryzacyjnego. Przy kurczącym się rynku europejskim, przy zmianach, które zachodzą, dostawcy komponentów, nasi producenci komponentów mogą stracić swoich partnerów w Europie Zachodniej. EMP może potencjalnie przejąć tą produkcję w przyszłości, zapewniając, że nasz przemysł będzie dalej się rozwijał.
1: A co się stanie z tą inwestycją? Ja przypomnę, że tutaj ten pierwszy samochód elektryczny właśnie ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. A co się stanie z tą inwestycją, jeśli popyt na samochody elektryczne w Europie będzie rósł wolniej od prognozy? Pan mówi, że no nie możemy tylko szukać na rynku krajowym tych klientów.
2: To, że w Polsce obserwujemy spowolnienie sprzedaży samochodów elektrycznych, nie oznacza, że Europa nie idzie do przodu. Idzie. I ta produkcja, zapotrzebowanie na elektryki rośnie stopniowo, rynki się rozwijają. Oczywiście każdy z tych rynków rozwija się w różnym tempie. Wiele zależy od infrastruktury, od podejścia klientów. W Polsce przeżywamy troszkę problemów z tym związanych. Niemniej jednak wydaje mi się, że zainteresowanie samochodami elektrycznymi jest widoczne. Jeżeli rozwiążemy problem infrastrukturalny, szczególnie w obrębie dużych miast, to mamy szansę na przyspieszenie rozwoju i tak naprawdę przygotowanie dobrego gruntu do sprzedawania polskiego produktu.
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: I od razu jakoś ta nocna trasa szybciej leci. To najlepsza muzyka, a my wracamy do drugiej części rozmowy Bogdana Zalewskiego z Radia RMF 24, również w temacie motoryzacyjnym.
1: Czy Polska ma w ogóle wystarczające zaplecze technologiczne do takiej masowej produkcji samochodów elektrycznych? Przypomnę, 400 tysięcy aut rocznie.
2: Tak jak to już powiedziałem, 400 tysięcy to jest docelowy poziom produkcji, o którym PE myśli. Natomiast żeby go zrealizować, musimy wystartować. Wciąż mamy jeszcze czas. Rok 2009, jeżeli uda się wszystko zrealizować i polityka nie przeszkodzi w realizacji tego projektu, to 2009 rok to dopiero początek. Kiedy uda nam się pierwsze 100 tysięcy uzyskać, to raczej nie będzie ani 2029, ani 2030 rok. Myślę, że przynajmniej 2 lata potrzeba do 3 na to, żeby ta marka mogła zaistnieć. I tu pojawiają się pytania, co z finansowaniem tego projektu, bo pieniądze trzeba będzie wykładać.
1: No właśnie, skąd będą pochodziły środki na budowę fabryki? To jeszcze jest niewiadome chyba, prawda?
2: No częściowo mamy fundusze z KPO, które zostały potwierdzone i częściowo także inwestor w postaci Foxconnu zobowiązał się do wyłożenia pieniędzy. Także tutaj te pierwsze środki na pewno...
1: Czyli to będzie taki miks, prawda? KPO plus pieniądze ze strony inwestora, tak?
2: A kto wygląda dziś?
1: A kto będzie właścicielem technologii wykorzystywanej w produkowanych pojazdach? Polskie podmioty czy zagraniczny partner?
2: No, mam nadzieję, że właścicielem będzie przynajmniej, jeśli chodzi o polski samochód, polski podmiot, czyli ENP.
1: Myśli pan, że istnieją już jacyś konkretni odbiorcy, tacy, którzy już szykują się z zamówieniami tego samochodu?
2: No, trudno rozmawiać o samochodzie, którego jeszcze nie widzieliśmy. Tak, i nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o pokazanie sylwetki auta karoserii, bo to już przerabialiśmy z Iverą.
1: Tak.
2: Taki samochód może bardzo ładnie wyglądać, tylko nic za tym nie idzie. Trzeba poczekać, spokojnie podejść do tematu. EMP w tej materii zaczyna się rozwijać i podkreślam raz jeszcze, jeżeli polityka nam nie przeszkodzi, a strategia państwa w zakresie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego zostanie wreszcie stworzona, bo tej strategii w mojej ocenie nie ma. Nie ma lidera rynku. Projektem zajmowali się do tej pory głównie politycy, co nigdy nie wróżyło dobrze. Więc tutaj zmiany także na tym etapie, na tym poziomie są potrzebne.
1: A oprócz polityki, jakie są największe ryzyka dla powodzenia tego projektu?
2: Oczywiście konkurencja, sam rynek. Ten rynek musi zaakceptować nowy produkt, nową markę. Nad tym się pracuje latami i to jest duże wyzwanie. Niemniej jednak chociażby to, co zdarzyło się w Turcji, czyli uruchomienie produkcji Toga, pokazało, że można to zrobić. Tog, czyli marka turecka, ruszyła mniej więcej w tym samym czasie, co nasz pomysł EMP, pomysł z Wierą związany. Natomiast u nas, tak jak wspomniałem, za dużo się mówiło, za dużo było polityki, a za mało działań.
1: Czyli w Turcji nie było takiej historii, prawda, że politycy ingerowali w te projekty, tak? Powinniśmy się uczyć od Turków?
2: Turcja, podobnie jak Chiny, nie jest państwem demokratycznym.
1: No właśnie.
2: Tam łatwiej podejmuje się pewne decyzje, ustala strategię. Dlatego też wspominałem o tym, że Polska także potrzebuje strategii motoryzacyjnej i wydaje mi się, że pora wreszcie powołać taki zespół, powołać lidera, który tym się zajmie. I to nie powinien być polityk, bo mówimy o strategii na lata, a więc bez względu na to, kto rządzi w kraju, ten przemysł powinien mieć swoją strategię ustanowioną i każdy z nowych rządów czy premierów, który będzie przychodził, powinien być tym liderem, przejmować pałeczkę sztafety zwanej rynkiem motoryzacyjnym, tak, i przekazywać ją dalej.
1: Panie prezesie, no bardzo taki paradoksalny wniosek wypływa z tego, co pan mówi, bo okazuje się, że demokracja wcale nie jest takim warunkiem wolnego rynku, prawda, i tych projektów inwestycyjnych ważnych, bo okazuje się, że państwa, które są autorytarne albo gdzieś tam na granicy autorytaryzmu, radzą sobie z tą produkcją lepiej, tak jak w Chinach i w Turcji.
2: Łatwiej tam zdecydowanie podjąć pewne decyzje i je kontynuować w takich krajach jak Polska, czy generalnie w Unii Europejskiej. Wszystko musi zostać przedyskutowane, ustalone wspólnie, a czasami interesy w różnych krajach są rozbieżne, więc uzyskanie konsensusu jest bardzo
1: trudniejsze.
2: Trudne.
1: Tak.
2: Niemniej jednak, jeżeli będziemy mieli swoją strategię utrzymania przemysłu motoryzacyjnego, a ta strategia obejmuje różne aspekty, nie tylko kwestie samej produkcji samochodów, ale także kwestie wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku, tak żebyśmy byli w stanie śledzić, w jakim kierunku te zmiany idą i ewentualnie także wspomagać przedsiębiorców zmianie profilu działalności, jeżeli taka zmiana będzie konieczna, bo jeżeli odchodzimy od silników spalinowych, to część firm, jeżeli będzie chciała istnieć na rynku, będzie musiała przejść przez proces transformacji i państwo w tym wszystkim może pomóc.
1: Mamy do czynienia właśnie z taką zmianą potężną. Mamy pierwsze jaskółki. Bardzo panu dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SEMAR, był gościem radia RMF.
3: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF 24.

z Rubensem pytamy, czy wszystko u was okej, czy kawa już zrobiona, czy może potrzebujecie od nas przypomnienia. RMF zawsze z wami na nocnej zmianie, jest dobranocka, więc sprawdzam, czym żyje internet. I czytam, że świat dziś w szoku, po tym jak Portugalia sensacyjnie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. No, frustracji nie krył Cristiano Ronaldo. Po meczu szybko udał się do szatni, ale jak czytam, stał z rękami na biodrach przez kilka sekund. Chyba wszyscy wiemy, co to oznacza. Przypomnijcie sobie, jak nasze mamy tak stoją. To zawsze wróży poważny

0: na zegarach pierwsza. Posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przedstawi je Mateusz Bożek.
1: Memorandum w sprawie zakończenia wojny w Iranie podpisane. Fakty otwieramy pilną informacją dotyczącą konfliktu na Bliskim Wschodzie. Później o nocnym rosyjskim ataku na Kijów w stolicy Ukrainy słychać eksplozję. W faktach wrócimy też do piłkarskich mistrzostw świata. Zajrzymy też do świata kina. Będzie kolejna, piąta już część Szereka. Prezydenci Stanów Zjednoczonych Donald Trump i Iranu Masoud Pezeszkian podpisali memorandum w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Taką informację podała przed chwilą agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela amerykańskiej administracji. Według doniesień medialnych wcześniejszych do spotkania obu stron miało dojść pod koniec tego tygodnia w Szwajcarii. Irański resort dyplomacji w tej chwili jednak nie potwierdza, czy do tego spotkania w ogóle dojdzie. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz o rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. O uderzeniach poinformował na telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy. W mieście było słychać eksplozję. Nie ma w tej chwili informacji na temat zniszczeń, o ofiarach lub też o rannych. Prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli i jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
3: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także, co najważniejsze, odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
2: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 zł, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
1: Zdjęcia i film z przejęcia czerwonego Ferrari mamy na rmf24.pl. O Donaldzie Trumpie tylko dobrze. Imigranci wolą nie wypowiadać się na temat amerykańskiego prezydenta przy okazji trwającego mundialu. W mediach w USA panuje też przekonanie, że z obawy przed deportacjami także kibice wolą powstrzymywać się od komentarzy. O szczegółach z Waszyngtonu. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, sprawdziłem.
5: I love the United States, I love you Trump.
4: Kocham Stany Zjednoczone, kocham Donalda Trumpa, kocham wszystkich, powiedział mi kibic przed stadionem w New Jersey, a już po wypowiedzi tłumaczył, że USA zmieniły się tak bardzo, że nie wiesz, czy zwykła wypowiedź nie zaszkodzi tobie i twojej rodzinie. Podkreślił, że nawet imigranci, którzy już posiadają legalny status, odczuwają obawy. Potwierdzają to badania. Blisko 6 na 10 dorosłych Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z Wysp Pacyfiku, należących do najszybciej rosnących grup demograficznych w USA, sądzi, że ten kraj nie jest już przyjazny imigrantom. Wynika z najnowszego sondażu. Sprzed stadionu w New Jersey, Paweł Żuchowski.
1: A ja jeszcze dodam, że w kanadyjskim Toronto właśnie rozpoczęło się spotkanie Gany z Panamą. Dla mnie najważniejsze jest to, że moi piłkarze są gotowi na ciężką pracę, bo tylko ona może poprowadzić nas do zwycięstwa. To pokazały już wcześniejsze mecze. Tylko ciężka praca na boisku daje nam szansę na wygranie meczu. Mówił przed spotkaniem trener Gany Carlos Queiroz. Dla selekcjonera to 4. Mistrzostwa Świata. W 2002 roku prowadził Republikę Południowej Afryki, 8 lat później Portugalię, a w 2014 w tym roku reprezentację Iranu.
6: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Dobrzy filmowi znajomi wracają. Osioł i ogry pojawili się w nowym zwiastunie 5. części Szreka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
1: Zwiastun nowego Shreka już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 2:00. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To daleko, czy nie? Do końca nocnej zmiany. No trochę daleko, ale mamy najlepszą muzykę, damy radę. 5 minut po pierwszej. Anita Janczak, witajcie. A na początek tej godziny Szanghaj, trochę lata. Już teraz w waszych głośnikach.

trochę romantycznej nuty. Od nas, dla was. Marisa, Brema FFM to za nami, 11 minut po pierwszej. Tu dobranocka. W studiu mam telewizor, tak, oczywiście. I zerkam, co też się dzieje na tym mundialu, chociażbym, nie wiem, chciała, nie chciała, to wam powiem. Gana gra z Panamą, to pierwsze spotkanie tych drużyn w historii i trudno wskazać faworyta. Mi tym bardziej trudno wskazać tutaj faworyta. Co wam mogę powiedzieć? To jest 11 minuta, na razie 0-0. A jak obstawiacie wynik, to pochwalcie się.

0: wręcz tak marszowo brzmi, żeby was obudzić na nocnej zmianie, bo gdzieś tam oko już leci. Ale teraz czas na Radio RMF 24. Tomasz Terlikowski.
1: Wiele hałasu o nic czy incydent o randze międzynarodowej. Brytyjscy komentatorzy analizują wczorajsze zdarzenie na kanale La Manche, gdzie rosyjska fregata admirał Grigorowicz oddała strzały w kierunku brytyjskiego jachtu. Wypowiedzieli się już na ten temat brytyjskie Ministerstwo Obrony i jego rosyjski odpowiednik, a także sami żeglarze. Na łączach nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
1: Bogdanie, zacznijmy od tego, jak w ogóle doszło do tego incydentu.
2: Dlaczego do niego doszło? To jest też zasadnicze pytanie, bo gdyby rosyjskiej fregaty nie było na kanale La Manche, nie mielibyśmy dziś o czym mówić. Jednak admirał Grigorowicz od tygodni krąży w pobliżu Wysp Brytyjskich, eskortując tankowce należące do tak zwanej floty cieni, czyli te, które przewożą objętą sankcjami rosyjską ropę naftową. No i teraz miejsce akcji. Doszło do tego incydentu ponad 20 mil od brytyjskich wybrzeży, od wybrzeży Wyspy White, mniej więcej na samym środku kanału, tyleż samo mil od Normandii. Brytyjscy żeglarze utrzymują, że nie widzieli statków w ogólnodostępnym systemie nawigacyjnym, co akurat nie dziwi, bo jednostki o takim przeznaczeniu zazwyczaj się w nim nie pojawiają. Natomiast gdy po końcu, po ustąpieniu mgły, Brytyjczycy dostrzegli rosyjski okręt, znajdowali się od niego już w odległości około 450 metrów. Żeglarze przyznają, że rosyjska jednostka dwukrotnie użyła dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych i twierdzą, że natychmiast na nie zareagowali i zmienili kurs, a mimo to pokładu rosyjskiej fregaty oddano w ich kierunku kilka strzałów.
1: Co na to wszystko rosyjskie Ministerstwo Obrony?
2: Twierdzi, że załoga fregaty przestrzegała międzynarodowego prawa morskiego. Ministerstwo utrzymuje, że załoga starała się nawiązać z Brytyjczykami kontakt drogą radiową, lecz bezskutecznie. Natomiast żeglarze odpowiadają, że żadnej takiej próby nie podjęto. Reszta manewrów, zdaniem strony rosyjskiej, wydarzyła się wyłącznie w celu zapobieżenia kolizji i mniej więcej taką wersję wypadków utrzymuje i zgadza się z nią strona brytyjska, bo tutejsze Ministerstwo Obrony stara się, to trzeba przyznać, całą sprawę łagodzić. Nie rozdmuchuje tego incydentu. Co istotne, nie łączy go z niedawnymi działaniami brytyjskich komandosów, którzy weszli na pokład jednego z tankowców floty cieni i aresztowali jego kapitana. Większość tutejszych komentatorów sprowadza wczorajsze strzały ostrzegawcze z rosyjskiej broni do rangi niegroźnego incydentu na morzu.
1: No tak, ale z drugiej strony morze wokół Wielkiej Brytanii to jest miejsce, gdzie często dochodzi do konfrontacji z Rosjanami.
2: Absolutnie. Wielka Brytania jest wyspą. Oczywiście posiada pas wód terytorialnych, w który Rosjanom nie wolno wpływać, ale na wodach międzynarodowych, a wczorajszy incydent miał miejsce właśnie na wodach międzynarodowych. Tam Rosjanie mogą robić co chcą. No i robią. Eskortują tankowce floty cieni, albo jak miało to miejsce przed kilkoma tygodniami, wysyłają statki szpiegowskie, które badają dno morza w poszukiwaniu rurociągów, kabli energetycznych, no i połączeń komunikacyjnych. To element działań hybrydowych, który ewidentnie wymierzony jest w Wielką Brytanię od samego początku wojny w Ukrainie. Wojny, którą Wielka Brytania wspiera bardzo skutecznie i konsekwentnie, zarówno politycznie, jak i militarnie. Warto, wydaje mi się, Tomku, oddzielić poważne incydenty powodowane rosyjskimi działaniami wojskowymi z udziałem rosyjskich jednostek od stosunkowo niegroźnych zdarzeń morskich, a ten wczorajszy incydent raczej nosi znamiona tej drugiej kategorii.
1: Bardzo dziękuję, Bogdan Frymorgan. Uspokajał i wyjaśniał. Bardzo ci dziękuję.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: w meczu Gany z Panamą, dalej bez zmian. 0-0, ja to dla was wszystko monitoruję, chociaż sama mam walkę. Goni się z komarami. No, kto by powiedział, żeby w studiu RMF FM były komary o tej porze, o 1:30? No skandal, no dobrze, ale przy okazji sprawdzam też co w internecie i we Włoszech też emocje, bo jest tam zakaz parasolek na jednej z plaż na Sardynii. Tam z parasolek mogą korzystać tylko dzieci i seniorzy. Jest drama, jak to może być, ale chyba się pomylili. No, parasolki jeszcze okej. Okay. Może parasolki pomylili z parawanami, takimi z Polski i zakazują.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: ale ta nuta siada. Idealna na nocną zmianę. Roxy White 2115. To za nami. Ja wam tutaj cały czas mówię o sportowych emocjach na mundialu, ale są też tematy światowe, polityczne. Piotr Salak i Radio RMF 24.
1: Karta rodziny mundurowej. Krzysztof Zasada razem z nami, reporter RMF FM. Dzień dobry, Krzysztof.
2: Dzień dobry.
1: Najpierw powiedzmy, co to jest karta rodziny mundurowej.
2: Karta rodziny mundurowej jest to rządowy program wynegocjowany w zeszłym roku przez Związki Zawodowe Służb Mundurowych Podległych MSWiA z rządem jako jeden z filarów takiego porozumienia. Tam chodziło o świadczenia mieszkaniowe, chodziło o dodatki różnego rodzaju oraz wprowadzenie karty rodziny mundurowej, czyli pewnych przywilejów dla funkcjonariuszy zawodowych służb podległych MSWiA, dla żołnierzy oraz ich rodzin.
1: No dobrze, i dlaczego jest konflikt w takim razie między MSWiA w tej sprawie a Ministerstwem Obrony Narodowej? Co Ministerstwo Obrony Narodowej ma
2: właśnie,
1: do tego?
2: Właśnie się okazało, że na etapie prac nad tym programem, który miał być już wprowadzony w połowie zeszłego roku, czyli no, mówimy o rocznym opóźnieniu, na etapie tych prac pojawił się wniosek wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby do tego programu dołączyć ochotniczych strażaków i ich rodziny. No i na to się nikt nie chce zgodzić, ale z drugiej strony, no wiadomo, widać to drugie dno, że Władysław Kosiniak-Kamysz działa tutaj nie jako szef MON-u bardziej.
1: Tylko jako prezes PSL-u.
2: I no, nikt nie ukrywa, że widać, że rozpoczęła się już kampania wyborcza i że chce zadbać o interesy ludzi kojarzonych właśnie z PSL-em, czyli członków OSP.
1: Jak szeroka jest ta grupa zainteresowanych, jeżeli mówimy o Ochotniczej Straży Pożarnej, to i o ilu ludziach mówimy?
2: Jeżeli mówimy o Ochotniczej Straży Pożarnej, wyliczono, że program zwiększyłby się o mniej więcej 800 tysięcy osób, czyli członkowie OSP i ich rodziny. Zaznaczę, że w tym momencie obejmuje mniej niż 800 tysięcy, no porównywalną liczbę. W takim razie, gdyby doszło do połączenia tych grup, no to beneficjentami programu byłoby 1 600 000 osób, a zaznaczę, ten program to są zniżki na przejazdy kolejowe. 37% na jednorazowe, przejazdy na długoterminowe 49% dla funkcjonariuszy i członków rodzin. Zniżki na wydanie paszportów. Preferencje w dostępie do przedszkoli dla dzieci i funkcjonariuszy służb mundurowych. Do tego ułatwienia w dostępie do służby zdrowia i pierwszeństwa w dostępie do służby zdrowia,
1: no bo jest
2: w placówkach podległych resortowi spraw wewnętrznych oraz resortowi obrony.
1: Rozumiem, że największy problem i największe zastrzeżenia zgłasza wobec tych zastrzeżeń Władysława Kosiniaka-Kamysza Ministerstwo Finansów także, prawda? No bo to jest kwestia pieniędzy.
2: Największe zastrzeżenia jednak zgłaszają związkowcy, którzy sobie wynegocjowali ten program i nie mogą się doczekać, aż on wejdzie, oraz, co ciekawe, popierające związki zawodowe mundurowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które twierdzi, że rozszerzenie beneficjentów programu Karta Rodziny Mundurowej o strażaków, ochotników i ich rodziny sparaliżuje całkowicie ten program i tak naprawdę sprawi, że przestanie pełnić jakiekolwiek swoje funkcje, a nie zależy MSWiA na tym, aby konfliktować związki zawodowe i służby mundurowe, które są mu podległe, więc stoi po stronie związków w kontrze do ministra obrony.
1: Na jakim etapie jest ten spór? Bo na razie to rozumiem, że związkowcy się przede wszystkim buntują z tego, co mówisz, ale z jednej strony mamy MSWiA podległe Koalicji Obywatelskiej, z drugiej strony mamy prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ministerstwo Obrony Narodowej. No to co, będzie konflikt w koalicji z tego powodu, myślisz?
2: Powiem tak, konflikt według mnie jest, ponieważ w oficjalnym komunikacie po spotkaniu związków z szefostwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odbyło się przedwczoraj, znalazło się stwierdzenie jednego z wiceministrów spraw wewnętrznych, że powodem opóźnienia wprowadzenia karty jest rozdźwięk między MON-em a MSWiA w kontekście właśnie grupy beneficjentów karty rodziny mundurowej. No, jest to dość dyplomatyczne stwierdzenie, rozdźwięk. Widać, że jest dość duży konflikt. Szefostwo MSWiA obiecało związkowcom, że w najbliższych dniach, dziś albo jutro, spotkają się z ministrem obrony narodowej i będą rozmawiać o tym, czy on w stanie jest zejść z tych swoich pomysłów, powiem kolokwialnie, czy będzie się upierał nad poszerzeniem karty. kręgu beneficjentów. Także będą spotkania szefów Komisji Obrony Narodowej oraz administracji spraw wewnętrznych i administracji.
1: A jeśli do rozwiązania konfliktu czy tego sporu nie dojdzie, to co związkowcy myślą o jakiejś akcji protestacyjnej?
2: Na razie nikt tego nie chce wprost powiedzieć. Mowa jest na razie o tym, że związkowcy chcą iść na spotkanie z przedstawicielami PSL-u. I tutaj przede wszystkim za wynegocjowaniem karty rodziny mundurowej stali policyjni związkowcy. I oni będą wyrażać swój sprzeciw i argumentować, dlaczego nie chcą poszerzenia tego programu. Ich pomysł jest taki, aby przyjąć program w wynegocjowanej formie jak najszybciej, a ewentualnie potem, jeżeli jakieś grupy będą chciały do tego dołączyć, żeby rozmawiać później, jeżeli będą możliwości, jeżeli będzie sprawdzone, jak to działa. Bo trzeba dodać, że już na ten program ostrzą sobie ząbki funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusze służby więziennej. Może się okazać, że będziemy mieli w Polsce całkowite dwusystemowy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszelkich mundurowych i ich rodzin. To się zrobi pół populacji naszej, którzy będą mieli preferencje. Oczywiście nie ma aż tylu placówek służby zdrowia podległych służbom MON-owskim i MSWiA, aby zagwarantować dostęp jakiś taki preferencyjny do tego systemu. Natomiast jest wiele takich przywilejów, z których jak najwięcej osób chciałoby skorzystać. Na razie nie jest jeszcze, tak powiedziałbym, na noże, ale szykuje się naprawdę jakaś taka duża akcja sprzeciwu.
1: Radio RMF będzie się temu przyglądać oczywiście, będzie się temu przyglądać również Krzysztof Zasada. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję
1: za wizytę w studiu.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

wyższe mandaty i nowe przepisy dla kierowców. Między innymi o tym usłyszycie w faktach RMF FM, które u nas punktualnie o drugiej. Wcześniej najlepsza muzyka Golden Life. Już teraz.

0: zbliża się godzina druga, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Jest wstępne porozumienie USA z Iranem. Mieli je podpisać prezydenci obydwu krajów. Kilkadziesiąt firm z branży kosmetycznej zamieszanych w oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych. Nowe przepisy uderzą w piratów drogowych. Teraz kursy reedukacyjne będą nawet 5 razy droższe. Prezydent USA podpisał w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Jak informowaliśmy w faktach, według amerykańskich mediów dokument podpisał też prezydent Iranu. Biały Dom potwierdził podpis amerykańskiego przywódcy, ale nie wyjaśnił, czy chodzi o te same wersje porozumienia, która miała zostać podpisana cyfrowo wcześniej. Iran twierdzi, że memorandum zostało już sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły podpisy. Planowana więc na piątek ceremonia w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy mają tam pozostać. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus, czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. Oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych. W sprawie zamieszanych jest kilkadziesiąt firm, które miały prowadzić działalność w branży kosmetycznej. To jedno z największych oszustw wykrytych w ostatnim czasie przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
2: To był dobrze zorganizowany mechanizm pozwalający wyłudzać podatek VAT. Funkcjonowało w nim kilkadziesiąt sztucznie utworzonych firm, tak zwanych słupów. Zakładano je w całym kraju, ale firmy te nie prowadziły żadnej działalności, nie zatrudniały pracowników, nie miały majątku, a ich rzekome siedziby mieściły się w wirtualnych biurach. Funkcje kierownicze pełnili tam m.in. obcokrajowcy, ale w rzeczywistości ich rolą było jedynie reprezentowanie spółek. Wszystko było zaplanowane tak, aby stworzyć pozory rzeczywistej działalności oraz prawdziwego przepływu towarów i dokumentów pomiędzy poszczególnymi firmami. W związku z tą sprawą rozpoczęto sprawdzanie prawie 40 firm. 24 kontrole już się zakończyły.
0: Fakty ważne dla kierowców.
1: Za tydzień wejdą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Czyli nie 500 zł, a 2,5 tysiąca. Więcej o tym w faktach reporter RMF FM Michał Rodkowski.
3: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
4: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
5: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
6: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
3: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
1: Wieczorem, kiedy kortyzol powinien spadać, rosnąć ma stężenie melatoniny. O hormonach właśnie rozmawialiśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Kortyzol i melatonina regulują rytm dobowy, a problem z prawidłowym wydzielaniem melatoniny mają na przykład osoby pracujące na zmiany. Melatoninę można suplementować.
7: Jeżeli mam duże problemy z zasypianiem, duże problemy z wybudzaniem w ciągu nocy, warto jest jednak zaciągnąć opinię lekarza, aby ewentualnie włączyć już lek, a nie suplement diety.
8: To jest tabletka, która zadziała od razu?
7: Nie. Powinniśmy po pierwsze dobrać odpowiednią dawkę tego leku, ale pamiętajmy, że skutek przyjmowania melatoniny będzie opóźniony. Nie powinniśmy oczekiwać po pierwszej tabletce natychmiastowej poprawy.
1: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Blisko 150 milionów złotych kosztowało największe w historii polskiego Bałtyku badanie wraków, amunicji i broni chemicznej zalegającej na dnie morza. Eksperci sprawdzili m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart oraz rejony głębi gdańskiej i rynny słupskiej. Przygotowując szczegółowy raport i plan.